0: roku odkryto je po porównaniu zdjęć z tych dwóch dni. Ciekawe okazały się obserwacje termiczne nowego krateru. Obszar wokół niego o promieniu aż 6,5 km jest nocą aż o 9 stopni Celsjusza chłodniejszy niż otoczenie. To oznacza, że uderzenie naruszyło grunt na dużym obszarze, spulchniło go i teraz szybciej się wychładza. Przy planach budowy księżycowych baz trzeba taki efekt brać pod uwagę.
1: A ślady tej kosmicznej kolizji możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Jutro ruszy 12. już edycja festiwalu Kult Uro pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To festiwal, który po raz kolejny połączy edukację zdrowotną i kulturę, podkreśla pomysłodawca festiwalu profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Kult Uro przez ostatnie lata udowodnił, że ta profilaktyka może być również atrakcyjna.
3: Absolutnie tak. 12-letni, dostojny już jubileusz istnienia festiwalu, który jest produktem harmonijnej współpracy urologów i pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie urologii różnego szczebla, a także miasta Krakowa, które od września do końca roku staje się najzdrowszym miastem w Polsce, najzdrowszym miastem w Europie, a być może i najzdrowszym miastem na świecie. Poprzez właśnie działania festiwalu Kulturo, który polega nie tylko na graniu, chociaż jest to jeden z elementów mający przybliżyć ciepły wizerunek lekarza urologa do naszych podopiecznych, ale polega na organizowaniu różnych fantastycznych imprez prozdrowotnych, seminariów dla młodych ludzi, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
2: Koncert inauguracyjny już 19 września w hotelu Forum w Krakowie. Jakie atrakcje w tym roku czekają na wszystkich chętnych, bo może tam każdy przyjść?
3: Absolutnie tak. Wstęp jest wolny. Będzie grał pan Janusz Grzywacz, lider grupy Laboratorium, Marek Piekarczyk, frontman TSA, wreszcie frontman formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz, Ornet, 230 V, no i formacja, która jest najbliższa mojemu sercu, z którą uprawiam rock'n'rolla, 13 w samo południe. Warto i należy być z nami.
2: Bardzo ważny jest też kontakt ze specjalistami. To też w ramach Kult Uro jest taka właśnie propozycja od Państwa. Od, jeśli się nie mylę, 21 września do 25 będzie też właśnie uruchomiona specjalna infolinia. I co będzie można?
3: Infolinia jest dedykowana dla wszystkich Państwa. Po drugiej stronie aparatu telefonicznego siedzą specjaliści, urolodzy, którzy są gotowi na to, by odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Oczywiście nie leczyć przez telefon, bo to jest też bardzo ważne, ale spróbować uzasadnić zarówno konieczność wizyty w poradni urologicznej, konieczność spotkania się z urologiem, przekazania pewnych informacji, które są trudno dostępne w sieci albo ich wiarygodność jest dyskusyjna, a otrzymanie tych informacji od lekarza specjalisty może się przyczynić do tego, że ktoś z Państwa albo bliski zdecyduje się na kontakt z urologiem i tym bardziej rzetelnie zatroszczy się o stan własnego zdrowia, bo po to to wszystko robimy. Myśmy żyli dłużej, lepiej, szczęśliwiej i byli usatysfakcjonowani ze swojej jakości życia.
2: Od października mają być też tak zwane drzwi otwarte w szpitalach. Jak to ma działać? Gdzie się ma pacjent zgłosić?
3: To do tej pory działało bardzo dobrze i nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tym roku również tak będzie. Najpoważniejsze instytucje urologiczne w Krakowie, zaczynając od Szpitala Uniwersyteckiego, w którym jesteśmy, jak i Szpital Wojskowy, czy Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera, czy Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Żeromskiego. To są te instytucje, które bardzo ściśle współpracują w budowaniu marki, a jednocześnie dostępności doświadczeń, które odbywają się w ramach festiwalu Kulturo, zarówno menadżerom tych szpitali, jak i załodze, która odpowiada za to, by uczestniczyli Państwo bez żadnego problemu programu w dniach otwartych składam wyrazy szacunku i najgłębsze podziękowania. Tak będzie i w tym roku. Dokładne daty podamy na stronach internetowych naszego festiwalu. Będzie to nie tylko na stronie internetowej, ale również w mediach społecznościowych.
2: A czy muzyka pomaga panu profesorowi, bo będzie również tradycyjnie już pan na scenie ze swoją grupą. Czy muzyka pomaga w operacji? Bo wiem, że swego czasu to na sali operacyjnej nawet pan słuchał chyba muzyki.
3: I do tej pory słuchamy, ale muzyka jest w tym względzie, jeżeli chodzi o salę operacyjną, jedynym tłem, który nie może przeszkadzać i nie może powodować dekoncentracji albo osłabienia w jakikolwiek sposób skupienia, które musi być dedykowane na naszego podopiecznego i problem, który go dotyka. To jest powszechnie praktykowane na różnych salach operacyjnych całego świata. Urolodzy, chirurdzy różnych dyscyplin mają swoje ulubione repertuary, zaczynając od klasycznego, poprzez jazzowy, kończąc na rock'n'rollowym. W naszej klinice dominuje rock'n'roll, ale bynajmniej nie dlatego, że ja go lubię, tylko dlatego, że akurat zespół wybrał ten sposób muzyki, który może towarzyszyć, nigdy przeszkadzać w leczeniu. Na pytanie, czy muzyka pomaga w realizacji założeń Festiwalu Kulturo. Tak, i to pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż nawet krótka audycja telewizyjna, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne i jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo, jak to jest możliwe.
2: W takim razie zapraszamy 19 września na 12. edycję Kult Uro z panem profesorem w roli głównej również na scenie.
3: Jednej z wielu, tylko ról, na pewno nie głównej, ale chciałbym z tego miejsca i podziękować zarówno pani redaktor, jak i wszystkim państwu, którzy współtworzycie tak Festiwal Kulturo, bo Festiwal Kulturo to państwo, wszystkim wykonawcom, wszystkim artystom, wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy są zaangażowani w tworzenie marki tego wydarzenia, która stała się nie tylko krakowskim Mark of Excellence, ale czymś, co jest rozpoznawane w Polsce, a nawet jej poza granicami. Bardzo dziękuję i składam wyrazy najgłębszego szacunku wszystkim państwu.
1: Mówił profesor Piotr Chłosta w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny. Przypomnę, koncert inauguracyjny z gwiazdami jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach godzina 3:00, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Jestem, kłaniam się, zapraszam. 53-latek z Koszalina z zarzutami podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Od tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Później o zbliżającym się szczycie w Montrealu i rozmowach na linii Kanada-Unia Europejska, ogłoszonych po tym, jak Donald Trump zagroził Unii cłami. Mamy też ważne informacje dla miłośników kina. Zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
2: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała dwóch osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Uruchomiono 630 syren w 120 budynkach, zarządzono ewakuację. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumowuje wczorajszy alert o zagrożeniu z powietrza w regionie. Wiadomości o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Miało to związek z nalotami rosyjskiej armii na zachodnią część Ukrainy. Jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Później podało, że nie odnotowano naruszenia granic Polski. W czasie działań wojska lotniska w Lubinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. Premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu w ostatnich dniach października. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycje ułożenia nowych wzajemnych relacji. Prezydent USA Donald Trump zagroził kolejnymi cłami na Unię, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim zauważa się, że po wczorajszej groźbie Trumpa względem Europy dziś jest odpowiedź o spotkaniu, to w dodatku na kilka dni przed wyborami do Kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Nie chcę twierdzić, że to próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się na kilka dni przed wyborami do Kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popierają polityki Donalda Trumpa względem tego kraju. Tutaj w USA już się komentuje, że to może być jedno z najciekawszych spotkań politycznych tej jesieni i wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, ale nic nie dzieje się przez przypadek. Podkreślają amerykańskie media, to efekt polityki Trumpa, traktowania przez niego Kanady, licznych słów krytyki, nakładania ceł, ale i powielanych żartów, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, wyliczają. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
0: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: Igrzyska śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. O szczegółach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woodyego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
5: Hamish Abernathy. These are my games.
4: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
1: A nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego była minister edukacji Barbara Nowacka. Wśród tematów warzywa strączkowe, czyli o nowych zasadach żywienia w szkole.
6: Czytam na X-ie, rodzice przychodzą, mówią, dostałem warzywa strączkowe i cała klasa miała sensację.
7: Czy to jest kwestia tego, w jaki sposób na przykład zostało to jedzenie przygotowane? Jedne panie kucharki są genialne, a drugie jeszcze pracują nad tym, żeby osiągnąć to mistrzostwo w przygotowaniu fasoli. No ale to są przecież tradycyjne też polskie dania. Ja nie mogę zrozumieć.
6: Nadal ryba raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu świeże mięso, raz warzywa strączkowe, a tego piątego dnia?
7: A to szkoła już może decydować. Może zrobić naleśniki z serem, może zrobić na przykład pierogi, które mogą być różne.
6: A mięso może być tego piątego dnia?
7: Proszę pytać Ministerstwo Zdrowia. Ja nie zarządzam stołówkami szkolnymi.
6: To jak szkoły powinny te menu konstruować?
7: Mądrze. Proszę mnie nie pytać o szczegóły rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie minister, to wróćmy jeszcze do pani już twórczości, pani mema. Straszną burzę pani wywołała tym memem wczorajszym.
7: Po pierwsze przedwczorajszym, a po drugie chamstwo.
6: Ale wczoraj była
7: chamstwo,
6: burza.
7: Chamstwo Patryka Jakiego trzeba jednak napiętnować i pokazywać. O co chodzi? Pan Jaki, europoseł, człowiek, który myślę, że ze swojego własnego, osobistego doświadczenia życiowego powinien też mieć jakąkolwiek przytomność, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując, jaki to on super umięśniony, a ona mniej. Katarzyna Lubnauer sama mówi, otyłość jest chorobą. To nie powoduje, że ktoś, kto cierpi na chorobę, jest tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Naprawdę.
6: To jest o Patryku Jaki pani powiedziała? To jest wypowiedź na temat Patryka Jakiego?
7: Doskonale wiemy, o kim to jest wypowiedź. I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki. W dodatku robi tę awanturę polityczną w ramach tematu bardzo dla nas istotnego, zdrowie młodego pokolenia. 30% młodych osób, dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic ma problemy z nadwagą. Odżywiają się coraz gorzej. Między innymi dlatego, że rodzice, którzy dużo i ciężko pracują, też nie mają często czasu, a często wiedzy, jak dziecko powinno się odżywiać.
6: Pani minister, ale prawica, ta sama prawica, także komentatorzy mówią, no dobrze, krytyka Patryka Jakiego to jedno, a ten obrazek...
7: A gdzie obrona Katarzyny Lubnauer ze strony państwa z prawicy? Gdzie powiedzenie, drogi Patryku, nie wyśmiewamy kogoś, ponieważ choruje na otyłość. Nie robimy takich rzeczy. Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? Po czym pan Patryk Jaki nagrywa kolejny filmik, na którym mówi, że on się nie da wziąć na histeryczne wpisy. Coś takiego. Po raz kolejny ją obraża.
6: Płaczliwe.
7: Kobieta naprawdę zawsze ma płaczliwe wpisy, to proszę obejrzeć. Co mówi Katarzyna Lubnauer? Czemu on ją atakuje? To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejszym. To taka
6: a
7: gra.
6: Jakie ostrzejsze
7: to taka
6: być?
7: Gra. A panie redaktorze, zostawiam to fantazji naszych słuchaczy. Jak określiliby pana Patryka Jakiego, który obraża i poniża kobietę? Zapraszam państwa do rozmowy.
6: Ja nie zapraszam, bo ja wiem, jak ludzie potrafią pisać w internecie po takich zaproszeniach. To nie jest dobry apel, pani minister, bo naprawdę może się pojawić hejt.
7: Po tym, co on zrobił, gdzie masowo spotyka hejt Katarzynę Lubnauer, niech ma odwagę też powiedzieć, przepraszam, nie ma tej odwagi, no to przepraszam, ale jak można coś takiego określić? Dlaczego my mamy się hamować? Bo co? Bo jesteśmy kobietami, bo jesteśmy słabsi, bo nie jesteśmy Patrykiem Jakim, któremu wolno wszystko.
6: Bo jest pani ministrem edukacji, żeby dzieci się hamowały, chociażby dlatego można się hamować. To tak już poza wszystkim innym, bo dzieci też potrafią...
7: I pan Patryk Jaki dokładnie rozpoczął nagonkę również na panią minister Lubnauer. I tutaj nie ma hamulców, prawda? Bo on może wszystko.
6: Minister, ja tylko chcę powiedzieć, że jest takie stare polskie przysłowie, że i ono nie jest najlepsze. Jak pan, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, powiedziałbym, czasem trzeba ustąpić. Może. I niekoniecznie jako kobieta,
7: tylko
6: jako
7: dlaczego,
6: minister
7: tylko
6: edukacji.
7: Dlaczego hejtowana Katarzyna Lubnauer ma ustąpić przed agresją i butą? Przecież im o to chodzi. Żeby zastraszyć, żeby poniżyć. Tak się traktuje kobiety w polityce, tak się traktuje osoby, które mają odwagę cokolwiek robić i tak się traktuje, bo się robi zasięgi. To robi pan Patryk Jaki.
6: To przejdźmy do sztucznej inteligencji. Pojawiła się taka informacja.
7: To znowu Patryku Jaki?
6: No, ma naturalną, jak rozumiem, nie sztuczną. No,
7: myślę, że...
6: Pani kwestionuje ten drugi element, tak?
7: Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo bystrym człowiekiem.
6: Dziękuję bardzo. Ja mam dodatkową inteligencję jeszcze z drugiej strony, ale zostawmy to. Znaczy, z drugiej
7: Co to
6: strony,
7: znaczy inteligencja
6: szyby,
7: z drugiej
6: szyby
7: strony?
6: Chciałem powiedzieć, nie miałem na myśli żadnych transcendentnych rzeczy. Sztuczna inteligencja w szkołach, to jest istotne pytanie. Całkiem niedawno Dario Amodei powiedział, że za 10 lat jest 10%, że w ciągu kilku lat świat przestanie istnieć. Jak słucham nauczycieli, to mam wrażenie, że niektórzy z nich mówią, to nie jest 10%. 90%, że szkoła w formie, jaką znamy w ciągu najbliższych kilku lat za sprawą sztucznej inteligencji, przestanie istnieć. Poloniści mówią, nie zadajemy już prac pisania do domu, bo nie ma sensu w liceach. Mówię nie o podstawówkach.
7: W podstawówkach też. Tak samo było.
6: Matematycy mówią, rozwiązujemy na tablicy, ponieważ zadawanie prac do domu, czy nawet w szkole, ale jak dziecko ma telefon licealista, bo może jeszcze mieć, choć czasami nie ma, to też nie zadajemy. Macie przygotowany program szkoleń dla nauczycieli, które pomogą z tym problemem, z tą zmianą, radykalną zmianą się rozprawić?
7: Blisko 100 tysięcy szkoleń przygotowanych dokładnie po to, że wprowadzamy pracownię AI do szkół. W 12 tysiącach polskich szkół ze środków z KPO, pracownię AI, obok tego 100 tysięcy szkoleń dla nauczycieli, plus dodatkowo program z Centrum Nauki Kopernik, który też współtworzyli nauczyciele, jak się dobrze przygotować do tych lekcji.
6: Znaczy to, żeby nie robili takich słabych grafik AI-owych, bo czasami to widać, że to jest ewidentnie.
7: To nie jest. To jest to, jak mądrze użycie AI, a nie jak robić lub nie robić grafik. To znaczy, jak wspierać samo nauczanie przez sztuczną inteligencję. Jak przygotować materiały, żeby one zaciekawiały i mobilizowały do powtórzeń. Jak zindywidualizować działania. I to są materiały, które Centrum Nauki Kopernik przygotowuje wraz z nauczycielami, żeby wiedzieć, w których elementach ich wesprzeć.
6: Minister mówi o tym, że są pracownie, czy będą pracownie.
7: Otwierają je.
6: Otwierają się, a może trzeba zrobić takie miejsca, gdzie po prostu nie ma dostępu do internetu, żeby można było sprawdzić wiedzę uczniów. Wiedzę, a nie zdolność korzystania z rozmaitych aplikacji.
7: To już rozmawiamy o przyszłości, też przyszłości egzaminów, bo pojawiają się już takie szkoły w Polsce, gdzie egzaminy odbywają się w klatce Faradaya. To jest kilka
6: szkół. Może trzeba wprowadzić takie rozwiązanie po prostu.
7: Tylko pamiętajmy, że mówimy po pierwsze o molochu, 20 tysięcy szkół, po drugie zarządzanym przez samorządy. Więc odgórne powiedzenie, a teraz robicie wszystko wytłumiane, nieprzepuszczające dźwięków, sygnałów, jest bardzo dużym kosztem. Do tego się trzeba dobrze przygotować. I tak, egzaminy w tej formie, w której znamy, bardzo możliwe, że za kilka lat nie będą miały wielkiego sensu. To, co będzie miało sens, to egzamin, w którym realnie sprawdza się wiedzę człowiek do człowieka.
6: Wrócimy do starych zasad. Mistrz, uczeń, tablica.
7: Ale nauczyciele bardzo często już to robią, bo to, co widać też z rezultatów PISA, to, że młodzież wszędzie, w szczególności to widać po Europie, traci podstawowe kompetencje.
6: No 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta.
7: I to jest przerażające, że jesteśmy jednymi z najlepiej rozumiejących. Polscy 15-latkowie są w topie.
6: No ale Estonia jest najlepsza. A to jest naprawdę trudny język.
7: Estonia jest najlepsza. Estonia 16%. Po pierwsze mówimy też o innej skali, innym systemie, chociażby organizacji sieci szkół.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: na zegarach już godzina 4. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Słuchamy.
1: A na początek konflikt na Bliskim Wschodzie, zniszczenie irańskiego reżimu, czy może jednak porozumienie z Teheranem? Obie opcje na stole, posłuchajcie, co mówi o nich Donald Trump. W faktach także o nowej propozycji obniżek cen paliw, tym razem od prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec o sportowych zmaganiach Igi Świątek. Muszę zdecydować, czy chcę wejść i ich unicestwić, mówi Donald Trump w wywiadzie dla portalu Axios. Twierdzi, że zbliża się do podjęcia decyzji o wznowieniu ataków na Iran na wielką skalę i unicestwieniu irańskiego reżimu. Jednocześnie mówi, że przedstawiciele Iranu są w stałym kontakcie z USA i bardzo chcą porozumienia. Według cytowanych przez Axios urzędników administracji Trumpa, obecny stan konfliktu, określany jako ani wojna, ani pokój, jest nie do utrzymania. Trump może zdecydować się na powrót do bombardowań, jeśli sytuacja nie rozstrzygnie się przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Kolejne ataki blisko polsko-ukraińskiej granicy będą się powtarzać. Tak wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski komentował w RMF FM wczorajszy atak Rosji na zachodnią Ukrainę.
2: To jest chęć, czy takie usilne dążenie Federacji Rosyjskiej do tego, żeby Polaków przestraszyć, żeby rząd przestraszyć.
3: Ta informacja o dronie, który spadł albo został zastrzelony 4 kilometry od polsko-ukraińskiej granicy. Co powinni teraz robić, albo czego nie powinni robić mieszkańcy wschodniej części Mazowsza, choćby już blisko właśnie tych terenów?
2: Czy przede wszystkim powinni słuchać tego, po pierwsze nie dać się manipulować. Sprawdzenie, weryfikacja komunikatów, informacji, źródła, z którego one pochodzą, to jest pierwsza rzecz, którą mieszkańcy powinni robić.
3: Często to oczekiwanie wydłuża się, zanim ten sprawdzony komunikat przyjdzie, mijają kolejne minuty, wtedy spokój?
2: Mamy sygnały alarmowe i te sygnały zostały przecież uruchomione w województwie lubelskim i tu należy postępować tak, jak wskazują służby, jak w tą stronę postępować, czy tak się zachowywać.
1: Z wojewodą mazowieckim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzący do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
4: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Wyjaśnia szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szefernakera wejście projektu w życie pozwoliłoby już następnego dnia odczuć skutki spadku cen paliw na stacjach benzynowych. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy. Mowa o Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2024. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie mimo niedziałania komisji od ponad 2 lat wciąż otrzymują podatki funkcyjne. Jakie konkretnie? Dodatki funkcyjne. A jakie konkretnie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, cztery wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia. Każda te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad 2 lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem pięcioosobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Turniej zaplanowano na okres świąteczny. Wcześniej, od 30 września, nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9 w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: mną.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku katastrofa Ehime Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: zegarach już godzina piąta, a to oznacza jedno. Zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami. O poranku alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju. Kierowcom przypominamy, na drogach także wzmożone kontrole policji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA jest podejrzany o korupcję. A na koniec faktów wielka uczta w amerykańskim stylu. Do 10 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gęstą mgłą. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, a także części Świętokrzyskiego. Mgła może ograniczać widoczność do 200 metrów. Kierowcy, przypominamy wam też o wzmożonych kontrolach policji na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogi. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1500 wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
1: Mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Poseł Wojciech Król na polecenie Prokuratury Europejskiej za zgodą Sejmu został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętych w Warszawie drugiego kongresu szpitali psychiatrycznych. Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą, w przypadku pilnych otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc. O szczegółach Michał Dobromowicz.
3: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego profesor Piotr Gałecki potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
4: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
3: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera w najbliższy wtorek. Będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
1: Być może jest to znak rosnącej amerykańskiej pewności siebie, mówił w RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ten sposób odniósł się do informacji, jaką przekazał sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Ming, że Stany Zjednoczone posiadają broń kontroli powietrz przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej i że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników.
5: Szczególnie Amerykanie, tak ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić. Więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie, być może też taki sygnał odstraszający.
1: Podkreślił na antenie radia RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
6: Kuchenne smaki w Faktach RMF FM.
1: Dla smakoszy uczta w stylu iście amerykańskim. Kuchnia zza oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest. O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
7: Dlaczego cookiesy są takie pyszne?
8: Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to nadzienie i jest naprawdę przepyszne.
9: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto, to ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin, potem trzeba złożyć takie ciasteczko, to ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
1: A przepis na ciasteczka Made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry.
2: Już piątek to 18 dzień września. W faktach dużo pytań o nasze bezpieczeństwo. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Co z amerykańską bazą w Polsce, której powstanie zapowiedział Donald Trump? No i te wątki pojawiają się w czasie, kiedy premier ostrzega, że przed krajami bałtyckimi, w tym Polską, nerwowa jesień i zima. Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Stacja przekazała, że brany pod uwagę jest plan drastycznej redukcji sił nawet o 25 tysięcy ludzi. I byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. A co z utworzeniem amerykańskiej bazy wojskowej u nas? Donald Trump poinformował, że trwają zaawansowane rozmowy właśnie na ten temat. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, robi się duży postęp w kierunku ustanowienia bazy wojskowej USA w Polsce. Przekazał na swojej platformie Truth Social przywódca Stanów Zjednoczonych. Ten temat też dziś będziemy rozwijać i będziemy pytać o szczegóły. Niepokojących informacji w ostatnim czasie jest coraz więcej. Dron z napędem odrzutowym wczoraj spadł 4 km od granicy z Polską. Podczas swojego sejmowego wystąpienia szef rządu Donald Tusk, powołując się na raporty obcych wywiadów, stwierdził, że rosyjskie ataki będą się tylko nasilać. Kreml będzie testował jedność sojuszu NATO.

0: Tak, RCB na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu ewakuowano urzędy, a także szkoły. Czy placówki są przygotowane na takie właśnie sytuacje?
1: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
0: Mówiła dyrektor 30 LO w Lublinie, Justyna Łubek. Gdzie i kiedy w Polsce może powstać amerykańska baza wojskowa? O tym mówiliśmy przed chwilą i o to właśnie w rozmowie o 7 Piotr Salak będzie pytał szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. W porannej rozmowie w RMF FM, to jest 8:02, Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy o przygotowane regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. No i oczywiście śledzimy też jak zawsze wydarzenia sportowe. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Londynie z Crystal Palace 0-4 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kolejne spotkanie mistrzowie Polski rozegrają 15 października u siebie z Bayerem Leverkusen. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a pierwsze wydanie faktów sportowych o 6:30. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ale teraz na zegarach mamy 6:00, teraz w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry. A u nas tematem numer jeden, nasze bezpieczeństwo.
2: To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię.
3: Tak w Sejmie mówił premier Donald Tusk.
1: W tych faktach stawiamy pytania.
3: Gdzie mają schronić się ci, którzy dostają alertę o zagrożeniu z powietrza?
1: Co z utworzeniem stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce?
3: I co planuje w tej chwili Pentagon? Czy rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie? Fakt o 6:00. Zaczynamy od powtórzenia cytatu słów premiera, jakie wczoraj padły w Sejmie.
2: W planie rosyjskim w ocenie wywiadów hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
3: Tyle Donald Tusk.
1: Tego planu wczoraj w praktyce znów doświadczali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Oni otrzymali alerty RCB. Konsekwencją m.in. decyzja władz Lublina. Przeprowadzą przegląd miejsc wyznaczonych w szkołach do ukrycia uczniów przed takim atakiem, ustalił Dominik Smaga.
1: Wczoraj po ogłoszeniu alarmu uczniów dwóch szkół ewakuowano do centrów handlowych.
4: Dyrektorzy tych szkół uznali, że miejsca wyznaczone w procedurach nie zapewnią ich uczniom bezpieczeństwa. W 30. liceum uczniowie powinni trafić do hali sportowej, ale dyrektor Justyna Łubek zauważyła, że przeszklona hala nie ochroni przed atakiem z powietrza, gdy trzeba się trzymać z dala od okien.
5: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
4: Stąd decyzja, by uczniów wprowadzić tam, gdzie każe rozsądek, a nie tam, gdzie przewiduje procedura. Czy wyznaczone miejsca trzeba zmienić także w innych szkołach? Ratusz obiecuje to sprawdzić.
6: Jesteśmy świeżo po tej sytuacji. Zbieramy informacje od szkół, placówek, co należy usprawnić, tak aby te procedury były właściwe.
4: Zapowiada Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta. Spotkanie z dyrektorami szkół planowane jest na przyszły tydzień.
3: W RMF FM aktualne pytania i aktualne fakty. Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce może zapaść wkrótce, ogłosił to prezydent Donald Trump.
1: Więcej w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię. Wcześniej mowa była o tym, że część amerykańskich wojsk może wyjechać właśnie z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Zapowiedź Donalda Trumpa na X-ie skomentował Karol Nawrocki.
3: Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Tak napisał polski prezydent.
1: Temat ten wróci w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Zapraszamy. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie. Taką informację publikuje tymczasem portal stacji NBC News.
1: Dzisiaj scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Według NBC Amerykanie mieliby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie.
3: Ale według dwóch cytowanych informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojskowych, czyli potencjalnie około połowy obecnego amerykańskiego stanu.
1: NBC podkreśla, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny.
3: Co jest w planach generała Aleksusa Grynkiewicza, dowódcy sił USA i NATO w Europie? Sprawdzać będziemy w faktach. No a ciekawostką to, że artykuł NBC ilustrowany jest zdjęciem żołnierzy 3. Dywizji Piechoty, którzy wspierają amerykańską flagę po ceremonii przekazania dowodzenia w polskiej bazie wojskowej 25 czerwca.
1: Lech Poznań 0-4 przegrał w Londynie z Crystal Palace w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy.
3: Za to kibice kolejarza rządzili na trybunach Selhurst Park. Co już po meczu mówili natomiast kibice mistrza Polski?
8: Mimo to przegranej odbieramy to pozytywnie. Cieszymy się, że możemy tutaj być w tym miejscu, gdzie jesteśmy i dla nas to jest święto.
9: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy tutaj do Anglii i granie z drużynami z Premier League to było
10: marzenie, niemożliwe.
9: No, kwestia marzeń, a dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
1: Z polskimi kibicami po meczu rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Zadowolony po pucharowym meczu także Kamil Grabara. Debiut w bramce Juventusu Turyn, czyste konto i uwaga, asysta przy pierwszym golu dla Bianconeri.
11: Prima da titolare per Grabara, subito l'assist per asysta. Nico Gonzalez.
3: Przy trafieniu Argentyńczyka Nico Gonzaleza, Juve gromi nickname Han 5-0.
1: Przypominamy, że o 9:00 Jan Urban ogłosi listę piłkarzy powołanych do kadry na 4 mecze Ligi Narodów.
3: Zatem już teraz polecamy fakty w RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców. O poranku problemy z przejazdem na Krajowej 70 Trójce w rejonie Mikułowic w Świętokrzyskiem.
2: To jest odcinek Busko-Zdrój Kielce. Tam zepsuła się ciężarówka.
1: Zablokowany jest w tej chwili pas właśnie w kierunku Kielc. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Czy doczekamy się tańszego paliwa?
1: Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia do Sejmu wniesie projekt ustawy PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
2: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według szacunków przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta ten ruch spowodowałby spadek cen paliw od 1,70 zł do 2,60 groszy na litrze.
1: Zatem czekając na decyzję, czy PKN ma szansę zastąpić rządowy CPN, zapraszam już teraz na rozmowę Piotra Salaka za pół godziny w Faktach i Radio RMF 24.
2: Naszym gościem będzie Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Mistrz Polski 0-4 przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Europy z Crystal Palace.
2: Ten mecz otwiera fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
2: Lech Poznań był aż tak słaby?
6: No było widać dużą różnicę. Zespół z Londynu bardzo wysoko atakował obronę Lecha i właśnie z tym piłkarze Mistrza Polski mieli największy problem i popełniali błędy, z których korzystał rywal. Kolejarz miał jednak swoje okazje bramkowe już w drugiej minucie przystanie. Jeszcze 0-0. Większy problem i popełniali błędy, z których korzystał rywal. Kolejarz miał jednak swoje okazje bramkowe już w drugiej minucie przystanie. Jeszcze 0-0. 100%

0: Cały mecz we wczorajszym meczu Ligi Europy w barwach Salzburga rozegrał też Bartosz Mazurek, a jego drużyna 1-0 pokonała lewskiego Sofia. W dramatycznych okolicznościach z mundialem do lat 20 pożegnały się polskie piłkarki. Biało-czerwone w meczu 1/8 finału, który był rozgrywany w Bielsku Białej, przegrały 0-1 z Kolumbią. Jedyna bramka to trafienie samobójcze w samej końcówce spotkania. A na koniec jeszcze tenis. Na ćwierćfinale zakończyła grę w turnieju WTA w Guadalajarze Magdalena Fręch. Polka przegrała z wyżej notowaną Iwą Jowicz 2-6, 1-6.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Radio

0: 24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, to jest piątek, 18 września. Piotr Salak, kłaniam się. Co dalej ze stałą bazą amerykańską po deklaracji Donalda Trumpa? Za chwilę zapytamy Zbigniewa Boguckiego, ale zaczynamy nasz poranek informacyjny oczywiście od faktów RMF FM. Tomasz Staniszewski, Magdalena Wojtoń są już razem z nami. Jest siódma.
1: RCB zaktualizowało treści alertów, jakie otrzymujemy na nasze telefony.
2: Inny alert mieszkańcy otrzymają w przypadku ataku na terenie Ukrainy, gdy zagrożenie jest niskie.
1: Inny, gdy jest wysokie.
2: A jeszcze inny w przypadku zagrożenia na terenie Polski.
1: Posłuchajcie, to ważne informacje.
2: Posłuchajcie też, co ze stałą bazą wojsk USA w naszym kraju.
1: A gościem rozmowy o siódmej jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Po wczorajszych atakach Rosji na tereny znajdujące się blisko polskiej granicy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów rozsyłanych na nasze telefony komórkowe.
1: Dotyczą one zagrożenia z powietrza. O szczegółach Krzysztof Zasada.
3: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Średni stopień dotyczy zagrożenia dla Polski wysokiego, ale jedynie prawdopodobnego. Wtedy alert brzmi: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnały alarmowe. Przy najniższym stopniu ostrzeżenia, które dotrze do mieszkańców, będzie ono brzmiało: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alert z najwyższym poziomem zagrożenia.
2: Jak słyszeliście, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stały się niemal codziennością dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: Tak, niemal codziennie dostają ostrzeżenia w związku z atakami Rosji w Ukrainie.
2: Jeżeli je otrzymują, to jak na te ostrzeżenia RCB reagują?
4: Jak jest napisane, żeby schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
5: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
6: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
7: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
6: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
7: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
6: No w sumie nic.
1: Te głosy na ulicach Lublina zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Przełom w sprawie lokalizacji stałej bazy wojskowej w Polsce. Jak już mówiliśmy w faktach, prezydent Donald Trump ogłasza, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
1: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie w faktach. Pawle, co więcej wiemy o zapowiedzi prezydenta USA?
8: Dzień dobry. Trump przekazał, że są wielkie postępy w tej sprawie. Dodał, że to będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy USA w Polsce, przekazał. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie m.in. o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z szefem Departamentu Wojny Pitem Hegsethem. Niewykluczone też, że w przyszłym tygodniu na margines sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do krótkiej rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa. Na razie w ich oficjalnych planach wizyty takiego spotkania nie ma. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Przypominamy też, że dziś dowódca sił USA i NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma przedstawić wspomnianemu sekretarzowi wojny Pitowi Hegsethowi kierunki przesunięć części amerykańskich sił stacjonujących w Europie.
1: Co z tego będzie faktem? Zaczynamy rozmowę o siódmej. Piotr Salak razem z gościem faktów i informacyjnego radia RMF 24. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... Pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
9: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dokładnie, co pan prezydent Trump napisał.
0: Ale to jest świetna, długi wpis.
9: Krótki, świetna wiadomość. Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wspaniałego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą, prezydent Donald Trump.
0: Kiedy ta lokalizacja, panie ministrze?
9: Jesteśmy w procesie. Jak widać, ten proces, mam nadzieję, się finalizuje, no bo te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy największego, że tak powiem, tutaj sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o kwestie militarne, najważniejszego i największego, no są bardzo zdecydowane.
0: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję, gdzie?
9: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
0: Zbigniew Boguski, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, rozumiem, że Karol Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych, też Władysław Kosiniak-Kamysz. Pan sądzi, że wtedy też się, podczas tej wizyty szefa resortu obrony, już będą znane jakieś szczegóły?
9: Ja myślę, że dobrze, żeby wszystkie polskie czynniki polityczne, różne, że tak powiem, z różnych ośrodków władzy, czy to jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, czy szerzej mówiąc Pałac Prezydencki, czy jeżeli chodzi o rząd i koalicję rządzącą, powinna być wykonana praca ku temu, żeby ta baza i to, co napisał pan prezydent Trump, było finalizowane.
0: Ale jesteśmy
9: w interesie...
0: na dużym poziomie ogólników, przyzna pan, panie ministrze.
9: No ale nigdy nie było tak daleko idącej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych i żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od wielu, wielu lat mówimy o stałej obecności
0: pełna
9: amerykańskich
0: zgoda.
9: Żołnierzy, więc jesteśmy dzisiaj najbliżej, można powiedzieć, w historii. To też trzeba jasno powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że jest dwóch silnych liderów, odpowiedzialnych. W Polsce prezydent Karol Nawrocki, w Stanach Zjednoczonych Donald Trump.
0: Pełna zgoda, że jesteśmy tak blisko, jak jeszcze nie byliśmy, tylko pytanie, czy jesteśmy już po tej drugiej stronie, czy już zapadła decyzja o bazie i pytanie jest teraz tylko gdzie i kiedy, czy jeszcze wciąż tej decyzji nie ma?
9: Dzisiaj jesteśmy najbliżej, no bardziej już jakby dosadnie niż cytując prezydenta Stanów Zjednoczonych, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii Stanów Zjednoczonych. No nic więcej ponad to nie mogę powiedzieć, ale tak jak mówię, historycznie to jest najdalej idąca deklaracja przywódcy Stanów Zjednoczonych. Nigdy tego nie było. Chciałbym też zauważyć, panie rektorze, szanowni państwo, czy zwrócić uwagę na jeden aspekt. W 2009 roku, wtedy, kiedy również premierem był Donald Tusk i ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a prezydentem Stanów Zjednoczonych demokrata Barack Obama, 17 września, trzeba to przypomnieć, bo
0: ale to
9: symbole
0: było wiele
9: mają...
0: lat temu, panie ministrze, nie wracajmy do tego.
9: A dlaczego mam nie wrócić?
0: Dlatego,
9: wtedy 17
0: jesteśmy...
9: września, czyli w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, zdecydowano, że nie będzie, że tak powiem, tego parasola rakietowego nad Polską. Teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację.
0: To, znaczy, panie ministrze.
9: Prezydent Trump mówi 17 września, bardzo wymownie, wtedy, kiedy putinowska Rosja zagraża bezpieczeństwu wolnego świata, kiedy za naszą granicą toczy się regularna wojna, mówi, jesteśmy najbliżej tego, żeby
0: nie tylko
9: stała baza była tutaj w Polsce.
0: Jeżeli stała baza amerykańska w Polsce, to ilu żołnierzy? Wiemy to?
9: To oczywiście są jeszcze szczegóły, które trzeba dopracować, bardzo ważne szczegóły, natomiast... Znowu chciałbym zwrócić uwagę, że prezydent Trump wtedy, kiedy wspomina prezydenta, czy mówi o tych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, nie rzuca słów na wiatr. Przypomnę, 3 września zeszłego roku, wtedy, kiedy pierwsza wizyta w Waszyngtonie prezydenta Nawrockiego i od razu deklaracja. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce.
0: No dobrze,
9: w Niemiec,
0: rozumiem,
9: z Niemiec są wycofywani, z Rumunii są wycofywani, w Polsce zostają. Dlaczego? Dlatego, że jest w Polsce lider, mówię o panu prezydencie Nawrockim, który rozmawia z Amerykanami, który
0: ale rozumiem,
9: ma bardzo
0: że szczegółów
9: dobre relacje
0: w tej chwili
9: z
0: nie ma, a czy te szczegóły będą uzgadniane podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych?
9: Oczywiście
0: się spotka z Donaldem Trumpem, mówiąc wprost.
9: No pewnie te spotkania, takie jak to przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, będą, ale czy to będzie spotkanie szersze, tego nie wiemy, to zawsze ten kalendarz jest bardzo dynamiczny. Będzie wiele spotkań, będzie na pewno spotkanie, jest zaplanowane spotkanie, chociażby z naszymi przyjaciółmi, czyli prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, więc tworzenie także takiego sojuszu tutaj, w naszej części Europy, szalenie ważnego, bo jeżeli mamy odpowiedzieć na to zagrożenie, które płynie ze strony Moskwy, to z jednej strony oczywiście wielki nasz sojusznik, Stany Zjednoczone i ta siła, 60% siły militarnej sojuszu, ale z drugiej strony spójna polityka państw naszego regionu pod przywództwem Polski.
0: Ale
9: to trzeba
0: rozumiem,
9: bardzo jasno
0: razie,
9: mówić, pod przywództwem Polski.
0: Ale na razie tego spotkania w planach nie ma, spotkania z Donaldem Trumpem.
9: Ja powiem tak, panie redaktorze, ja wiem, że jak prezydent Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych, to albo dzieje się coś w Polsce, albo coś trzeba załatwić, to ja nie mam do pana redaktora żadnych pretensji. Ja to rozumiem, że zawsze jest oczekiwanie, że będzie spotkanie z prezydentem Trumpem. Tylko chciałbym podkreślić, że te relacje, spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne w ciągu no, nieco ponad roku są, że tak powiem, najczęstsze ze wszystkich prezydentów Polski. Bez względu na to, na przestrzeni ostatnich lat, czy od 89 roku, nie było prezydenta w Polsce, który tak często spotykałby się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak często z nim rozmawiał i tak... jakby załatwiał tak ważne sprawy i nie było też po drugiej stronie oceanu prezydenta, który w tak jasny, czytelny sposób mówił tak, dzieje się to wszystko dlatego, że Polacy wybrali na prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Jeszcze problem pana jest zapytam
9: inny.
0: O szczegóły.
9: Problem jest inny, dlatego że wszystko to właściwie jest w rękach pana prezydenta Nawrockiego. Gdyby Polacy nie zdecydowali tak, jak zdecydowali 1 czerwca zeszłego roku, to właściwie nie mieliśmy z naszym najpoważniejszym sojusznikiem żadnych relacji. Nie mieliśmy ambasadora. Do tej pory to nie jest dowiedzione.
0: Panie ministrze, to wszystko to są komentarze. Ja bym chciał zapytać o szczegóły.
9: To jest opis faktów i rzeczywistości, panie redaktorze.
0: To a propos faktów. Pan mówi tak, nie wiemy w tej chwili, ilu żołnierzy, nie wiemy w tej chwili, gdzie ta baza i nie wiemy, kiedy będzie ostateczna decyzja. Natomiast pytanie jest takie, czy ta stała obecność, to jest, rozumiem, dodatkowa liczba amerykańskich żołnierzy, oprócz tej rotacyjnej obecności, która będzie w tej chwili
9: dzisiaj w Polsce. Dzisiaj nie ma takich informacji. To są sprawy, które trzeba dopracowywać. To jest dyplomacja. To są spokojne, ale konsekwentne rozmowy, które były, są i będą prowadzone. No nie ma przypadków, panie redaktorze, w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych w tej dacie daje tak mocny sygnał, tak mocną deklarację. Dodatkowo kiedy słyszeliśmy wczoraj od polskiego premiera o takim bardzo poważnym zagrożeniu ze strony rosyjskiej. To jest po prostu dobra wiadomość, już oddzielając to wszystko
0: od
9: kwestii politycznych i personalnych. To naprawdę jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, dla pana rektora, dla mnie, dla naszych słuchaczy, dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej przyszłości.
0: Kiedy kancelaria prezydenta dowiedziała się o tym, że będzie taka deklaracja Donalda Trumpa?
9: My te rozmowy pan prezydent Nawrocki, administracja pana prezydenta prowadzi nieustająco, więc to czasami jest tak, że państwo nas pytacie, a co się dzieje w relacjach? No właśnie to się dzieje, że efekty, rezultaty mówią więcej niż opisywanie procesu.
0: Ale wiedział pan wcześniej.
9: Proces trwał, a finalizacja tego procesu to jest ta deklaracja prezydenta Trumpa.
0: Tylko pytanie jest, czy rząd wiedział wcześniej, czy powiadomiliście o możliwym takim wpisie Donalda Trumpa?
9: Ale wszyscy mówiliśmy, to tutaj nie ma jakiegoś chyba zaskoczenia, że w polskim interesie narodowym, polską racją stanu jest to, żeby amerykańscy żołnierze byli na stałe na terytorium Polski i o to też zabiega, jak rozumiem, minister obrony narodowej. Dzisiaj zresztą ważne spotkanie pana prezydenta z szefem MON-u po to, żeby właśnie wypracowywać te najważniejsze wektory kierunków czy kierunki polityki międzynarodowej. No jeżeli my słyszymy, panie redaktorze, że jest jakiś raport CIA, pan chyba go nie ma. Chyba to raczej by polegało na pewnej...
0: Albo może być informacja, tak? Nikt nie powiedział, że to jest napisany dokument.
9: Na pewnej dyskusji czy rozmowie jednego z członków Rady Ministrów ze swoim odpowiednikiem czy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, no to myślę, że dobrze, gdyby taka informacja była przekazana prezydentowi, na przykład przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ale przede wszystkim osobiście panu prezydentowi.
0: Ale to znaczy, że Karol Nawrocki czuje się niedoinformowany w tej sprawie?
9: Czy jeżeli jest w przestrzeni publicznej informacja o różnego rodzaju ważnych wiadomościach dotyczących polskiego bezpieczeństwa narodowego z relacji z naszymi sojusznikami, to oczywistym jest, że prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych, człowiek, który ma te bardzo dobre relacje z Waszyngtonem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, powinien o tym wiedzieć.
0: Ale wiedział o tym wcześniej,
9: w pierwszej
0: czy nie,
9: kolejności. Redaktorze, wydaje się, że tego raportu w ogóle nie ma.
0: Nie, ja nie mówię, ten premier Donald Tusk, premier Donald Tusk nie mówi, że jest pisemny dokument, on mówi tylko o informacji, jaką dostał od szefa CIA.
9: Media mówiły i nie było to dementowane przez stronę rządową, przynajmniej ja takiego dementi nie słyszałem, o raporcie CIA.
0: Panie ministrze,
9: Panie redaktorze, bądźmy poważni w tych sprawach, bardzo poważni.
0: Jeżeli prezydent chce wiedzieć, to ma do tego ciało. Ma do tego Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego jej nie zwołuje?
9: Ale naturalną rzeczą jest, że przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego powinien następować automatycznie, bezpośrednio, bez żadnej zwłoki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest forum, na którym można rozstrzygać, czy podejmować decyzje, czy kierunki, w których powinny pójść działania dotyczące obrony narodowej, kwestii bezpieczeństwa, natomiast informacje powinny być przekazywane na bieżąco.
0: Ale przyzna pan,
9: że za każdym razem, co do każdej informacji, ma prezydent zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
0: To nie powinno funkcjonować. To nie jest każda informacja, panie ministrze, to jest ważna informacja. Przyzna pan, że to trochę...
9: A jeszcze inaczej zapytam, panie redaktorze, czy prezydent ma zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby sprawdzać, czy w ogóle informacja jest? Chyba nie o to chodzi. Myślę, że skoncentrujmy się na tym. Jest dobrze, że jest spotkanie, wczoraj było spotkanie szefa BBN-u, z drugą stroną, ze stroną rządzącą.
0: Przekazał informację prezydentowi?
9: Szef, pan minister jest w nieustającym, że tak powiem, kontakcie, tak jak my wszyscy. I taki kontakt powinien być również z członkami rządu, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.
0: Które przekazał Tomasz Siemoniak.
9: Dzisiaj jest to kluczowe spotkanie. Ja w sposób oczywisty nie mogę mówić o tym, czego dotyczą te informacje, ale tak jak mówię, była cała dyskusja o raporcie CIA.
0: Panie ministrze, to ja zapytam pana inaczej. Czy prezydent, czy kancelaria prezydenta zgadza się i podziela te obawy rządu, jeśli chodzi o rosnące zagrożenie ze strony Rosji?
10: Znaczy myślę, że to widzimy wszyscy. Tylko chodzi o to, żeby nie było to instrumentem pewnej rozgrywki wewnętrznej politycznej, tylko żeby była to odpowiedzialna polityka polskiego bezpieczeństwa.
0: A w waszej ocenie tak jest? Że to jest element rozgrywki?
10: No jeżeli mamy sytuację, w której media obiega informacja dotycząca różnych bardzo poważnych wiadomości dotyczących, płynących od naszych sojuszników, dotyczących polskiego bezpieczeństwa narodowego, a ta informacja nie jest przekazywana prezydentowi, no to trzeba postawić co najmniej znak zapytania. Ja naprawdę jestem ostatnią osobą. I to samo, takie samo zdanie ma pan prezydent. Żeby rozgrywać kwestie polskiego bezpieczeństwa wewnątrz, to jest nasz interes.
0: Rozumiem,
10: czy jesteśmy po tej, czy po różnej, czy
0: ktokolwiek,
10: jaki ma światopogląd, jak głosuje. My naprawdę powinniśmy w tych kwestiach być, no powiem dosadnie, śmiertelnie poważni.
0: Tylko w takim razie, panie ministrze,
10: hiperodpowiedzialni.
0: Jeśli pan pozwoli.
10: Tego oczekujemy tylko od rządu. Pan prezydent tego oczekuje od rządu.
0: To, w takim razie, skoro prezydent sam przyznaje i pan przyznaje, że prezydent nie wie wszystkiego, to dlaczego zanim się tego wszystkiego nie dowiedział, od razu mówi, że nie będzie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To jest dla mnie nielogiczne.
10: Redaktorze, bo są te spotkania. Było spotkanie szefa BBN-u, dzisiaj spotkanie pana prezydenta z wicepremierem rządu, ministrem obrony narodowej, żeby te kwestie na spokojnie, bez jakiejś temperatury i emocji politycznych wyjaśnić. Myślę, że to można zrobić. Znaczy nie może być też tak, ja rozumiem tak jak wezwania chyba pana marszałka Czarzastego.
0: No i też szefa polskiej dyplomacji.
10: Że jeden nie wiem, spada jeden dron. To oczywiście są ważne zdarzenia, których nie można, mówiąc już tak kolokwialnie, pokpić. Nie można lekceważyć. Ale to też nie może być powodem jakiegoś rozedrgania w Polsce, bo wszyscy nas obserwują. Obserwują nas rodacy, obserwują nas nasi sojusznicy, ale obserwują już nasi wrogowie. Nie?
0: Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to w każdym razie w tej chwili nie ma takiego tematu.
10: Na tę chwilę tego pan prezydent nie planuje, natomiast są na najwyższym szczeblu prowadzone rozmowy. Tylko ja mówię, przepływ informacji powinien być niezakłócony, błyskawiczny i bieżący.
0: Panie
10: I
0: ministrze,
10: o to tylko, że tak powiem, pan prezydent apeluje, prosi i mam nadzieję, że tak się będzie.
0: A propos prezydenta, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Pan zna już te słowa pewnie na pamięć. To była niezręczność ze strony Karola Nawrockiego?
10: Nie, to był opis rzeczywistości z września 1939 roku. No jeżeli ktoś te słowa odczytuje tak jak pan premier inaczej, po to, żeby znowu wrzucić taką uszczypliwość polityczną, to jest to śmieszne, infantylne, żeby nie powiedzieć żałosne.
0: Panie ministrze, powiem za Słowackim. Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Ma pan wrażenie, że tutaj ten język nie był do końca giętki?
10: Ale przecież i pan prezydent Nawrocki, i pan premier Tusk są historykami. Doskonale wszyscy wiemy, co się stało 17 września. Sowiecka Rosja, domówiona wcześniej w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, wbiła nam nóż w plecy, atakując terytorium II Rzeczypospolitej. Pan prezydent Nawrocki, używając tego sformułowania, że można nam zabrać część terytorium, ale nie można nam zabrać naszej ojczyzny, opisywał tamtą rzeczywistość. To znaczy, że Polska została napadnięta przez dwa totalitaryzmy. Brunatny niemiecki i czerwony sowiecki. I jego ojczyznę można żeśmy zachowali, nieśliśmy ją w naszych sercach,
0: w
10: działaniu armii,
0: ale zakładam to, że nie
10: podziemnej,
0: nie
10: największej na świecie,
0: precyzyjne
10: w Polsce. Nie, one były, panie redaktorze, nie idźmy tą drogą. Zaapeluję, panie redaktorze, proszę państwa także jako dziennikarze, nie wchodźmy w tę rozgrywkę, jeszcze raz podkreślę, nieodpowiedzialną, żałosną, trochę z piaskownicy premiera Tuska, żeby czepiać się słów, które opisują doskonale tamtą rzeczywistość. Mówią o heroizmie Polaków, którzy mimo, że stracili państwo, to nie stracili swojej ojczyzny, bo ją nieśli w swoich sercach i umysłach, w swojej walce i w Polsce, i na różnych frontach. Jeżeli ktoś zawsze chce uszczypliwość wrzucić na X-ie, to może to robić, tylko to nie jest poważne.
0: Historię.
10: To nie jest poważne.
0: To zostawiamy historię, panie ministrze. Teraz teraźniejszość. Pan chce osobiście oglądać, czy może prezydent Nawrocki chce oglądać dokumenty Macieja Berka poświadczające spełnienie wymogów formalnych do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym?
10: Ja myślę, że ta wiadomość należy się nie tylko panu prezydentowi w pierwszej kolejności, bo jest pierwszym obywatelem
0: Rzeczypospolitej. Należy się ta informacja?
10: Ale należy się panu, należy się naszym słuchaczom. Wie pan, jeżeli
0: nie jest nigdzie w Konstytucji napisane, że sędzia Trybunału czy kandydat na sędziego Trybunału musi przedstawiać Piotrowi Salakowi informacje na ten temat, czy się do tego nadaje, czy nie. Zgadza się pan?
10: Transparentność życia publicznego. Jeżeli nikt nie ma nic do ukrycia, to by te dokumenty położył na stole. Jeżeli jest odpowiedź, że tych dokumentów nie pokażą, to znaczy, że nie. Prawdopodobnie tych dokumentów nie ma, panie redaktorze. A jeżeli pan pyta mnie o podstawę prawną, na której opiera się pan prezydent, tak, bo to była wątpliwość pana marszałka w odpowiedzi pana Siwca,
0: szefa Macieja Berka.
10: Szefa, no ale Maciej Berek jest zainteresowany w tej
0: to
10: sprawie.
0: Jest sędzią,
10: nie powinien być sędzią we własnej sprawie. To jest chociażby wynikająca z preambuły do konstytucji zasada współdziałania władz. Współdziałania, bo pan prezydent mówi, proszę pokażcie te dokumenty, a druga to jest artykuł 126. Prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Ale elementem tej władzy państwowej jest Trybunał Konstytucyjny, jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych, a poza tym jest strażnikiem konstytucji.
0: A zna pan zasadę legalizmu, panie ministrze, przecież doskonale.
10: Zasada legalizmu polega na tym, żeby wskazywać podstawy prawne. Więc ja wskazuję artykuł 126 Konstytucji, artykuł 4 ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi o tym, że ślubowanie składa się wobec prezydenta, a prezydent jest strażnikiem konstytucji.
0: Panie ministrze.
10: Czy prezydent ma przyjąć ślubowanie od osoby, która być może, a przynajmniej są gigantyczne wątpliwości w tym zakresie, nie spełnia w ogóle wymogów formalnych.
0: Panie ministrze, prezydent
10: nie ocenia kwestii politycznej. Pan prezydent nie ocenia kwestii dotyczących wiedzy merytorycznej pana doktora Macieja Berka, byłego ministra w rządzie, jeszcze niedawnego ministra w rządzie premiera Tuska, czy on jest politykiem, czy nie. Pan prezydent pyta o zasadniczą sprawę. Czy spełnia wymagania formalne? To tak jakby zapytać, kogoś, kto miałby kierować autobusem i odpowiadać za ludzi, którzy jadą te autobusy, czy w ogóle ma prawo jazdy?
0: Panie ministrze, to jest kwestia kluczowa. Tak. Kluczowa jest taka, że prezydent jest organem państwa. Co byśmy o tym nie powiedzieli?
10: Dokładnie
0: i działa
10: tak.
0: Na podstawie i jedynie w granicach prawa. Nie ma nigdzie takiego prawa, które by dawało prezydentowi prawo do wglądu w dokumenty
10: sędziego. Panie redaktorze, tych dokumentów, jak pan oglądał Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nie pokazano także posłom, którzy o to prosili, domagali się, wnioskowali. Oni też nie mają prawa, żeby zobaczyć te dokumenty.
0: Pamięta pan, że 20 lat temu, gdy się odwołujemy do historii, Lech Kaczyński, mimo wątpliwości, zaprzysiąg sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mimo że zgłaszał pewne wątpliwości, powiedział, nie mam wyjścia, bo takie jest moje
10: zobowiązanie.
0: Panie
10: redaktorze, na miły Bóg, co stoi na przeszkodzie, jeżeli te dokumenty poświadczające rzeczywiste wykonywanie zawodu przez 10 lat przez pana ministra Macieja Berka są... To przecież uczciwi ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, wyciągają te dokumenty, rzuciliby, ja w imieniu pana prezydenta o to pytam, rzuciliby mi je w twarz i powiedzieli, proszę bardzo, zanieść to
0: chodzi
10: prezydentowi.
0: O to, czy prezydent
10: wie pan, czemu nie przedstawiałem tych dokumentów?
0: Takie są zarzuty opozycji.
10: Wie pan, czemu nie przedstawiałem tych dokumentów?
0: Nie przedstawiałem tych dokumentów, tak rozumiem zarzuty dzisiaj rządzących, dlatego że prezydent sobie rozszerza uprawnienia, których nie można wyczytać z żadnego fragmentu konstytucji.
10: Panie redaktorze, czy prezydent, który powinien gwarantować ten drugi etap wyboru, czy wybór się dokonał przez Sejm, ten drugi etap obejmowania urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jakim jest ślubowanie, czy prezydent nie powinien gwarantować praworządności tego procesu? Jeszcze raz posłużę się tym sformułowaniem. Gdyby Sejm wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia i ten koń byłby przedstawiony panu prezydentowi, to prezydent też nie miałby prawa zapytać
0: nie
10: o to.
0: Nie ma takiej możliwości, bo wie pan doskonale, na pierwszym roku prawa tego uczą, że koń nie ma osobowości prawnej.
10: Panie redaktorze, ale posługuję się tym daleko idącym przykładem, żeby pokazać absurdalność tej sytuacji. No pan marszałek zachowuje się tak jak ten szatniarz w misiu. Prawdopodobnie nie mamy dokumentów i co pan nam zrobi?
0: Nawet opozycja mówi, dzisiejsza opozycja, nawet Konfederacja, nawet Sławomir Mentzen mówi, że Karol Nawrocki powinien zaprzysiąc sędziego Macieja
10: Berka. Ja się wczytałem w ostatni wpis pana marszałka Bosaka, który...
0: Słyszałem, że korepetycje przechodził u pana.
10: Nie, to nie korepetycje, to jest odpowiedzialność polityka. To jest odpowiedzialność polityka. Po pierwsze rozmawiał, jak pan marszałek napisał, ze swoimi kolegami, prawnikami z Konfederacji, tak, rozmawialiśmy już o tym, to nie są korepetycje, tylko to jest wymiana informacji. Ja też bardzo często od innych osób, w tym również od marszałka Bosaka, dowiaduję się rzeczy, których ja osobiście nie wiem. Nie wstyd nie wiedzieć, wstyd nie chcieć się dowiedzieć. Polacy chcą się dowiedzieć, pan prezydent chce się dowiedzieć, czy pan Berek w ogóle może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że pan marszałek odpowie. I celem pana prezydenta jest doprowadzenie do ślubowania osoby, która spełnia podstawowe wymagania formalne.
0: Tak mówi Zbigniew Boguski, szef kancelarii prezydenta.
10: Nie porozmawialiśmy o paliwach w ogóle.
0: W ogóle prezydenta, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Mamy jedno zdanie, już nie, tak?
11: Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.
2: Samoloty w powietrzu. Informacje w tej sprawie kilkanaście minut temu przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Działania wojska mają zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Kiedy stała baza wojsk amerykańskich w Polsce?
2: Między innymi o to w Faktach i Radiu RMF24. Piotr Salak pytał o poranku szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
0: Znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... Pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
3: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Decyzja.
3: Jesteśmy w procesie, jak widać ten proces, mam nadzieję, się finalizuje.
0: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję gdzie?
3: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką jutro rozpoczyna wizytę w USA.
2: W środę w Nowym Jorku Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Wypadek i utrudnienia na A4 w Opolskiem.
2: W Rzędzi-Wojowicach między węzłami Opole Zachód i Brzeg zderzyły się dwa auta osobowe. Przejechać w tej chwili można tylko jednym pasem ruchu w kierunku Wrocławia.
1: Jedna osoba została ranna. Służby wciąż pracują w miejscu wypadku. Wstrzymane o poranku starty i lądowania na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Powodem jest gęsta mgła.
2: Samolot z Salonik, który miał wylądować w Krakowie, został przekierowany do czeskiej Ostrawy. Maszyna z Sofii wylądowała natomiast w Pyrzowicach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A w nich teraz o naszej kondycji finansowej, o tym, czy potrafimy oszczędzać. Mateusz Bożek.
5: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od kondycji naszych domowych budżetów. Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. Tak wynika z badań Santander Consumer Banku. Ponad 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas. Respondenci jako przyczynę wskazywali głównie wysokie koszty życia. Tylko 19% ankietowanych mówiło, że nie ma kłopotu z odkładaniem pieniędzy. A te nam się przydadzą, bo zdaniem ekonomistów czekają nas podwyżki cen, między innymi na sklepowych półkach.
6: Układają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu... Układają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższy.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w Radiu RMF24 i te ważne słowa, które powtarzamy od wczorajszego wieczora. Duży postęp w kierunku amerykańskiej bazy w Polsce. O tym informuje wczoraj wieczorem na swoim portalu True Social prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump. Jak dodawał, decyzja w sprawie nowej bazy, stałej bazy amerykańskiej w Polsce może zapaść wkrótce. O tym zza oceanu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Donald Trump ogłosił, że poczyniono w tej sprawie znaczące postępy i że jeśli projekt zostanie sfinalizowany, lokalizacja bazy zostanie wkrótce ujawniona. Prezydent USA nazwał to potencjalnie historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu i podkreślił rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Wspaniała wiadomość, dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczące postępy w kierunku tworzenia stałej bazy w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym. To może być kolejny etap historii amerykańskiej obecności

0: wojskowej w Polsce, która przez ostatnią dekadę była stopniowo wzmacniana po rosyjskiej aneksji Krymu. Amerykanie zwiększyli ćwiczenia i rotacje na wschodniej flance NATO. W 2017 roku do Polski przyjechała amerykańska brygada pancerna, a Stany Zjednoczone objęły dowodzenie natowską grupą bojową w Polsce. Dwa lata później Donald Trump i Andrzej Duda uzgodnili zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i rozbudowę infrastruktury. W 2020 roku podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Joe Biden zrobił kolejny krok. Zdecydował o stałym rozmieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. W 2023 roku w Poznaniu powstał pierwszy stały garnizon US Army w Polsce. Ale większość amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nadal przebywa na zasadzie rotacyjnej i właśnie to może się teraz zmienić. Pentagon prowadzi przegląd rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa baza oznaczałaby przysłanie dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, czy przesunięcie części sił z innych państw, na przykład z Niemiec. W przyszłym tygodniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce ma w Pentagonie rozmawiać Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczorajsza deklaracja Trumpa pokazuje, że decyzje mogą być już coraz bliżej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A ta zapowiedź Donalda Trumpa została skomentowana też przez Karola Nawrockiego. Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Tak napisał polski prezydent. Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24 komentował tę decyzję czy zapowiedź Donalda Trumpa w RMF24 i powiedział, że najlepszym miejscem na amerykańską bazę byłby Szczecin.
2: Ze względu na różnego rodzaju infrastrukturę i morską, i infrastrukturę lotniczą, wiemy z przecieków, że Szczecin jest brany pod uwagę. Brany pod uwagę jest również Dolny Śląsk i okolice Poznania, gdzie zresztą już stacjonują amerykańskie jednostki, między innymi dowództwo 5. Korpusu. No ale z tych trzech najbardziej branych pod uwagę lokalizacji jednak ten Szczecin moim zdaniem wydaje się taką lokalizacją, która miałaby największy sens.
1: Tak mówi Bartłomiej Wypartowicz na naszej antenie. Tymczasem telewizja NBC News poinformowała w nocy, że Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił amerykańskich z Europy. Będziemy do tego tematu wracać oczywiście w radiu RMF24.
3: Radio RMF24.

0: Za 13 minut będzie godzina 8 poranek w radiu RMF24. No, Lech Poznań boleśnie się przekonał o sile angielskiej piłki. Mistrz Polski w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrał i to wyraźnie. 0-4 z Crystal Palace. Po meczu trudno się dziwić, że niepocieszeni byli kibice kolejorza, z którymi rozmawiał w Londynie nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
1: To nas nie zraża. Jesteśmy tutaj po to, żebyśmy ich wszystkich wspierali. Oni tak samo grają dla nas, tak jak my ich dopingujemy, także no nie zawsze się udaje. No kurczę, jesteśmy tutaj w Londynie, nadal jest Liga Europy, jesteśmy cały czas podekscytowani, ale nie pykło, pierwszy mecz, tak.
2: Przeciwnik też dużej rangi.
3: Niełatwy, no oczywiście, że tak. No, nie było łatwo dzisiaj, myślę, że następny mecz z Benfiką, mam nadzieję, że nam siądzie i że go wygramy. Ale doping będzie na pewno, jak był dzisiaj, więc...
2: No bo ten angielski doping, on legendarny jest, prawda? Tutaj mieliśmy też do czynienia z tym rykiem, który towarzyszył piłkarzom.
1: Oczywiście, że tak, ale doskonale wiesz, że na bułgarskiej to tutaj jest u nas codzienność, więc nie żeśmy tutaj się nie wywyższali. Zrobiliśmy co w naszej mocy, żebyśmy wsparli zespół. Liczymy na to, że następnym razem będzie coraz lepiej, tak?
0: Głosy kibiców po meczu w Londynie. No i Wojtek Marczyk z redakcji sportowej razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry.
0: Nie pykło, jak powiedział kibic. Było tak źle?
4: No, tak delikatnie powiedziałeś, bo patrząc na wynik 4-0, no to on pokazuje taką totalną, bym powiedział, miazgę. Ale myślę sobie, że to też nie był aż tak słaby mecz Lecha wbrew pozorom. Oczywiście 4 bramki i właściwie wszystkie 4, jakbyśmy nie sprawdzili, no to błędy drużyny z Poznania, które bardzo boleśnie wykorzystywało Crystal Palace, no będące po prostu klasę piłkarską wyżej, no mimo, że to nie jest czołowy klub Ligi Angielskiej, no ale to jednak tyle pieniędzy jest w Premier League, że to pokazuje, że nawet te zespoły w sumie z dołu tabeli, patrząc na ubiegły sezon, ale z drugiej strony zwycięzca Ligi Konferencji.
0: No to
4: było widać różnicę. Pressing, doskok do rywala. Lech miał z tym ogromny problem, bo Crystal Palace bardzo wysoko atakowało. Lech nie był w stanie wyprowadzać akcji. Miał okazje bramkowe, bo już w drugiej minucie Iszak miał 100% niemal sytuację i trudno wyobrazić sobie, żeby tak klasowy napastnik spudłował w takiej sytuacji, ale to zrobił. No a potem przydarzyły się te błędy przy wyprowadzaniu piłki. Właśnie ten gol pierwszy dla Crystal Palace, no to przecież katastrofalny błąd Lecha, ale oczywiście spowodowany tym dobrym, wysokim pressingiem Crystal Palace. Więc myślę sobie, że to taka spora lekcja dla Lecha Poznań, ale też widać moim zdaniem różnicę jednak między tymi rozgrywkami Ligi Konferencja, Ligi Europy już w tym pierwszym meczu. Że to pokazuje, jeszcze... że ten przeskok niby jeden poziom wyżej, tak? Bo to jest ten puchar, powiedzmy, średniej kategorii europejskiej, bo wiem, że Liga Konferencji jest najsłabsza, Liga Mistrzów to w ogóle najlepsza, no więc ten puchar średniej kategorii już widać, że jest jednak poziom wyżej dla polskich klubów.
0: A jakieś inne polskie akcenty w meczach w europejskich pucharach?
4: No bardzo pozytywny, ten, o którego baliśmy się, że go w tym Juventusie nie zobaczymy przez najbliższe miesiące. Kamil Grabara zalicza debiut w między słupkami Juventusu, Turyn, no i debiut bardzo udany, bo czego się mało raczej spodziewałem po bramkarzu, to zaliczył nawet asystę. Zachował czyste konto, zaliczył asystę, taki długi wykop piłki przy pierwszej bramce dla Juve i wykorzystana ta sytuacja przez napastnika Juventusu, więc Grabara zalicza asystę. Dobry mecz Kamila Grabary na 0 z tyłu, pokonane 5-0 na Nijmegen. No i jeszcze mamy przecież nasz kolejny polski akcent w Salzburgu. Przecież nasz młodzieżowy reprezentant Bartosz Mazurek rozegrał cały mecz w barwach FC Salzburg. No i jego zespół pokonał 1-0 Lewskiego Sofia.
0: To jeszcze Wojtek o tym, co się dzisiaj wydarzy około godziny 9. Jan Urban ma ogłosić powołania na mecze reprezentacji na wyjątkowo długie zgrupowanie. Spodziewasz się niespodzianek?
4: Ja spodziewam się paru niespodzianek. Wydaje mi się, że to jest też na tyle długie zgrupowanie, że Jan Urban będzie chciał się kilku młodszym zawodnikom przyjrzeć. Ja nie jestem do końca przekonany, czy oni zagrają. To może być jedynie problem, bo też pamiętajmy o tym, że no celem jest awans do tej dywizji A Ligi Narodów. Łatwo nie będzie, bo są Szwedzi, bo jest Bośnia, Rumunii, jednak trochę słabsza reprezentacja. No i tu mi się wydaje, że bardziej Jan Urban będzie chciał się przyjrzeć tym młodym zawodnikom. No mówi się o tym, że Wojciech Mońka ma się pojawić wśród powołanych na to zgrupowanie. No, tak też słyszeliśmy o Marcelu Rygule z Zagłębia Lubin, który ma ostatnio dobry czas, było blisko transferu transferu za granicę. On ostatecznie się nie udał. Sam zawodnik nie był do końca do tego wyjazdu przekonany. Przyznawał, że jeszcze sam nie jest gotowy do tego, żeby z Ekstraklasy wyjechać. A Jan Urban ostatnio intensywnie jeździł i podglądał. Nie tylko na meczach Ekstraklasy. Był także na meczach za granicą. Między innymi na tym polskim starciu w Lidze Mistrzów pomiędzy Lens a Slavią Praga. I wydaje mi się, że ze Slavii Nowaka też zobaczymy wśród powołanych. W bardzo dobrej dyspozycji jest w czeskiej lidze, jest współkrólem strzelców, tak byśmy powiedzieli. No więc jeżeli mamy gdzieś patrzeć na to, co po Lewandowskim, który powiedział, że na to zgrupowanie przyjedzie, no to, to moim zdaniem trzeba szukać, trzeba przeglądać i nawet może kosztem pozostania w tej dywizji B Ligi Narodów trochę zacząć szukać, bo...
0: Stawiamy kropkę, Wojtek.
4: Trochę nie widać pomysłu, co dalej.
0: Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Fakty sportowe o 8.30. Do faktów zostało nam 7 minut. Jeszcze ważna informacja. Znowu zostały poderwane polskie myśliwce. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie zawiesiły pracę, żeby swobodnie mogło operować wojsko. Na więcej na ten temat oczywiście w faktach, po faktach. Gościem Tomasza Terlikowskiego, Krzysztof Gawkowski.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
6: Ogłoszenie RMF 24.
5: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
7: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
5: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas na fakty o 8. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: A zaczynamy fakty od myśliwców w powietrzu w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.
2: Nie pracują lotniska w Lublinie i Rzeszowie, ale nie ma alertów RCB.
1: Przed południem w Sejmie głosowanie nad Pamelą Krzypkowską.
2: To jedyna kandydatka na szefową Komisji do Spraw AI. Ma być przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
1: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Polskie wojsko znów o poranku podrywało samoloty. To reakcja na kolejny rosyjski atak na Ukrainę.
1: Co z tego wynika dla mieszkańców wschodniej Polski? To sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Samolot lecący z RODOS, który powinien wylądować w Rzeszowie minutę po 8, został skierowany na lotnisko w Katowicach. Na razie nie ma alertów RCB dla mieszkańców. Powodem wstrzymania ruchu cywilnego nad tą częścią Polski i powodem poderwania myśliwców jest atak dronowy na Ukrainę.
1: Za ponad godzinę w Sejmie zaplanowano głosowanie nad kandydaturą Pameli Krzypkowskiej na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
2: W przeszłości Krzypkowska była związana z Microsoftem, następnie pracowała w Departamencie Badań i Innowacji w resorcie cyfryzacji i jest jedyną kandydatką na stanowisko.
1: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Jak politycy oceniają tę kandydaturę?
4: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że jest to profesjonalistka w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii. Paweł Bliźniuk z KO podkreśla, że przecież przez lata pracowała w Ministerstwie Cyfryzacji.
5: Co więcej, do Ministerstwa Cyfryzacji trafiła jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego.
4: Opozycja zarzuca natomiast Pameli Krzypkowskiej, że brakuje jej doświadczenia, a także dorobku naukowego. Ponadto wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział mi, że nie bez znaczenia jest fakt, że Pamela Krzypkowska w przeszłości pracowała w dużej zagranicznej korporacji.
6: Co dla mnie nie daje jakiegoś takiego przekonania i gwarancji, że będzie reprezentować polskie interesy względem zagranicznych korporacji.
4: Opozycja ma zagłosować przeciwko tej kandydaturze.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Moim gościem, tak jak mówiliście, jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
9: Dzień dobry.
8: Panie premierze, to co, nie będzie jednak ponad podziałami. Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
9: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
8: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
9: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojnie w ich kraju.
8: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
9: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
8: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to z daleko za granicą, za amerykańską granicą.
9: Dodajmy. Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
8: Ja wiem, że pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed Sejmową Komisją i się nie stawiło. No to pokazuje, ile możemy z Metą.
9: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed Komisję Sejmową wytłumaczyć się dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
8: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, Komisja Sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
9: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się, jako pierwszy polityk w Europie, olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
8: Ktoś się już dołączył?
9: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie, to Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
8: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumem nie połapiecie.
9: Wrócę do tego Facebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
8: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone. Ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
9: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce. To jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
8: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
9: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
8: To mocna opinia.
9: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
8: Może
9: nie wiedział,
8: mówi, że uchwała to za mało. Może chciał
9: no to znaczy, że nie.
8: Trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
9: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazując lokalizację. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od Pałacu Prezydenckiego? Macie sukcesy, tak jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces. Każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak. My zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
8: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
9: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
8: prawda,
9: jeden...
8: Panie premierze, ale ja przypomnę,
9: powiem o kosztach tego.
8: Tak.
9: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
8: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy, tak, ale wciąż nie ma ich więcej.
9: No, ale w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
8: Polski.
9: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
8: Dobrze, tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi.
9: Dzięki.
8: A przypominam, naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Rozumiem, że w ciągu kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
9: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki. Ale podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
8: No to właśnie, skoro
9: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
8: No właśnie, panie premierze, pojawiały się takie głosy części ekspertów, że te ataki przy granicy to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków, ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
9: Po pierwsze, mamy i ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
8: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
9: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
8: Udało się już jakby uniemożliwić takich działań, że nie będzie wody albo prądu?
9: Udało nam się przeciwdziałać największemu atakowi na polską energetykę, który miał miejsce w końcówce 2025 roku, dokładnie w dniach przed Sylwestrem, kiedy polskie farmy fotowoltaiczne i elektrownie, dwie duże w Polsce, zostały w tym samym czasie, w tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane, żeby w Polsce kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd.
8: Panie premierze, ale szykować się na kolejne takie scenariusze, szykujemy się, jest to możliwe, że ktoś...
9: Nie tylko się szykujemy, one będą. Znaczy, już nie opowiadajmy tych historii, że być może coś się wydarzy. Dzieje się codziennie. Wczoraj dron 4 kilometry od polskiej granicy. W tamtym tygodniu wielokrotnie poderwane polskie myśliwce.
8: No dziś w nocy Litwa, w przestrzeń Litwy wleciały rosyjskie samoloty.
9: Dane amerykańskiego wywiadu, wczoraj też prezentowane przez premiera Tuska, wskazują, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji z zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią, i tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową. Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary. Bo przypominam, że w Polsce już mieliśmy ofiary. To znaczy była rakieta w Przewodowie. Mamy sytuacje krytyczne, które powodują, że dron zamiast spaść na pole albo wylądować gdzieś w terenie niezabudowanym, może uderzyć w miasto, może spaść na ulicę. Przecież też po to są podrywane polskie śmigłowce, podrywane polskie F-16, żeby te drony nie miały możliwości wlatywać polską przestrzeń powietrzną.
8: To są szybsze drony, bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Wczorajszy dron, jest bardzo mało czasu na reakcję.
9: Wczorajszy dron, według wstępnych informacji, kilkaset kilometrów na godzinę z taką prędkością leciał, co powoduje, że ta reakcja musi być bardzo szybka. Dlatego w wojsku zostały wdrożone procedury mówiące, jak ma wyglądać najszybszy czas reakcji właśnie po to, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną. Po to są budowane programy SAN, po to takie programy jak Wisła czy Narew, żeby ta polska przestrzeń powietrzna była nie do przestrzelenia, ale postęp technologiczny to jest jeszcze olbrzymi, a sabotaże też są realizowane po to, żeby nie były wywołanie wojny. Bo nie, ja się nie boję, że będzie wojna pełnoskalowa. Nie mam takiego poczucia, że dzisiaj wjadą tutaj czołgi, że przylecą samoloty, będą bombardowania.
8: No, wystarczą drony i rakiety, jeżeli
9: ale
8: będą
9: mogą
8: lecieć.
9: Być bez oznaczeń drony i rakiety, do których się nikt nie przyzna, a zabiją ludzi. No to się może wydarzyć. I to będzie taka wojna, nie wiadomo czyich dronów, chociaż wszyscy będziemy wiedzieli, że rosyjskie. Rosja się nie będzie przyznawała, ludzie mogą ginąć, sytuacja się zaostrza i dlatego potrzebna jest też nowa doktryna NATO w tej sprawie, nie przymykania oczu, wszyscy dalej za jednego i gdyby cokolwiek się stało.
8: A mamy był pewność, atak, że tak będzie?
9: Gdyby był atak na któreś państwo bałtyckie, to Polska nie może powiedzieć, poczekamy, zobaczymy. My mamy być w pierwszej linii tych, którzy mówią, pomagamy, bo gdyby
8: czyli
9: to nas dotykało.
8: Żołnierzy.
9: Tak jest, bo jak nie wyślemy, jeżeli Polska będzie zbiesi się, jeżeli Polska jako mająca olbrzymie granice z Rosją i z Białorusią, powie nie, poczekajmy, nic się nie dzieje u Bałtów, to później Polska zostanie tak samo potraktowana. Dzisiaj wyłamanie się Polski, która jest na wschodniej flance NATO, z możliwości pomocy Bałtom albo innym państwom, jeżeli były zaatakowane, to jest w przyszłości tragedia dla każdego Polaka.
8: Panie Broniarze, może trzeba po prostu zacząć odpowiadać, ja nie mówię oczywiście o atakach kinetycznych, ale cybernetycznych. No jak oni nam atakują infrastrukturę krytyczną, nie wiem, zakładam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby spróbować wyłączyć Moskwie wodę albo prąd. Nie mówię tylko Polska, są inne siły.
9: Ja nie mogę mówić.
8: Nie musimy się przyznawać do tego.
9: Nie mogę mówić, jakie Polska ma zdolności. Nie mogę mówić, co Polska robi, ale mogę panu powiedzieć, co Polska potrafi. Opiszmy to ringiem. Na tym ringu, którym stoi, powiedzmy, zawodnik z innego państwa, niech to będzie Rosja, Polska ma o wiele bardziej wytrenowanego zawodnika i o wiele mocniejsze rękawice, którym jak przyłoży, to na tym ringu naprawdę może ktoś być znokautowany.
8: Ale to jest chwalenie się, jesteśmy silni. To jest
9: ale
8: takie
9: ja przed... nie będę panu mówił, jakie operacje realizujemy.
8: Ale realizujemy jakieś operacje.
9: Może coś tam robimy.
8: Może?
9: No, panie redaktorze, ja jestem też wicepremierem oczywiście i ministrem cyfryzacji. Jestem też pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ja nie mogę panu powiedzieć na otwartej antenie, co Polska robi. Ja mogę panu powiedzieć, że polscy obywatele mogą być dumni z polskich żołnierzy, mogą być dumni z polskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni i mogą być dumni, że przychodzą do nas sojusznicy, w tym Amerykanie, i mówią tak. Polska to najlepszy cyfrowy lotniskowiec na świecie, który jest dzisiaj najlepszym na wschodniej flance NATO pomocnikiem, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Jak ja słyszę takie rzeczy, a rozmawiałem osobiście z szefem NSA i słyszę takie rzeczy, bez Polski nie dalibyśmy rady, no to ja wiem, co ja potrafię, wiem, co Polska potrafi, wiem, co polscy specjaliści potrafią, ale nie będę panu o operacjach opowiadał.
8: No, ja rozumiem, tylko ja się o to pytam także dlatego, że ludzie mają takie poczucie, że Rosjanie nas atakują. Cały czas słyszymy o tym, obroniliśmy się, a mamy takie poczucie, niektórzy z nas, że my jesteśmy trochę bezbronni, to znaczy odpowiadamy reaktywnie.
9: Polska potrafi przyłożyć sierpa w cyfrowym rynku i oby nikt nie chciał tego sierpa spróbować.
8: Ale no, jeżeli pan mówi, że możemy to zrobić, to i nawet być może to robimy, to może już ktoś spróbował.
9: Ale ja nie będę panu mówił, gdzie Polska jest i co potrafi. To, że jesteśmy dzisiaj na ringu, na którym nie było w Polsce nawet liczenia Polski, a to jest na przykład systemy państwowe, wyłączenie możliwości korzystania z banków, brak wody w jakimś województwie, no to jesteśmy mocni. Bo na przykład spójrzmy na Niemcy. Ten atak energetyczny, o którym panu mówiłem, my odparliśmy. Oni nie.
8: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu
9: niż
8: właśnie, Polska.
9: No więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja odpowiadam, Niemcy dzisiaj cyfrowo są dwa kroki za Polską, a w cyberbezpieczeństwie jesteśmy w piątce najlepszych państw na świecie.
8: Panie premierze, Rosja atakuje bardzo blisko nas, możemy zacząć reagować nad ukraińskim niebem. Pojawiały się takie sugestie, że może trzeba zacząć strzelać. Powiedzieć, że jakaś część nieba nad Ukrainą powinna być strefą wolną.
9: To nie jest łatwa decyzja, bo my musimy też wyobrazić sobie, co to jest za decyzja. Żeby można było reagować nad Ukrainą, trzeba tam wlecieć. Śmigłowcem albo samolotem. A tym śmigłowcem i samolotem kierują polscy żołnierze, polscy oficerowie.
8: Polscy albo jacyś inni, mamy też inne samoloty nad Polską.
9: Kierują żołnierze NATO.
8: Tak.
9: W tym najprawdopodobniej polscy, bo skoro Polska podjęła te decyzje, to Polacy tam latają.
8: Tak.
9: To jest wtedy szansa, że będą szybciej drony spadały albo rakiety będą zestrzeliwane, ale jednocześnie szansa, że wyeskalujemy z Rosją większy konflikt dla Polski i dla NATO.
8: Bo dlaczego?
9: Bo tam też możemy mieć straty. Jak wysyła się żołnierzy do strefy wojny, a Ukraina do strefy wojny, to tam samolot albo śmigłowiec może spaść. A jak spadnie, to zginą ludzie. A jak zginą ludzie, to będziemy w strefie wojny. I pamiętajmy, co to oznacza. Polska w strefie wojny z polskimi żołnierzami, którzy zginęli, to Polska w bardzo bliskiej sytuacji, w której też będzie w Polsce domaganie się reakcji i wojny. Ja jestem zwolennikiem odpowiedzialności w bezpieczeństwie i szukania takich rozwiązań, takich systemów antydronowych, które będą reagowały szybko, ale niekoniecznie narażą polskiego żołnierza. Nie wykluczam żadnej opcji w przyszłości, bo wojna trwa 4 lata, idzie 5 rok i nie wiem, co się wydarzy za 2-5 lat. Polska jest gotowa na wszystkie scenariusze, ale dzisiaj takich rozmów nie ma.
8: KITS Act oczywiście i Ursula von der Leyen zapowiedziała, że będzie europejskie rozporządzenie. To hamuje nasze prace?
9: Nie hamuje naszych prac, bo Polska była jednym z państw, które namawiała Unię Europejską do takich działań.
8: No tak, ale z drugiej strony mamy sprzeczne zapisy. Oni chcą do 13 roku życia zakazu, my chcemy do 15.
9: Jedno w drugie wchodzi. Ja przypominam sobie spotkanie, które miałem z Ursulą von der Leyen, z kanclerzem Mercem, ale też prezydentem Macronem. To był kwiecień tego roku. I na tym spotkaniu w kwietniu tego roku rozmawialiśmy o Unii, która powinna mieć swoje przepisy i państwa powinny wspólnie przeciwko platformom społecznościowym działać. To znaczy to, co dzisiaj robi Polska, te kary, te wszystkie rzeczy dotyczące ograniczenia chociażby telefonów w szkołach, powinniśmy przenieść na poziom europejski, a w tym poziomie europejskim najważniejsze było to, żeby dzieciaki nie były uzależnione od social mediów. Żeby nie były uzależnione od social mediów, trzeba zdiagnozować, gdzie jest problem. Po pierwsze, wiek, bo mają dostęp już 6-7-latkowie, a 9-latki to już mają inicjację często za sobą. A określenie wieku, kiedy jest ten ban ostateczny. W Polsce mówimy 15 lat i Unia dużo się też nie różni, bo mówi tak, do 13 roku całkowity zakaz, 13-15 pod kontrolą. Czyli wskazuje, że jest miejsce. Pokazuje też, najważniejszym elementem jest weryfikacja wieku. To znaczy, że musimy mieć odpowiedni weryfikator, żeby dzieciaki go nie obeszły, po pierwsze.
8: Wiemy, że francuskie rozwiązania z kontrolą rodzicielską się nie sprawdziły. A przynajmniej nie w takim stopniu, jak się miały sprawdzić.
9: Bo gdyby to wszystko było proste, to by z tygodnia na tydzień to wprowadzić. Dlatego rozsądek jest potrzebny. Polska nie wyhamuje swoich prac, będzie dalej prowadziła. Zresztą Polska jest pierwszym krajem, który właśnie certyfikuje, czyli sprawdza europejski portfel tożsamości cyfrowej. Mamy swoje rozwiązania. Uważamy, że nie chcielibyśmy iść w biometrię. Dlaczego? Biometria to jest skanowanie twarzy. Bo uważamy, że dzieciaki będą to łatwo obchodziły, bo Australia jest przykładem. Na początek duży sukces, dużo kont znikło, a później dzieciaki
8: wszyscy wrócili prawie. Nie wszyscy, ale większość.
9: Nie jestem fanem biometrii, więc rozwiązania za pomocą M-Obywatela, rozwiązania europejskiego portfela tożsamości, ale jednocześnie wskazanie problemu. To znaczy, dzieci muszą być, też i platformy mają za to mieć odpowiedzialność, nie mogą być narażone na uzależnienie się od scrollowania. To jest bardzo dobry europejski kierunek, o którym też mówiliśmy na tym spotkaniu. Polska wzięła dużo argumentów polskich, cieszę się, mam tylko jedną wątpliwość. Chciałbym, żeby te przepisy poszły szybko. Bo w Polsce planowaliśmy rok 2027. Wierzę, że komisja idzie ręka w rękę z nami.
8: Możemy wprowadzić wcześniej niż Unia Europejska? Czy będziemy jednak czekać, żeby tutaj potem nie uzgadniać?
9: Powinniśmy zrobić to razem. Byłoby najbezpieczniej. Ale jak Unia będzie się opieszale do tego podchodziła, to Polska na pewno będzie przyspieszała.
8: To jeszcze na koniec pytanie. Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Odniósł sukces.
9: Gratuluję Szymonowi, że został szefem klubu parlamentarnego. To dobrze, bo jest jednym z liderów koalicji. Mam nadzieję i trzymam kciuki za całą Polskę 2050, że rozszerzą klub, że to wszystko pójdzie w kierunku takiego rozsądku politycznego.
8: Ale
9: i myślenia.
8: Ale do rządu powinien wejść Szymon?
9: Myślę, że spotkania pomiędzy panią Pełczyńską, szefową partii, a Szymonem Hołownią, szefem klubu, będą o tym decydowały. Oni wewnętrznie muszą się ułożyć i kibicuję im, żeby się ułożyli.
8: Jeszcze pytanie też do rządu samego, do premiera.
9: To ja jestem wicepremierem, a nie premierem. Decyduje w Polsce premier, kto będzie u niego w rządzie, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby oni razem się dogadali, żeby nie było kłótni, bo kłótnia, jeżeli będzie kolejny krok jakiejś kłótni pomiędzy panią Pełczyńską, którą lubię, i pomiędzy Szymonem Hołownią, którego też bardzo lubię, to źle dla całej koalicji. Zgoda.
8: A kto będzie wicemarszałkiem Sejmu?
9: Marcin.
8: To wiem. Który? Który z Marcinów jest bliższy pana sercu?
9: Ja od wielu tygodni uważam, że my powinniśmy dawać jasny wyraz tego, że nie tylko pisma swojego kandydata na marszałka. Ja jesteśmy w klubie przed tym głosowaniem, które tam za 20-25 minut, bo jadę właśnie do parlamentu, żeby klub ustalił. Ale gdyby mnie ktoś pytał, to ja mentalnie bliżej jestem pana Chorały.
8: Krzysztof Rokwowski, mentalnie bliżej Chorały, wicepremier i minister cyfryzacji Nowej Lewicy, był naszym gościem.
9: Bardzo
8: dziękuję za rozmowę.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: I czas na fakty. O 8.30 razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
1: Na rozpoczynającym się za pół godziny posiedzeniu posłowie wybiorą dziś nowego wicemarszałka Sejmu.
2: O wolne stanowisko konkurują Marcin Ociepa, zgłoszony przez klub PiS, i Marcin Horała, dzisiaj z Rozwoju Plus.
1: A który z Marcinów zdobędzie większość, o tym teraz w faktach. Tomasz Skory.
3: To może dziwne, ale rządząca większość bardzo starannie unika w tej sprawie tego, co bardzo lubi, czyli nieoficjalnego zapowiadania, co się wydarzy. Znaczące jest jednak to, że do rezygnacji z wystawiania swojego kandydata liderzy koalicji nakłonili własny klub Centrum. Politycznie daje im to swobodę w rozgrywaniu konfliktu między większością PiS, a jego częścią, którą wyprowadził z klubu Mateusz Morawiecki. I co ciekawe, rywalizacja o nieobsadzoną przecież już trzeci rok funkcję pojawiła się dopiero przy podziale PiS. Wcześniej cały klub twardo upierał się przy kandydaturze Elżbiety Witek i nikogo innego. Dziś naprzeciwko siebie stają też się przy tym dotąd upierający Horała i Ociepa. Koalicjantom w zasadzie wszystko jedno, ale większe szanse na wybór ma chyba Marcin Horała z Rozwoju Plus, bo dzięki temu będą mogli bardziej dopiec prezesowi PiS.
1: I jeszcze jeden sejmowy wybór. Świetna kandydatka. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odpowiadał na pytanie o Pamelę Krzypkowską.
2: To jedyna kandydatka na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
4: Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
5: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wicepremierem, ministrem cyfryzacji, jest na rmf24.pl. Zablokowana krajowa dziesiątka, słuchanie Recz w Zachodniopomorskiem.
1: Ostrzegamy w Wapienicy zdarzenie ciągnika siodłowego z samochodem osobowym. Uważajcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Za niespełna pół godziny trener Jan Urban ogłosi listę powołanych na najbliższe 4 mecze piłkarskiej Ligi Narodów z Bośnią, Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.
2: Tematem piłkarskiej kadry otwieramy fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
7: Witam.
2: Jan Urban zaskoczy powołaniami?
7: No wiele wskazuje na to, że tak. Wśród powołanych graczy ma być kilku debiutantów. Wiele wskazuje na to, że na zgrupowaniu pojawi się Marcel Ryguła z Zagłębia Lubin czy Wojciech Monika z Lecha Poznań, który, jak sam przyznaje, ze spokojem czeka na ogłoszenie kadry na mecze Ligi Narodów.
8: Nie czekam raczej z telefonem i nie czekam, aż zadzwoni. No, prędzej czy później mam nadzieję, że to powołanie przyjdzie. No, jedyne, co ja mogę robić ze swojej strony, to grać coraz lepiej, więc to robię, staram się to robić.
7: Mówił obrońca Lecha Poznań. Do wyborów Jana Urbana wrócimy na pewno w faktach. Nim zgrupowanie, to czeka nas jeszcze kolejka ligowa w Ekstraklasie, już 9. No, otworzy ją o 18:00 spotkanie Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Później inna drużyna ze Stolicy Małopolski, Wisła, zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. A na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś ostatni akcent lekkoatletycznego sezonu. 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Na starcie gwiazdy z zagranicy i Polski, w tym m.in. medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata w biegu na 110 metrów przez płotki, Jakub Szymański.
9: Nie jestem zmęczony ogólnie sezonem, ale wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej.
7: A sportowa rywalizacja w kotle czarownic rozpocznie się po godzinie 17:00 od rzutu oszczepy.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9 w Radiu RMF 24. Teraz przenosimy się do Francji, bo tam o 10 w bunkrze Pałacu Elizejskiego rozpocznie się nadzwyczajna narada prezydenta Emmanuela Macron z kandydatami wszystkich partii, którzy będą startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Wśród tematów, jak się domyślacie, zagrożenie ze strony Rosji i dozbrajanie Francji. Marek Gładysz razem z nami, czyli nasz paryski korespondent. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To powiedz, w jakim celu Macron organizuje tę naradę i dlaczego to jest bunkier w Pałacu Elizejskim?
1: Cóż, źródła w Pałacu Elizejskim sugerują, że niektóre informacje, które zostaną przekazane uczestnikom narady, są objęte tajemnicą wojskową i bunkier, który znajduje się pod rezydencją szefa państwa, gwarantuje całkowitą poufność rozmów, w których będą uczestniczyć również szefowie francuskiego wywiadu wojskowego i sztabu głównego francuskich sił zbrojnych. Z tego powodu zakazane będą również smartfony. Źródła w Pałacu Elizejskim wyjaśniają, że Emmanuel Macron jest coraz bardziej zaniepokojony deklaracjami kandydatów, którzy są faworytami przyszłorocznych wyborów prezydenckich i którzy chcą na przykład wstrzymania lub znacznego ograniczenia pomocy dla Ukrainy, tak jak jest to w przypadku szefowej francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, czy też domagają się zaprzestania dozbrajania francuskiej armii, tak jak jest to w przypadku liderów skrajnej lewicy. Macron chce im wytłumaczyć, że są to propozycje, które mogą być dla Francji bardzo niebezpieczne, bo zagrożenie ze strony Rosji po prostu rośnie.
0: Marek, a inne tematy też zostaną poruszone podczas tej narady?
1: Tak, otóż według Pałacu Elizejskiego prezydent Macron będzie również zapewniał, że nie można jego zdaniem zmniejszyć opodatkowania paliwa we Francji, czego żąda wielu kandydatów startujących w kwietniowo-majowym wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Emmanuel Macron chce im wyjaśnić, że francuskie państwo jest astronomicznie zadłużone. Deficyt budżetowy jest bardzo duży i redukcja opodatkowania paliwa mogłaby być katastrofalna w skutkach właśnie z tego powodu.
0: Zupełnie jak u nas, powiem ci, Marek. U nas też dwa najważniejsze tematy, czyli ceny benzyny, ceny paliw i oczywiście sprawa zagrożenia ze strony Rosji. Marek Gładysz, prost z Paryża, razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za 11 minut, godzina 9, przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił swoich z Europy, tak poinformowała stacja NBC News. To wszystko wydarzyło się w nocy naszego czasu i ta informacja wywołuje komentarze oczywiście, że może ta decyzja administracji amerykańskiej ośmielić Rosję do dalszych działań. Paweł Żuchowski, nasz korespondent amerykański, opowie nam teraz, skąd mieliby wyjechać amerykańscy żołnierze z Europy.
1: Dzień dobry. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Te informacje są szeroko komentowane tutaj w Stanach Zjednoczonych. Stacja przekazała, że Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy około 25 tysięcy. Także samoloty, okręty, sprzęt to chyba ostrożne szacunki, bo według dwóch informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojsk, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Perspektywa tak drastycznych cięć zaniepokoiła prawodawców z obu partii i rządy europejskie, według których może to ośmielić Rosję, napisali autorzy tekstu na portalu NBC News. Przedstawiciele Pentagonu już wielokrotnie wspominali o potrzebie redukcji sił USA w Europie, kreśląc wizję NATO 3.0, czyli sojusz, w którym główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną bierze na siebie Europa, podczas gdy USA utrzymują nad kontynentem parasol nuklearny. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Przed nami więc gorący polityczny dzień. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: A my przypominamy, że wczoraj Donald Trump zapowiedział, że niedługo w Polsce ma powstać stała baza wojsk amerykańskich. Powiedział, że został poczyniony duży, znaczny krok w tej sprawie. Jak mówił w porannej rozmowie radia RMF 24 Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii Karola Nawrockiego, to jest zasługa dobrych relacji polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem właśnie.
2: Nigdy nie było tak daleko idącej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych i żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od wielu, wielu lat mówimy o stałej obecności amerykańskich żołnierzy, więc jesteśmy dzisiaj najbliżej, można powiedzieć, w historii. To też trzeba jasno powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że jest dwóch silnych liderów, dwóch liderów odpowiedzialnych. W Polsce prezydent Karol Nawrocki, w Stanach Zjednoczonych Donald Trump.
0: Pełna zgoda, że jesteśmy tak blisko, jak jeszcze nie byliśmy. Tylko pytanie, czy jesteśmy już po tej drugiej stronie? Czy już zapadła decyzja o bazie i pytanie jest teraz tylko gdzie i kiedy, czy jeszcze wciąż tej decyzji nie ma?
2: Dzisiaj jesteśmy najbliżej, bardziej już jakby dosadnie niż cytując prezydenta Stanów Zjednoczonych, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii Stanów Zjednoczonych. Nic więcej ponad to nie mogę powiedzieć.
0: Tak mówi Zbigniew Bogucki, czyli szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj o 7:00 był naszym gościem w radiu RMF 24 i w radiu RMF FM. Jeszcze ważna informacja, lotniska w Rzeszowie i w Lublinie już wróciły do aktywności po czasowym zamknięciu, które miało ułatwić operowanie polskim siłom powietrznym. Tak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

0: I czas najwyższy na fakty, bo jest godzina 9. Magdalena Wojtyn, Tomasz Staniszewski.
1: Amerykańska baza w Polsce.
2: Wkrótce ogłosimy lokalizację, tak napisał wczoraj Donald Trump, dodając historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu.
1: Posłuchajcie, co o bazie mówił w RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Przed prokuratorem stanie dziś dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie awarii kolejowej w Katowicach.
1: Prawie 650 pociągów było spóźnionych.
2: A zaczynamy od lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. One wznowiły normalną pracę po porannym wstrzymaniu ruchu cywilnego nad wschodnią Polską.
1: Wzdłuż granicy operowały samoloty wojskowe, pilnując polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
2: Dźwięk syren znów mogą natomiast usłyszeć mieszkańcy części województwa lubelskiego. Już teraz uprzedzamy, za godzinę zaczną się tam ćwiczenia systemu alarmowania.
1: Więcej informacji o tych, podkreślmy, testach ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, gdzie spodziewać się tego próbnego alarmu?
3: Powinien być słyszalny w okolicach Chełma z wyłączeniem samego miasta, a także w powiecie opolskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tych terenów o zachowanie spokoju. Testy z użyciem syren zaplanowano między 10 a 12. Oczywiście to nie wyklucza, że dzisiaj, oby nie, znów trzeba będzie uruchomić prawdziwy alarm, czyli 3-minutowy z modulowanym dźwiękiem.
2: Donald Trump zapowiedział, że w Polsce powstanie stała amerykańska baza wojskowa i uznał to za zasługę prezydenta Karola Nawrockiego. Co na to rząd?
4: Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces.
1: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, wcześniej prezydencki minister Zbigniew Bogucki zarzucał rządowi bierność w tej sprawie. Co na to Gawkowski?
5: Odrzuca zarzuty i zapewnia, że rządowe prace są zaawansowane. Na tym etapie mamy już ustalone dwa miejsca potencjalnego stacjonowania amerykańskich jednostek.
4: Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie jeden z...
6: Premierze, ale ja przypomnę,
4: powiem o kosztach tego.
6: Tak.
4: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce.
5: Trwają też rozmowy rządowe na temat przeniesienia nowych jednostek amerykańskich do Polski. Co ma się wydarzyć w ramach relokacji jednostek amerykańskich w Europie?
4: To jest najprostsze. Logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki.
5: Szczegóły mamy poznać w najbliższych tygodniach.
2: A obie rozmowy z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, Tomasza Terlikowskiego i poranną rozmowę Piotra Salaka z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim znajdziecie na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
1: Dziś w Katowicach przesłuchania dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie środowej awarii kolejowej w Katowicach.
2: Wielogodzinne kłopoty z podróżowaniem pociągami były w prawie w całym województwie opóźnionych. Przypominamy, było prawie 650 pociągów, ponad 70 odwołano.
1: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Dzień dobry. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
7: Najpierw w środę między 3 a 5 całkowicie wstrzymano ruch pociągów w rejonie stacji Katowice. O 5:30 pociągi znowu zaczęły kursować, a godzinę później policja dostała oficjalną informację o uszkodzeniu urządzeń zasilających. To było w centrum miasta w rejonie ulicy Wojewódzkiej. To w tej okolicy trwają obecnie prace związane z wielką przebudową katowickiego węzła kolejowego. Policjanci ustalili już na miejscu, że przecięto tam kable zasilające. Jeszcze w środę wieczorem zatrzymano jednego mężczyznę, a wczoraj rano drugiego. Prokuratura prowadzi teraz śledztwo dotyczące kradzieży i uszkodzenia infrastruktury kolejowej, a mężczyznom, którzy dziś, jak mówiliście, mają być przesłuchiwani, grozi do 8 lat więzienia.
1: Minęła 9, zatem trener Jan Urban powinien odkrywać karty.
2: No, transmisja dosłownie przed chwilą się rozpoczęła. Ogłosić ma listę piłkarzy powołanych na rozpoczynające się już w poniedziałek długie 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski i 4 najbliższe mecze biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów.
1: Szczegóły o 10, a pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną 25 września.
2: A gramy u siebie w Warszawie na Narodowym.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.
0: A u nas do 10:00 o cenach paliw. Który program lepszy? CPN czy PKN? Jeden to program rządowy, drugi to pomysł prezydencki. Co jest bardziej korzystne dla naszych kieszeni? Co bardziej obciąży budżet? Już za chwilę opinia naszego eksperta.

0: 8 minut po godzinie 9 poranny program, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Zazwyczaj przed zastrzykiem w gabinecie lekarskim pada taki komunikat: uwaga, może zaboleć. Powtórzę, uwaga, może zaboleć, bo będziemy mówić o cenach paliw. Ale jest światełko w tunelu, a nawet dwa. Paliwo kosztuje normalnie. To jest pomysł Pałacu Prezydenckiego na obniżenie cen paliw w Polsce. Założenia tego pomysłu przybliżał wczoraj Paweł Szefernaker, czyli szef gabinetu Karola Nawrockiego.
1: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
0: Tak mówi Paweł Szefernaker. Według Pałacu Prezydenckiego to pozwoli na obniżki nawet od 1,70 zł do 2,60 zł na litrze. Dużo, prawda? Projekt ma być złożony jeszcze w tym tygodniu. Razem z nami pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
0: To jest dużo. 1,70 zł, nawet 2,60 zł. Pani uważa, że to jest możliwe przy tych założeniach, które w tej chwili znamy, jeśli chodzi o ten projekt prezydencki, czyli PKN?
2: No, dokładnych szczegółów jeszcze nie znamy, natomiast faktycznie to robi wrażenie, zwłaszcza na kierowcach, że jeżeli taka obniżka byłaby wprowadzona, no to ceny paliw byłyby dużo niższe. Natomiast co do samego systemu, no tutaj byłabym bardzo ostrożna, dlatego że sztywne limity marży hurtowej, importowej, zwłaszcza importowej, mogą zniechęcić importerów do sprowadzania paliw do Polski, zwłaszcza diesla. Ponad 30% diesla importujemy. Także jeżeli import stałby się nieopłacalny, no to nie trudno się domyślić, że może to skutkować brakami i kryzysem podażowym.
0: Najzwyczajniej w świecie może po prostu paliwa nie być.
2: Najzwyczajniej. Pytanie, co to znaczy uczciwa marża, bo tego jeszcze nie określono. Kolejne zastrzeżenie, no zwolnienie od podatku od sprzedaży detalicznej na tak długi okres do 31 marca przyszłego roku, to też oznacza i przede wszystkim elastyczna akcyza, niższe wpływy do budżetu.
0: Czyli generalnie mniej pieniędzy nie tylko na paliwo, ale też na różne inne programy, które finansowane dokładnie, z budżetu są.
2: Dokładnie, prawda? Tak. Także wiadomo, że zarówno CPN, jak i tutaj PKN, same nazwy zresztą wskazują, że jest to taka trochę gra polityczna między partiami. Pewnie wszystko jest skierowane pod swoich potencjalnych wyborców. Natomiast no, musimy chyba spojrzeć w takim szerszym, w szerszej perspektywie na to, co nam przyniosą te zmiany.
0: A pani zdanie, bo rozumiem, że my mamy do wyboru dwie drogi. Rząd proponuje drogę, zróbmy to przez budżet, czyli pozwólmy na te zyski firm paliwowych, ale niech potem zapłacą duże podatki, podatki wpłyną do budżetu i z tego budżetu będziemy finansować i dopłacać wam, mówię wam, czyli kierowcom, do paliw. Projekt prezydencki sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, ograniczmy zyski tych, którzy mają zarabiać, niech zarabiają mniej, niech ta benzyna będzie taniej sprowadzana i niech nie sprzeda tak drogo. W takim razie wtedy nie będą te pieniądze trafiały do budżetu, tylko zostaną od razu w waszych kieszeniach. Tylko rozumiem, że jest ryzyko ekonomiczne przy tym drugim projekcie, że tego paliwa w ogóle może nie być.
2: Dokładnie tak, zwłaszcza, że Rosja początkowo wprowadziła zakaz eksportu oleju napędowego do końca września. Teraz ten zakaz jest przedłużony do końca października. Także musimy też to mieć na uwadze. No, jest to bardzo ważne dla nas.
0: No tak oczywiście, że... bo jest jeszcze trzecia droga, pani Doroto, jest jeszcze trzecia droga, taka droga węgierska chociażby. Tam Węgrzy wprowadzają celowe dopłaty do oleju napędowego w formie takich miesięcznych kuponów paliwowych. Uważa pani, że takie dopłaty w formie miesięcznych kuponów to byłby jakiś pomysł?
2: No, tak jak wspomniałam, wszystkie środki mają charakter tymczasowy. Wiadomo, że cena oleju napędowego to jest ta cena, która ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki. Także tutaj trudno, każdy z tych pomysłów będzie miał zarówno plusy, jak i minusy. I tutaj trzeba bardzo wyważyć, co może przeważyć na korzyść.
0: A jak to może wyglądać, jeśli chodzi o inflację? Bo jak patrzę na projekt prezydencki, to wydaje się, że on jest taki, bym powiedział, dusi inflację, ewentualny wzrost inflacji, no bo wiadomo, jak rosną ceny paliw, to rośnie też niebezpieczeństwo wzrostu inflacji. Ten projekt prezydencki by to zdusił w zarodku. A jak to by było z tym projektem rządowym, z CPN-em?
2: No też ceny paliw byłyby niższe. Pytanie, co by się działo na rynkach światowych?
0: Otóż to.
2: Dzisiaj ta cena ropy troszeczkę hamuje, spada. Spadają także notowania produktów gotowych, no bo pojawiło się światełko w tunelu. Wprawdzie ten ropociąg wschód-zachód jeszcze uszkodzony przez Huti nie został naprawiony, ale firma Saudi Aramco przerzuciła częściowy transport w punktach odbioru poza cieśniną Ormus, także wysyła większą część ropy z Yanbu do azjatyckich odbiorców przez kanał Suezki. I dzięki temu troszeczkę ta premia za ryzyko spadła, jest większy optymizm na rynku i obserwujemy także spadki cen na poziomie hurtowym. To oczywiście jest dobrą informacją. No,
0: A na jakim poziomie jest ten spadek? Bo rozumiem, że cały czas jesteśmy powyżej $100 za baryłkę, jeśli chodzi o Brent.
2: Jesteśmy jeszcze powyżej $100. Dziś ropa tanieje ponad $2 i jest wyceniana w granicach nieco poniżej $103. Pytanie, no bo oczywiście te ceny mogą pogłębić spadek, mogą teraz możemy mieć chwilę oddechu i te ceny mogą spadać. Pytanie, co się wydarzy, czy ten ropociąg zgodnie z zapowiedziami Saudyjczyków wschód-zachód zostanie naprawiony, bo oni zapowiadali, że w ciągu kilku dni ten ropociąg powinien wrócić do działania.
0: A jak wygląda kwestia licytacji? Bo z tych informacji, które do nas docierają, no to widać, że ewidentnie tego paliwa brakuje na rynku i zaczynają się licytacje między firmami europejskimi a firmami azjatyckimi. I to podbija to jest ten mechanizm podbijający, rozumiem, cenę na rynkach, tak?
2: Oczywiście tak, no bo jeżeli wszyscy na świecie borykają się z wysokimi cenami i tego się nie da uniknąć, jeżeli jakiś odbiorca traci swoje źródło zaopatrywania, to będzie szukał innego źródła, a oczywiście cena tutaj będzie miała, odgrywała znaczenie.
0: Pani zdaniem 8,30 w przyszłym tygodniu za liter benzyny to jest prawdopodobne, czy to jest zbyt pesymistyczny scenariusz?
2: Wydaje mi się, że to jest zbyt pesymistyczny scenariusz. W tym momencie z naszego monitoringu wynika, że średnia cena benzyny to 7,97. Ona wprawdzie wzrosła o 7 groszy w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Natomiast w przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować. Jeżeli chodzi o średnią cenę oleju napędowego, to ona wynosi obecnie średnio 9 zł na litrze. Jest to wzrost o 24 grosze. I tutaj widać ewidentnie, że stacje starają się utrzymywać te ceny nieco poniżej tego poziomu 9 zł, to 8,99, ta magiczna bariera do pokonania, do przebicia. Jeżeli na większości stacji doszłoby do tego, widać takie wyraźne wyczekiwanie, co zarówno na to, co się będzie działo na świecie, żeby jednak tych cen znacząco nie podnosić, oczywiście kosztem marży.
0: Coś mi mówi, że będziemy jeszcze na ten temat dużo rozmawiać, nie tylko w przyszłym tygodniu.
2: Na pewno tak, bo to nie jest, tak jak wspomniałam, tutaj na świecie nic, żadne problemy nam się nie rozwiązują. Pojawiają się coraz to nowe wydarzenia, które niestety mogą negatywnie wpływać na ceny ropy i produktów gotowych.
0: Natomiast, pani Doroto, musimy kończyć nasze spotkanie, niestety. Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: 22 minuty po godzinie 9 mamy komentarz szefa resortu obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do deklaracji Donalda Trumpa. Wicepremier zgłosił gotowość do dalszych prac nad stworzeniem stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Zainwestujemy, to jest wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Z naszej strony pan minister Zalewski, pan Capelletti ze strony amerykańskiej był w Polsce z sekretarzem Dinano. Za tydzień będę o tym rozmawiał z sekretarzem, będę rozmawiał o tym w Waszyngtonie z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Bardzo ważna informacja wczoraj od prezydenta Trumpa.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, te dzwonki to wzywające na posiedzenie sejmowe. Będziemy do Sejmu zaglądać, ale to po godzinie 10. Jeszcze ważna deklaracja ze strony szefa resortu obrony. Zapowiedział szef MON-u, że ta decyzja Pentagonu o redukcji sił amerykańskich w Europie oczywiście nie będzie dotyczyła Polski, a krajów Europy Zachodniej. Słuchacie radia RMF24. Za 7 minut na naszej antenie fakty, a po faktach, dzisiaj piątek, a po faktach więcej powiemy o tym, co się będzie działo na boiskach ekstraklasy. Ciekawie się zapowiada ta kolejka. To ostatnia kolejka przed przerwą reprezentacyjną.

0: Jest 9.30 w Radiu RMF 24, czas na fakty. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Czy podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych dojdzie do spotkania z Donaldem Trumpem? Na razie takiego punktu w oficjalnym planie nie ma. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 przekonywał jednak, że kalendarz wizyty jest dynamiczny i podkreślał częste kontakty obu prezydentów.
1: Chciałbym podkreślić, że te relacje, spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne w ciągu nieco ponad roku są, że tak powiem, najczęstsze ze wszystkich prezydentów Polski. Bez względu na to, na przestrzeni ostatnich lat, czy od 89 roku, nie było prezydenta w Polsce, który tak często spotykałby się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak często z nim rozmawiał i tak jakby załatwiał tak ważne sprawy, i nie było też po drugiej stronie oceanu prezydenta, który w tak jasny, czytelny sposób mówił: tak, dzieje się to wszystko dlatego, że Polacy wybrali na prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Bogucki nie potwierdził, że podczas najbliższej wizyty dojdzie do spotkania Nawrockiego z Trumpem. Prezydent ma natomiast spotkać się m.in. z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu. Tak zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Operację o nazwie Wschodnia Straż NATO rozpoczęło we wrześniu ubiegłego roku.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Irańskie siły w ostatnich dniach zestrzeliły co najmniej 2 amerykańskie drony MQ-1, podała telewizja CBS News, powołując się na przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. Łącznie USA miały stracić dotąd 25 bezzałogowców. Nie wiadomo, gdzie doszło do zestrzeleń, ani jaki wariant MQ-1 został trafiony. Według danych Pentagonu i Kongresowego Biura Budżetowego, większość utraconych maszyn to drony MQ-9 Reaper i MQ-4C Triton. Ich wartość oszacowano na około $900 milionów. I na koniec wracamy do Polski, przenosimy się do lasu, bo tam wysyp grzybów. To idealny moment na grzybobranie. Tymczasem policjanci przypominają, jak bezpiecznie buszować po lesie.
3: Przed wyjściem do lasu poinformujmy bliskich o tym, gdzie wychodzimy i o której planujemy wrócić. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, a jeżeli mamy miejsce, weźmy ze sobą powerbank i nawet latarkę. Wybierajmy się do lasu najlepiej w godzinach porannych, aby nie mieć tego dyskomfortu, że wrócimy po zapadnięciu zmroku. Zadbajmy o odpowiedni ubiór, obuwie, dostosowane do każdych warunków pogodowych i przede wszystkim terenu, na jaki zamierzamy pójść. Najlepiej nie idźmy tam samotnie.
0: Radził Amadeusz Galus, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. To wszystko na teraz. Fakty wracają za niespełna pół godziny.

0: Są debiutanci i są też tacy, którzy wracają. Powołaniom przyjrzał się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj,
1: tak jest,
0: Wojtku.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Które decyzje Urbana wzbudzają najwięcej emocji?
1: No, wydaje się, że te decyzje dotyczące bramkarzy, bo nie ma Skorupskiego, nie ma Łukasza Skorupskiego, który jest zawodnikiem Bolonii, i mamy trzech bramkarzy. Zwykle byliśmy przyzwyczajeni, że tych bramkarzy jest czterech. I jest to Marcin Bułka, grający w Lidze Arabii Saudyjskiej, Kamil Grabara, który wczoraj debiutował w barwach Juventusu Turyn, i Mateusz Kochalski. I to ważny moment, myślę sobie, dla wieczystej Kraków, bo ona się doczekała swojego reprezentanta. Więc debiutująca w Ekstraklasie wieczysta ma swojego człowieka w reprezentacji Polski. No i pewnie ilu kibiców, tyle pomysłów na to, kto może być tym numerem jeden. Jan Urban unikał odpowiedzi, kto zostanie tą jedynką. Powiedział, że chciałby, żeby po tych czterech meczach miał już tego bramkarza numer jeden na dłuższy czas. Myślę sobie, że no, największe szanse chyba ma jednak Kamil Grabara. Jest jednak zawodnikiem Juventusu. Co prawda długo nie grał, no ale teraz dobrze zadebiutował w barwach włoskiego klubu. Więc zobaczymy, jakie tutaj decyzje na te najbliższe spotkania podejmie selekcjoner Jan Urban.
0: Kto z debiutantów, wśród których są, przypomnijmy, Monika i Nowak, mają szansę na debiut?
1: Wydaje się, że obaj dostaną swoje szanse. Tak przynajmniej podkreślał Jan Urban, że i Monikę, i Nowaka zobaczymy. Ale prawda jest taka, że większe szanse na debiut ma jednak Wiktor Nowak, grający w Slavii Praga. Niedawno selekcjoner był przecież na meczu tej drużyny ze stolicy Czech, kiedy grała w Lidze Mistrzów z francuskim Lens. No i trzeba przyznać, że selekcjoner był pod wrażeniem tego, jak ten kadrowy debiutant zaprezentował się w tym spotkaniu.
2: Intensywność tego spotkania, intensywność, z jaką gra Slavia, i na tej intensywności Nowak radził sobie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po drugie, no, swoboda przejścia z boku, tam gdzie grał, do środka pomocy.
1: Zaznaczał w czasie transmisji tego spotkania, na którym prezentowany był skład na najbliższe zgrupowanie Jan Urban, a to była taka nowość, bo PZPN uruchomił platformę PZPN+, no i tam to spotkanie z Janem Urbanem było transmitowane, więc naprawdę będzie ciekawie, ale myślę sobie, że Nowak swoimi bardzo dobrymi występami w Slavii, jest współkrólem strzelców Ligi Czeskiej, no, zasłużył sobie na to, żeby na pewno szansę w reprezentacji dostać.
0: Wśród powołanych jest też Robert Lewandowski. A czy selekcjoner zdradził, w ilu meczach Lewandowski zagra?
1: No, była tutaj taka narodowa dyskusja przed tymi powołaniami, ile szans dostanie Robert Lewandowski, ile tych minut dostanie, bo wiemy, że on jest bez okresu przygotowawczego tak naprawdę, bo przed transferem do Chicago Fire no, nie było takiej okazji, żeby wspólnie jakoś przygotować się do sezonu z całym zespołem. No i tak naprawdę trochę z marszu wszedł do tej drużyny Robert Lewandowski. Rozgorzała dyskusja, w ilu meczach on zagra, czy może przyjedzie na jeden, czy na dwa. Robert Lewandowski uciął te spekulacje, mówiąc, że przyjeżdża na całe zgrupowanie, ale jasnej decyzji tutaj Jan Urban nie podjął i chyba cały sztab nie zadecydował o tym dokładnie, w których meczach Robert Lewandowski wystąpi, a w których nie. To wszystko tutaj decyzje w tym temacie tak naprawdę będą zapadały w miarę na bieżąco, podkreślał Jan Urban.
2: W zależności od tego, jak on się będzie czuł, po prostu będziemy grali, i jeśli, nie wiem, jest spotkanie z Bośnią i uważamy, że to jest moment i czas na to, żeby mu dać odpocząć, bo za chwilę jest kolejne spotkanie, to po prostu to zrobimy.
1: No więc zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. Na pewno jeszcze tu wśród napastników jest też ciekawie, bo jest w kadrze Karol Świderski, który może nie ma najlepszego powrotu do Ekstraklasy, bo przypomnijmy, że on od nowego sezonu gra w Widzewie Łódź, ale jest Mateusz Żukowski, dobrze wyglądający w barwach niemieckiego Magdeburga, no i strzelający dla tureckiej Kasimpasy Adrian Benedyczak, więc jest kim Roberta Lewandowskiego zastąpić. Pewnie ten trzon reprezentacji Jana Urbana zostanie niezmieniony za bardzo, ale będą dodawane poszczególne elementy i tak pewnie to będzie wyglądało, chociaż być może selekcjoner wszystkich zaskoczy i w pewnym meczu w jednym z tych czterech spotkań będzie duża rotacja. Na pewno duże wyzwanie przed kadrą Jana Urbana, bo to cztery mecze Ligi Narodów, czyli mecze o stawkę w 11 dni, bardzo długie zgrupowanie, ale też z drugiej strony dobra okazja dla selekcjonera, żeby się przyjrzeć wszystkim zawodnikom.
0: Bardzo dziękuję, to był nasz korespondent sportowy i dziennikarz sportowy Wojciech Matyjczak.

0: Czek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radio RMF 24 już za moment przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontrowersje wywołuje książka brata księżnej Diany.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz na Wyspy Brytyjskie. Tam narasta skandal wokół publikacji książki napisanej przez brata tragicznej zmarłej księżnej Diany. Ukaże się ona w przyszłym tygodniu, ale już teraz w odcinkach.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: Bogdanie, dlaczego ta książka wzbudza aż tyle emocji, tyle lat po śmierci księżnej?
2: No tak, brat Diany, Earl Spencer, powraca niemal 30 lat po śmierci swojej siostry, no z szokującymi wspomnieniami, i rzuca bardzo mocne oskarżenia wobec monarchii. Największe emocje wzbudzają na pewno słowa dotyczące zachowania księcia Karola, ówczesnego męża Diany, a obecnie króla Karola. Zdaniem Spencera, po śmierci księżnej Karol wydawał się być, i tutaj cytuję, oszołomiony ze szczęścia, jakby wygrał na loterii. Mówił nawet, że świat szybko zapomni o Dianie, i mówił to do jej brata. No, Spencer oskarża pałac Buckingham o okrutną hipokryzję oraz przedmiotowe wykorzystanie małoletnich wówczas książąt, Williama i Harry'ego, których zmuszono do marszu za trumną matki. Zdaniem brata Diany, dwór przez lata celowo zacierał pamięć po księżnej, no i niszczył jej prawdziwy wizerunek.
0: No właśnie, ale to nie pierwszy raz tak zdecydowanie wygłasza on swoje tezy. Przypomnij, z czego już zasłynął.
2: Masz absolutną rację. Ta książka to echo poniekąd historycznego przemówienia z 1997 roku. Ostre słowa Spencera to kontynuacja jego legendarnej mowy z opactwa westminsterskiego podczas pogrzebu księżnej Diany, kiedy to, stojąc bezpośrednio przed rodziną królewską, złożył publiczną obietnicę, zadeklarował, że rodzina Spencera zrobi wszystko, by chronić synów Diany i nie pozwolić dworskim strukturom na wymazanie jej dziedzictwa. Ta najnowsza publikacja, która trafi do księgarni w przyszłym tygodniu, pokazuje, że tamto przemówienie było, no nie było tylko emocjonalnym zrywem, ale początkiem wieloletniej walki o pamięć po siostrze. Jednocześnie padają pytania na temat faktycznej motywacji autora Earla Spencera, no i tego, czy przypadkiem takie rozdrapywanie ran nie przynosi więcej szkód niż korzyści.
0: Znaczy, jest już reakcja pałacu Buckingham na te słowa Earla Spencera?
2: No i to jest całkiem zaskakujące, bowiem odpowiedź dworu nadeszła wyjątkowo szybko, przełamując poniekąd dotychczasową zasadę milczenia. Zasada, która mówi never complain, never explain, czyli nie skarż się, nic nie tłumacz i tak dalej, bez względu na to, co pojawia się w mediach. Otóż rzecznik pałacu Buckingham wydał rzadkie oświadczenie w imieniu króla Karola, w którym czytamy, i tutaj przytoczę to dosłownie, choć do zasady nie komentujemy publikacji książkowych, jego wysokość ma świadomość, że ból po stracie siostry może przysłaniać rozum, wpływać na osąd i zniekształcać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych, nawet po wielu latach od takiej tragedii. No, nie znamy jeszcze całości faktów lub tez, albo przypuszczeń zawartych w książce Earla Spencera. Ukaże się dopiero w przyszłym tygodniu, ale już teraz wiadomo, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych publikacji, jakie opublikowano na Wyspach od wielu, wielu lat.
0: I z pewnością będzie jedną z lepiej się sprzedających.
2: O, z pewnością. To jest... Dobrze, że przypomniałeś, Tomku, o tym bardzo ważnym aspekcie publikowania tego typu wspomnień.
0: Bardzo dziękuję. Bogdan Frymorgan był z nami. Pięknie dziękuję, prosto z Londynu. Na pewno będzie się zapoznawał z tą książką i przekaże nam najnowsze informacje w tej sprawie.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest godzina 11, jest Ewa Kwaśna i są najnowsze fakty.
1: Dzień dobry, witam wszystkich i zapraszam. Sejm wybrał nowego wicemarszałka Sejmu.
2: Chorała Marcin 254, Ociepa Marcin 167.
1: Za chwilę relacja naszego reportera. Są nowe fakty w sprawie drona zestrzelonego kilka dni temu nad Litwą. Będą także rewolucyjne doniesienia naukowców w sprawie budowy naszego mózgu. A w faktach kulturalnych RMF FM o tym, co łączy Władcę Pierścieni z folwarkiem zwierzęcym. Marcin Chorała z Rozwoju Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie w Sejmie obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, kto poparł Chorałę?
3: Chorałę poza własnym klubem poparła też większość Konfederacji i, co najważniejsze, posłowie koalicji rządzącej, którzy we wcześniejszej debacie jednak uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
4: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną. Posłowie Rozwoju Plus odpowiadali, że PiS mógł mieć wicemarszałka od prawie 3 lat, a reszta sali miała uciechę.
5: Te wasze kłótnie tutaj z tej mównicy są po prostu żenujące. Wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie i nawet nie potrafili dostrzec tego, jak bardzo jesteście śmieszni, bo zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
3: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Ostatecznie Marcin Chorała zdobył prawie 90 głosów więcej od konkurenta i to on jest od dziś 6. wicemarszałkiem Sejmu.
1: Dron zestrzelony kilka dni temu nad Litwą przez włoskich pilotów był rosyjski, a jego celem nie była Litwa. Takie informacje przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Mowa o bezzałogowcu strąconym w nocy z poniedziałku na wtorek na wschód od Kowna. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Witamy cię.
6: Dzień dobry.
1: Krzysztof, jakie są ustalenia litewskich służb?
7: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera, należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. Te wnioski są o tyle istotne, że w ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
1: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem na trasie Malbork-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Chlebówka dechował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
8: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
1: Wyniki najnowszych badań prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Stanforda rzucają zupełnie nowe światło na budowę i ewolucję naszego mózgu.
9: No, okazuje się, że mózg nie jest jednolitą strukturą, lecz składa się z dwóch odrębnych narządów, które ewoluowały niezależnie od siebie przez setki milionów lat.
1: W studiu z tymi ważnymi informacjami, prawda, Grzegorz Jasiński?
9: Dzień dobry.
1: Grzegorz, oczywiście sprawa nie ma nic wspólnego z dwiema półkulami mózgu.
9: Nie, naukowcy do tej pory byli przekonani, że cały mózg wywodzi się z jednej wspólnej komórki progenitorowej, która w trakcie rozwoju zarodkowego daje początek wszystkim jego częściom. Teraz zidentyfikowano dwa zupełnie różne typy tych komórek progenitorowych, z których jedna daje początek przodomózgowiu i śródmózgowiu, a druga tyłomózgowiu, czyli strukturze znanej jako pień mózgu.
1: I to ma swoje konsekwencje.
9: To ma ogromne znaczenie dla poszukiwań terapii niektórych chorób, na przykład dotykających pień mózgu, jak rdzeniowy zanik mięśni czy stwardnienie zanikowe boczne. Jest też ważne dla badań kontroli apetytu.
1: A więcej na ten temat możemy przeczytać na rmf24.pl. W faktach kulturalnych RMF FM teraz o nowej filmowej wersji powieści Folwark zwierzęcy, która dziś wchodzi do kin. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witamy.
10: To jest animacja skierowana raczej do młodszego widza. Andy Serkis, aktor i reżyser znany m.in. z roli Golluma we Władcy Pierścieni, przygotował ekranizację klasycznego dzieła George'a Orwella. Opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzi władza, fascynowała go od dawna. Folwark zwierzęcy był jedną z pierwszych książek, które naprawdę mnie poruszyły. Było to głębokie przeżycie. Czytam baśń, bajkę, alegorię, pod którą kryje się coś naprawdę mrocznego, mówił Andrew Serkis w wywiadzie dla CBS Mornings. Wielokulturową historię Włodawy, którą zamieszkiwali katolicy, Żydzi i wyznawcy prawosławia, przybliża Festiwal Trzech Kultur, który potrwa od dziś do niedzieli. W programie m.in. koncerty, jarmark, warsztaty i spotkania literackie. Niepublikowane dotąd rysunki Tove Jansson, legendarnej fińskiej pisarki, twórczyni Muminków, trafią w listopadzie na wystawę w Londynie. Będą tam m.in. szkic tatusia Muminka wspinającego się na wielką muszlę i domowej roboty książeczki, które autorka pisała i ilustrowała jako siedmiolatka, a potem sprzedawała je szkolnym kolegom.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
0: A w Radio RMF 24 Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Dodajmy ostatnią godzinę. Tę godzinę zaczniemy od rozmowy z profesorem Michałem Urbańczykiem, amerykanistą z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a porozmawiamy o decyzjach Trumpa, tych wojskowych i dotyczących Polski i Europy. Zostań.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Dużo się dzieje w ostatnich godzinach, jeśli chodzi o obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i w Europie. To znaczy dużo słów pada, co się będzie działo, to zobaczymy. Najpierw Donald Trump poinformował na swojej platformie Truth Social, że już niedługo powstaną bazy wojsk amerykańskich w USA, w Polsce oczywiście. Natomiast chwilę później NBC News poinformowała, że Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił amerykańskich z Europy. My łączymy się teraz z profesorem Michałem Urbańczykiem, amerykanistą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy my rzeczywiście powinniśmy się spodziewać tych decyzji w sprawie bazy w najbliższych dniach? Mówiąc inaczej, czy to była element polityki Donalda Trumpa 17 września, jak ktoś mu podpowiedział, napisał, żeby Polakom zrobiło się miło? Czy to jest już, czy można to traktować jako realny fakt polityczny?
1: Te rozmowy o utworzeniu stałej bazy w Polsce, one toczą się już od pewnego czasu pomiędzy stroną amerykańską i Polską. Także to, że Trump mówi o tej kwestii, nie powinno być jakimś wielkim zaskoczeniem. No rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, najwidoczniej ktoś z jego otoczenia zwrócił uwagę na znaczenie daty 17 września w historii Polski. No i to powinno nas cieszyć. Jest to jakiś, pewnie został zamknięty kolejny etap tych negocjacji. Trump uznał, że można coś takiego napisać w swoich mediach społecznościowych. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest na razie tylko wskazanie w mediach. No i musimy poczekać na to, jak będzie wyglądać realizacja tej kwestii w praktyce.
0: No właśnie, mamy drugą zapowiedź, chyba bardziej prawdopodobną, a przynajmniej bardziej pewną. To jest ta zapowiedź Pentagonu, która mówi o wycofaniu 1/3 wojsk amerykańskich z Europy Zachodniej. No a z drugiej strony mamy zapowiedź, że będą w Polsce jacyś żołnierze. Nie wiemy dokładnie, ilu ich będzie, czy więcej, czy mniej. Czy to jest element strategii, czy to jest element chaosu w administracji Donalda Trumpa?
1: I tu znowu, panie redaktorze, wystarczy sięgnąć do dokumentów, jakie administracja Trumpa publikowała w kwestii polityki zagranicznej, w kwestii bezpieczeństwa narodowego. I to nie jest pierwsza zapowiedź wycofania wojsk amerykańskich z Europy. To nie jest pierwsza taka strategia, która to zapowiada. I w strategii Bidena, i Obamy już była mowa o tym, że Ameryka ma zwracać się do Azji, no a za tym miała iść, no właśnie, miało iść zmniejszenie liczby wojsk amerykańskich. No niedawno do Europy przyjechał Elbridge Colby, który miał właśnie robić taki przegląd. No i rzeczywiście, tak jak od dawna zapowiadano, że ta redukcja będzie znacząca, tak, te 30% pewnie to jest jakaś liczba, która została wynegocjowana. Amerykanie, obiecując stałą bazę w Polsce, tak naprawdę pieką dwie pieczenie na jednym ogniu, dlatego że no właśnie wycofują część wojsk amerykańskich z baz z Zachodu i zamiast ewakuować je do Stanów, co byłoby jakimś dla nich kosztem, no to tak naprawdę będą je być może relokować do Polski. No także w ten sposób będzie więcej państw zadowolonych po prostu.
0: No, rozumiem, że nie wszystkie będą zadowolone, bo te, które stracą wojska amerykańskie, to chyba bardzo zadowolone nie będą.
1: Tak, ale o tym, tak jak mówię, była mowa od dłuższego czasu. Te negocjacje były prowadzone także z tymi państwami, z których te jednostki będą wycofywane. No, musimy pamiętać, że nie jest to proces, który może zakończyć się w ciągu tygodni, dlatego że mówimy tak naprawdę bardzo często o likwidacji stałych baz na zachodzie Europy, więc to tak naprawdę proces, który no, może trwać właściwie miesiącami, jeśli nawet nie w niektórych wypadkach czas dłuższy. Także to na pewno nie było dla tych państw zaskoczenie. Wiemy, że takie bazy no właśnie mogą zniknąć z Niemczech, mogą zniknąć z Włoszech. I też ci żołnierze amerykańscy albo będą relokowani do Stanów Zjednoczonych, albo właśnie na kierunki azjatyckie. No a jeśli będzie część z nich można zostawić w Europie, w nowej bazie w Polsce, no to jeszcze raz powtórzę, będzie to zarówno strategiczny zysk dla Polski, jak i dla samych Amerykanów.
0: A jaki sygnał? Bo tu jest jeszcze jeden gracz, o którym czasem się zapomina, pan profesor oczywiście o nim pamięta, to jest Rosja. Czy Rosja czyta te ruchy, czy z jej perspektywy te przesunięcia nie są aż tak istotne?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo jasny sygnał dla Putina, dlatego że jest to krok wbrew temu, o czym on właściwie od grudnia, jeszcze przed atakiem na Ukrainę, mówił i o czym mówili chociażby minister spraw zagranicznych Ławrow, czyli jeden z tych punktów, jeden z tych żądań rosyjskich, no to było wycofanie wojsk amerykańskich, wojsk natowskich do granicy z lat 90., czyli de facto demilitaryzacja niejako całkowita państw wschodniej flanki NATO, więc sytuacja, w której pojawia się no jednak zapowiedź z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że będziemy mieć do czynienia ze stałą bazą, no to jest to chyba czytelny taki sygnał dla Putina, że te jego działania no, wywołują odpowiednią reakcję. I chyba należy też się z tego cieszyć, bo miejmy nadzieję, że te działania hybrydowe no, też będą ograniczone po prostu.
0: Panie profesorze, a gdzie pana zdaniem ta baza amerykańska w Polsce może się znaleźć? Cały czas słyszymy o zachodniej Polsce. Padało określenie, że może to gdzieś okolice Wrocławia, Legnicy. Teraz słyszymy, że Szczecin. Szczecin jest najbardziej prawdopodobny. A rzeczywiście byłoby blisko do relokowania z Niemiec, z innych krajów europejskich. Jednocześnie dość daleko od granicy wschodniej. To jest dobre miejsce i możliwe, prawdopodobne.
1: Jeśli pan profesor pyta mnie o mój prywatny typ, to ja jednak mimo wszystko, że jestem z Poznania, to obstawiałbym Wrocław, dlatego że tu w grę wchodzi duże lotnisko po prostu i to tak naprawdę będzie kluczowe, no chociażby właśnie dla po pierwsze przeniesienia pierwszych grup Amerykanów, później dla utrzymania odpowiedniego takiego kontaktu i transportu, też jeśli chodzi o osoby, także wydaje mi się, że tu chyba jednak Wrocław jest na wygranej pozycji, także chociażby z tego powodu, jak to lotnisko jest skomunikowane z samym miastem.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: już teraz w Radiu RMF 24 złe informacje dla studentów u progu nowego roku akademickiego. Według najnowszego raportu Portfel Studenta życie na studiach jest coraz droższe. W tym roku młodzi ludzie, czyli w tym roku akademickim oczywiście, młodzi ludzie wydadzą na swoje utrzymanie średnio 4000 zł miesięcznie. To o 66 zł więcej niż przed rokiem. Największą część budżetu pochłaniają wynajem mieszkania i żywność. Najwięcej studentów, bo aż 45%, mieszka z rodziną lub znajomymi, a 29% decyduje się na wynajem mieszkania. W tej grupie co czwarta osoba płaci za wynajem ponad 1500 zł miesięcznie i jest to najwyższy poziom od 4 lat. W związku z tym coraz więcej studentów decyduje się na dodatkową pracę. W tym roku taką chęć deklaruje już 42% młodych ludzi. A z całym raportem zapoznacie się na rmf24.pl.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: 11.30 w Radiu RMF 24 Fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Marcin Horała z klubu Rozwój Plus został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Tak zdecydowali dzisiaj posłowie.
1: W głosowaniu wziął udział 428 osób, większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
0: Poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Fakty ważne dla kierowców.
0: Paliwo kosztuje normalnie. To pomysł Pałacu Prezydenckiego na obniżenie cen paliwa w Polsce. Jego założenia przybliżył wczoraj Paweł Szafernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów i co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
0: Według Pałacu Prezydenckiego pozwoli to na obniżki rzędu od złotówki i 70 groszy do 2 zł i 60 groszy na litrze. Projekt ustawy ma być złożony jeszcze w tym tygodniu. W faktach stawiamy pytanie, jak rynek paliwowy zareagowałby na te zmiany.
4: Co do samego systemu, no tutaj byłabym bardzo ostrożna, dlatego że sztywne limity marży hurtowej, importowej, zwłaszcza importowej, mogą zniechęcić importerów do wprowadzania paliw do Polski, zwłaszcza diesla. Ponad 30% diesla importujemy. Także jeżeli import stałby się nieopłacalny, no to nie trudno się domyślić, że może to skutkować brakami i kryzysem podażowym.
0: Tak przewidywała na naszej antenie Dorota Gudaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Lasy pod szczególnym nadzorem. Przez najbliższy miesiąc potrwa ogólnopolska akcja Jesień 26. To oznacza, że Straż Leśna wspólnie z policją i innymi służbami będzie prowadzić wzmożone kontrole.
5: Poprzednie lata pokazały nam, że właśnie ten okres wczesnojesienny, jesienny, kiedy najczęściej wybieramy się do tego lasu na grzybobranie, tych osób w lesie jest bardzo dużo. Często dochodzi właśnie do sytuacji niebezpiecznych. W tym lesie przebywają osoby, które poruszają się tam pojazdami zmotoryzowanymi, co jest niedozwolone. Stanowią w tym czasie niebezpieczeństwo dla właśnie innych korzystających z tego lasu, więc w tym roku największy nacisk właśnie kładziemy na to bezpieczeństwo.
0: Przyznaję w rozmowie z Bartłomiejem Paulusem Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i przypomina, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, nie zostawiamy więc śmieci i nie zastawiamy leśnych szlabanów swoimi autami.

0: I już wiem, największym problemem było odnalezienie pasażerów samolotu, którzy w szoku oddalili się z miejsca katastrofy. Na szczęście dość szybko zareagowały słowackie służby. O której zostaliście powiadomieni i co już wam się udało zrobić?
1: My jesteśmy ze Słowacji, byliśmy powiadomieni o 9 godzinie. I znaleźliśmy, no szybko żeśmy wyjechali, nasza ochotnicza straż pożarowa w miejscowości Niżna Polanka. No i my szybko wyjechali i znaleźliśmy trzech ludzi, których wieziemy do szpitalu i dwoje są takie, co nie mają poszkodzone nogi, no a jeden jest taki, co się zgubił.
0: Teraz dotarliście na miejsce katastrofy, co się teraz będzie działo?
1: Za chwilę przyjedzie jeszcze Czerwony Krzyż ze Słowacji, który był opowiadomiony o tym, co się stało, jaki był wypadek. No i zajmujemy się wszystkim takim społecznym ratowniczym, coś to wszystko dać do kopy i co najszybciej poszkodowanych uratować i wszystko załatwić, żeby to było tak, jak ma być.
2: To jest leśna droga.
0: Mówił mi tak pierwszy słowacki ratownik na miejscu tej symulowanej katastrofy. Przed chwilą na miejsce, jak zresztą słyszeliście, dotarli też polscy strażacy ochotnicy. Z mojej perspektywy ćwiczenia wyglądają imponująco. Symulowane urazy, z którymi mierzą się ratownicy. Tu na miejscu też zadania nie ułatwia gęsty dym, który spowija miejsce tej katastrofy. Służby dotarły tutaj po niecałych 2 godzinach i to jest trochę więcej niż zakładali autorzy tych ćwiczeń.
3: W takiej sytuacji, jak tutaj dzisiaj mamy, wybraliśmy w sumie ekstremalnie trudny rejon do ćwiczenia. Czas dotarcia myślę, że będzie się wahał w około 1,5 do godziny 40 służb, żeby podjęły swoje działania.
0: Tak mówił mi Dariusz Zabłocki, koordynator ratownictwa lotniczego. Niecałe 2 godziny. Tyle służbom zajęło dotarcie na miejsce katastrofy.
4: A my byliśmy tam cały czas na miejscu. Bardzo dziękuję. Maciej Sołtys był z nami. Pięknie dziękuję ci za te informacje.
0: Dziękuję.
4: A w Radio RMF 24 już za moment zajmiemy się europejskim biletem zintegrowanym, ale o tym za chwilę.

0: To jest radio RMF24. My teraz przenosimy się do Brukseli, bo unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego w całej Europie. Dzięki temu poprzez jeden zakup będzie można przejechać trasę na przykład z Warszawy do Brukseli. Jak miałoby to wyglądać i na jakim etapie są prace? O tym naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu opowiedział europoseł Dariusz Joński.
1: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej. Komisja planuje połączyć wszystkie stolice europejskie szybką koleją do 2040 roku. Prace w Polsce, jeśli chodzi o kolej dużych prędkości, już się rozpoczęły. Liczymy też na pierwsze środki w tym roku. No a prace w Komisji Transportu rozpoczęły się i z dobrych informacji jest polityczna zgoda, żeby nad tym projektem pracować szybko. No ale później jeszcze ustalenia z Komisją i z państwami członkowskimi. Na pewno przewoźnicy będą mieli swoje propozycje i na pewno wyzwaniem będzie rozliczanie się między spółkami europejskimi kolejowymi, no ale to już jest sprawa, która leży po stronie spółek kolejowych. My chcemy kolejowo połączyć wszystkie kraje europejskie, tak żeby pasażerowie wsiadając w Łodzi czy w Poznaniu, jadąc do Paryża czy do Bratysławy, nawet jeśli będą mieli się przesiąść, żeby nic ich więcej nie interesowało, na jednym bilecie mogli to zrobić. Dzisiaj często jak wysiadają, szukają kas, to zajmuje oczywiście czas. Czasami pociąg jeszcze się spóźni, nie mają tego odszkodowania i ta podróż się wydłuża. Chcemy odebrać jakby ten stres, który w tej chwili towarzyszy wielu pasażerom, którzy nie mogą zdążyć, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby była ta gwarancja ceny na cały odcinek i gwarancja przejazdu.
0: Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. A wy słuchacie cały czas radia RMF24. Zostańcie z nami.

0: Cieszy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Bednarach pod Poznaniem i zapytamy was, czy opłaca się dzisiaj być rolnikiem.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To był na tyle czas się pożegnać. Do usłyszenia do poniedziałku, mówi wam Tomasz Terlikowski, a nasze radio cały czas nadaje. Już za chwilę dalszy ciąg naszego programu, a teraz fakty w samo południa, w nich Ewa Kwaśnik.
1: Setki tysięcy złotych padła łupem złodzieja w Małopolsce. Za chwilę o szczegółach kradzieży opowie nasz reporter. Zachodnia Polska to najbardziej prawdopodobna lokalizacja stałej bazy wojskowej w naszym kraju.
2: Natomiast które województwo, która miejscowość, naprawdę zachęcam do spokoju.
1: Potwierdza wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W faktach w południe mamy także zaproszenie do Krakowa na 12. już edycję niezwykłego festiwalu Kult Uro. Zuchwała kradzież zakładu jubilerskiego w Limanowej w Małopolsce. Złodziej ukradł biżuterię wartą nawet kilkaset tysięcy złotych. Z tymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztof, co więcej wiadomo w tej sprawie?
3: Do salonu jubilerskiego w jednej z limanowskich galerii handlowych wszedł mężczyzna. Przez dłuższy czas oglądał biżuterię, przymierzał ją, w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i uciekł. Wartość skradzionych przez niego precjozów to, jak wstępnie obliczono, kilkaset tysięcy złotych. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek tego mężczyzny, a także to, że wsiadł do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa, i odjechał sprzed centrum handlowego. Policjanci wszczęli poszukiwania. Na drogach w okolicy pojawiły się blokady.
1: To fakty w RMF FM. Zachodnia Polska to najbardziej prawdopodobna lokalizacja stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Tak przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrułowiczem wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak już mówiliśmy w faktach, prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Michale, dlaczego właśnie Zachodnia Polska?
4: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
2: Przecież tam, gdzie wyją syrenę, tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś potencjalnym zagrożeniem, no to są jednak województwa położone na wschodzie Polski. Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość, naprawdę zachęcam do spokoju.
4: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
1: A lada chwilę powinno się zacząć spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę na Ukrainie. Dodał, że przyjechał tam, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. Szef polskiego rządu uczestniczy w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W trudnym górskim terenie Beskidu Niskiego ratownicy z Polski i Słowacji prowadzą symulowaną akcję ratunkową po katastrofie samolotu. W miejscowości Radocyjna trwają międzynarodowe ćwiczenia SAREX-26. Obserwuje je nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy cię, Maćku.
5: Dzień dobry.
1: Maćku, w tych ćwiczeniach ważne jest to, że ratownicy nie dostają gotowego scenariusza. Z czym służby mierzą się teraz na miejscu?
5: Przede wszystkim to brak zasięgu telefonów, leśna polana wysoko w górach, do której da się dojechać tylko quadem albo małym pojazdem terenowym. Jako pierwsi do poszkodowanych po katastrofie dotarli ratownicy ze Słowacji. Zgłoszenie dostali chwilę po 9:00.
6: Znaleźliśmy trzech ludzi, których wieziemy do szpitalu, i dwoje są takie, co nie mają poszkodowane nogi, no a jeden jest taki, co się zgubił.
5: Teraz na miejscu są już także polscy strażacy. Co chwila mijają mnie pojazdy służb, policji, ratowników górskich. Oni udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Pozoranci mają symulowane urazy. Miejsce katastrofy spowija gęsty dym. Potem tutaj będzie działać jeszcze Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z miejsca akcji ćwiczeń SAREX-26 w Beskidzie Niskim Maciej Sołtys.
7: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Czy zawód rolnika wciąż się dziś opłaca? O to pytamy dziś w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Agro Show w podpoznańskich Bednarach, jednej z największych imprez rolniczych w Polsce. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem. Witaj.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, z kim będziesz dzisiaj rozmawiał?
8: Porozmawiam z ekspertami, czy w obecnych warunkach przetrwać mogą już tylko duże gospodarstwa. O sytuację polskich rolników zapytam też ministra rolnictwa, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z rolnikami. Już za chwilę oddamy im głos w Radiu RMF 24. Zapytam ich o największe wyzwania, m.in. o suszę, brak rąk do pracy i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw. Sprawdzimy sytuację ogromnych rolniczych przedsiębiorstw, ale zajrzymy też do portfeli niewielkich gospodarzy. Będziemy też pytać o konkurencję ze strony żywności napływającej z Ukrainy i krajów Mercosur. Czekamy na wasze opinie tutaj na AgroShow. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać SMS-y pod numer 3322. Spod poznańskich Bednar, Michał Krasoń.
1: Urologia, profilaktyka i muzyka spotkają się jutro w Krakowie podczas niezwykłego wydarzenia festiwalu Kult Uro. To już 12. edycja, w tym roku pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się koncertem inauguracyjnym. Czy muzyka pomaga w profilaktyce zdrowotnej? Co na ten temat mówi pomysłodawca festiwalu, urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie?
9: Tak, pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne i jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo, jak to jest możliwe.
1: Podkreśla profesor Piotr Chłosta. Powtórzmy, koncert inauguracyjny jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie, początek o 18:00. Wśród gwiazd Olek Klepacz, Marek Piekarczyk czy Janusz Grzywacz. Wstęp, uwaga, jest wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W drugiej połowie dnia czeka nas trochę słońca i trochę chmur. Synoptycy przewidują opady deszczu na południowo-wschodnich krańcach Polski, a także w zachodniej części kraju. Przelotnie popadać może też w rejonie nadmorskim. Tam biometr będzie niekorzystny. Ponad 20 stopni Celsjusza spodziewamy się tylko w południowych i centralnych regionach.
11: Pogoda zamówiona na popołudnie z Radiem RMF 24. Jesteśmy z wami u progu weekendu, jak mówiliśmy w faktach. Zaczynamy od naszego cyklu Twoje zdanie. Dziś pytamy, czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Nasz człowiek jest na agroshow pod Poznaniem i za chwilę się z nim połączymy. Czekamy również na spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I pamiętamy, że dziś ogłoszenie polskiego kandydata do Oscara. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Czy zawód rolnika wciąż się dziś opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytamy dziś w ramach naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Jesteśmy, jak już mówiliśmy, na Agro Show w podpoznańskich Bednarach. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witaj, Michał.
1: Kłaniam się ponownie.
0: Rozmawiałeś już z rolnikami. O jakich problemach usłyszałeś?
1: No, ta lista jest długa. Rolnicy mówią o suszy i pogodzie, którą coraz trudniej przewidzieć. Mówią też o kosztach prowadzenia gospodarstw i o tym, że ceny, zwłaszcza nawozów, ale też w ostatnich miesiącach paliwa, cały czas szybują w górę, a pieniądze, które dostają za swoje produkty, nie zawsze nadążają za tymi wydatkami. Posłuchajmy więc głosów rolników tu, w Zbednar.
2: W tym roku pokazała nam pogoda, że zima naszym roźna, tak? Nam drzewa poprzemarzały, później wiosna, przymrozki, mrozy podczas kwitnienia, no i susza trzymiesięczna. No i później jak są to jak dla nas sadowników, czy dla tutaj roślin, zboża, rzepaki, opuszczają się deszcze. I tutaj jest właśnie ta pogoda, gradobicia, burze nawalne, no i ta susza. Największy chyba tutaj jest kłopot.
1: Jest aż tak źle na skupach?
3: Czy jest aż tak źle na skupach? Musi pan sobie uwzględnić kilka elementów. Po pierwsze, no, w tym roku, szczególnie tutaj w rejonie Wielkopolski, plony zbóż, ozimek, które są tutaj głównym kierunkiem produkcji, szczególnie pszenicy, były raczej kiepskie. Zebraliśmy połowę tego w zeszłym roku. Sprzedawaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł, jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
1: 500 zł z hektara można uzyskać, tak mówią mi tutaj rolnicy w Wielkopolsce. No więc, żeby jakoś utrzymać się godnie, to faktycznie tych hektarów trzeba mieć wiele. Pytałem też o ludzi do pracy. W wielu gospodarstwach okazuje się, że trudno ich znaleźć, a koszt zatrudnienia wiąże się z kolejnymi obciążeniami. Do tego dochodzi konkurencja ze strony produktów sprowadzanych z zagranicy. Rolnicy wskazują m.in. na Ukrainę i umowę z krajami Mercosur. No i jest jeszcze jeden, dość nieoczywisty aspekt, który szczególnie w ostatnich latach utrudnia prowadzenie gospodarstw, a mianowicie sąsiedzi. Jak słyszę, coraz częściej zdarza się, że nowy sąsiad na wsi ma do rolnika po prostu pretensje o niekoniecznie pachnące wodą kolońską pracę na polu, czy o hałas. Jak zgodnie podkreślają rolnicy, wszystko na to wskazuje, że ten problem może niedługo się rozwiązać. Procedowany w Sejmie jest przecież projekt nowelizacji ustawy o ochronnej roli wsi. Dziś pytamy więc nie tylko o to, ile kosztuje ciągnik czy kombajn, ale przede wszystkim o to, ile trzeba wydać, żeby gospodarstwo w ogóle mogło działać. O pieniądzach będzie dziś mowa szczególnie dużo. Rolnicy właśnie zaczynają dostawać zaliczki tegorocznych dopłat. W pierwszych dniach wypłat trafiło już do nich na konta prawie 2 miliardy złotych. Na razie kłaniam się spod poznańskich Bednar. Słyszymy się już za chwilę.
0: Michał Krasoń, my również się kłaniamy. Dziękujemy, Michale. Będziemy się oczywiście z Michałem jeszcze łączyć. No i przypominam, że czekamy na wasze głosy. SMS 3322. Do waszej dyspozycji telefon 12 2 miliony 12. I radio @rmf24.pl. Na wasze maile w tej sprawie również czekamy. A już za chwilę Limanowa i najnowsze informacje w sprawie zuchwałej kradzieży w sklepie jubilerskim. Zostańcie z nami.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Policja w Limanowej w Małopolsce poszukuje sprawcy zuchwałej kradzieży ze sklepu jubilerskiego. Jak informowaliśmy was w faktach, złodziej ukradł biżuterię wartą nawet kilkaset tysięcy złotych. Z nami na łączach teraz aspirant sztabowy pani Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Jakie działania prowadzi aktualnie policja w związku z tą sprawą?
1: Cały czas na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają i zabezpieczają monitoring, a także świadków tego zdarzenia. Funkcjonują punkty blokadowe. Czynności prowadzi również grupa dochodzeniowo-śledcza, która gromadzi materiał dowodowy i analizuje wszystkie informacje, które tutaj do nas napływają. Trwa także szacowanie strat powstałych w wyniku kradzieży. Publikujemy również wizerunek mężczyzny podejrzanego o dokonanie tej kradzieży.
0: Mhm. I ten wizerunek sprawcy, jaki on jest? Czy był zamaskowany? Jak był ubrany? Co możemy powiedzieć?
1: Mężczyzna nie był zamaskowany, miał czarną czapeczkę, szarą kurtkę, wszedł do sklepu, nie używał żadnych niebezpiecznych narzędzi, nikt nie został ranny, nie groził, po prostu dokonał kradzieży, po czym szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
0: Proszę nam przypomnieć, pani aspirant, jak doszło do tej kradzieży.
1: Dzisiaj po godzinie 9 w jednym sklepów w galerii handlowej mężczyzna wszedł, prawdopodobnie podczas chęci zakupu biżuterii, podczas oglądania tej biżuterii zabrał część tej biżuterii i wyszedł.
0: Bardzo pani dziękuję za te informacje na gorąco, na bieżąco. Z nami na łączach była pani aspirant sztabowy Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia życzymy.
1: Dziękuję.
0: No ja przypomnę, że policja w Limanowej w Małopolsce poszukuje sprawcy zuchwałej kradzieży ze sklepu jubilerskiego. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Dostajemy informacje od was o potężnym korku na autostradzie A4 w okolicach węzła Jawor na Dolnym Śląsku. Sprawdziliśmy. Przyczyną zatoru było zderzenie dwóch ciężarówek na jezdni w stronę Wrocławia. Ucierpiała jedna osoba, po którą przyleciał śmigłowiec LPR-u. Teraz ruch odbywa się prawym pasem. Zator jest rozładowywany, także informujemy was na bieżąco. Trzymamy za was kciuki. Jedźcie ostrożnie, jesteśmy z wami.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
3: Występ jest na zaproszenie. W obecnej chwili prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Trump. Wie pan, jeżeli by taka propozycja przyszła, to ja się pytam, dlaczego nie?
2: Tym razem do rozmowy zaprosiłem wybitnego śpiewaka operowego Marka Torzewskiego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
4: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: 12.30 w Radiu RMF 24, czas na fakty. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące. Tak mówił Donald Tusk, rozpoczynając wizytę w Ukrainie. Premier podkreślił, że przyjechał przede wszystkim pokazać, że Ukraina nie jest sama. Tusk spotka się m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy mają dotyczyć m.in. udziału Polski w Europejskiej Koalicji Antybalistycznej. Premier ocenił też, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną i przemysł wchodzą w decydującą fazę. Szef polskiego rządu zaznaczył, że Polska musi być przygotowana na różne scenariusze, także te najbardziej dramatyczne. Jak mówił, koncentracja rosyjskich ataków w pobliżu polskiej granicy jest niepokojąca. Tymczasem Komisja Europejska wypłaci Ukrainie 3 miliardy 300 milionów euro na zakup dronów i pocisków rakietowych. To czwarta wypłata z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro. W tym roku unijne wsparcie dla Kijowa sięgnie prawie 15 miliardów euro. 60 miliardów z całej pożyczki przeznaczono na obronność, a 30 miliardów na wsparcie budżetowe. Komisja Europejska chce też wykorzystywać niewykorzystane środki z programu SAFE na wspólne projekty obronne z Ukrainą, m.in. Europejski System Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej. Pozostajemy w tym temacie. Alerty RCB w ciągu kilku tygodni będą wysyłane nie tylko SMS-em, ale także przez aplikację mObywatel. Zapowiedział to wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Użytkownicy mają szybciej dostawać ostrzeżenia, a po ustaniu zagrożenia sprawdzą, co się wydarzyło. Zmienić mają się też same komunikaty RCB. Ich treść będzie zależała od poziomu zagrożenia. Osobne alerty będą dotyczyć ataku na Ukrainę, a inne bezpośredniego zagrożenia na terytorium Polski.
1: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
0: Przygotowane diety wraz z listą zakupów, a do tego wsparcie dietetyków i psychologa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje projekt Przewaga Zdrowia. Z zaproponowanych diet może skorzystać każdy, a konsultacje z dietetykiem i psychologiem odbywają się online lub w wyznaczonych terminach w szpitalu przy Alei Witosa.
2: To jest rzeczywiście skierowane do osób, no, które albo chciałyby się zorientować, czy ich waga jest odpowiednia, albo mają problemy z utrzymaniem wagi i szukają jakiejś pomocy. Będzie kalkulator szacujący należną masę ciała. No i będą do pobrania 4 diety w zakresie między 1600 a 2200 kalorii. No takie najczęściej potrzebne, biorąc pod uwagę nasz wzrost. No i będzie możliwość zadania online pytania do dietetyczek.
0: Zapowiada szefowa pododdziału endokrynologii i diabetologii szpitala w Opolu, profesor Agata Bronisz. Ciepła jesień i mokry początek zimy. Tak zapowiadają się najbliższe miesiące według długoterminowej prognozy IMGW. Październik ma być zgodny z normą, ale listopad i grudzień będą cieplejsze niż zwykle. A jaki będzie początek przyszłego roku w pogodzie? To już teraz możecie sprawdzić na naszym portalu rmf24.pl.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz cotygodniowy cykl Twoje zdanie. Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie zawód rolnik. Czy to się dziś opłaca? Tym razem zastanowimy się, czy dziś przetrwać mogą już tylko duże gospodarstwa. Czekamy na Wasze głosy. Przypomnę, SMS 3322 do Waszej dyspozycji. Telefon 12 2 miliony 12. Tam możecie nagrać swój głosowy komentarz. E-mail do nas radio@rmf24.pl. Łączymy się ponownie z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na agroshow w Bednarach koło Poznania i jego gościem.
1: Kłaniam się, dzień dobry ponownie. A moim gościem jest Iwona Dyba, redaktor naczelna Farmer.pl i miesięcznika Farmer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani redaktor, zacznijmy od tego.
0: I jego gościem.
1: Kłaniam się, dzień dobry ponownie. A moim gościem jest Iwona Dyba, redaktor naczelna Farmer.pl i miesięcznika Farmer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: domowych gospodarstw, więc no, to są dzisiaj takie wiodące regiony, Lubelszczyzna i tutaj południem Polski to oczywiście bardziej ta rozdrobniona struktura.
1: Jeżeli mówimy o dużym gospodarstwie, mówimy o setkach hektarów, o tysiącach hektarów?
0: No różnie to bywa, prawda? Dzisiaj duże gospodarstwo rodzinne, ktoś by kiedyś powiedział 300 hektarów, no dzisiaj już tak można się zastanawiać, tak, czy rzeczywiście to jest na obecne czasy duże gospodarstwo, czy też gospodarstwo duże na obecną konkurencję, tak, dla polskiego rolnictwa, więc można się zastanawiać, no ale mamy duże gospodarstwa w Polsce, często to są no, poważne i takie dość zaawansowane ośrodki produkcyjne, również we władzy Skarbu Państwa, więc no różnie to u nas jest. Podkreślam, struktura gospodarstw w Polsce jest bardzo zróżnicowana, ale ona się zmienia.
1: Z tego topu przejdźmy trochę niżej. Czy jeżeli mamy małe gospodarstwo, możemy być rolnikiem na pół etatu, to w ogóle da się pogodzić, żeby no, mieć niewielką rolę, ale chodzić do pracy i normalnie zarabiać na etacie?
0: Ja bym powiedziała, że coraz więcej chyba mamy tych dwuzawodowców, bo i rynek pracy, tak jakby tej konwencjonalnej, pozarolniczej, on się zmienia, więc to wszystko stało się po pandemii coraz bardziej elastyczne. Rolnicy też z tego korzystają. Natomiast no, mniejsze gospodarstwo pozornie to jest tylko mniejsze obciążenie, no bo zwykle tam są trudności. No nie ma wielkich sprzętów, wielkich maszyn. Jest większy po prostu nakład codziennej pracy ludzkiej w takim gospodarstwie. Czasami są no, mocno zdywersyfikowane działy produkcji no, w takim miejscu od produkcji zwierzęcej. Często też mamy rolniczy handel detaliczny, po sprzedaż bezpośrednią właśnie od owoców, warzyw, po jakieś przetwórstwo właśnie pochodzenia zwierzęcego. Więc myślę, że jest duża część gospodarstw, która sobie świetnie radzi. Są bardzo przedsiębiorcze. Właśnie te najmniejsze, ale tutaj trzeba podążać za klientem i często to jest właśnie taka wymagająca sytuacja, że wykonują coś zawodowo poza obszarem gospodarstwa, ale świetnie też prowadzą produkcję właśnie u siebie, tak, w swoim siedlisku. Natomiast warto też zaznaczyć, że tych małych gospodarstw, nawet tak jakbyśmy popatrzyli na suche dane Głównego Urzędu Statystycznego, tych małych gospodarstw bywa. W 3 lata ubyło nam 13 tysięcy gospodarstw pomiędzy 5 a 10 hektarów, czyli no to o czymś świadczy, tak, że albo no, brakuje następcy, chęci, albo po prostu staje się to nieopłacalne, albo nie ma możliwości do rozwoju, możliwości inwestycyjnych do dokupienia ziemi chociażby.
1: Tak, przechadzam się między tymi maszynami, które tutaj w Bednarach są wystawione, nawet koło nas, ogromna zgrabiarka, no wątpię, żeby to rolnik z 10 hektarami kupił. No, ten rynek dla małych rolników chyba nie jest zbyt duży. Czy to wszystko pokazuje nam, że te małe gospodarstwa są skazane na zamknięcie albo na przejęcie przez tych molochów?
0: Oferta jest tutaj szeroka. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Natomiast do przejęć dochodzi, ja bym powiedziała, że obserwujemy zmianę struktury, następuje konsolidacja. Tak jak wspomniałam, te małe gospodarstwa jednak coraz częściej rezygnują z tej produkcji, jeżeli popatrzymy na same liczby i te ostatnie dane chociażby GUS-u. Mniej też mamy formalnie rolników w 2025 roku, mniej było rolników, którzy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie 22 tysiące. Natomiast nie zmniejszył się za bardzo ten obszar. Lekko bym powiedziała, że nawet wzrósł, jeżeli chodzi o obszar objęty dopłatami. Więc to pokazuje, że no, po prostu gospodarstwa się lokalnie konsolidują. Różnie do tego dochodzi. Czasami jest to dzierżawa, czasami jest to podzielenie na działki i sprzedaż, bo wiadomo, ziemia cały czas ma bardzo wysokie ceny, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i czasami to jest po prostu wybór ekonomiczny, tak? W takiej pojedynczej, indywidualnej rodzinie. Więc no, nie chciałabym tu wyrokować. Sytuacje są różne. Natomiast konsolidacja postępuje i często to są rolnicy, którzy gdzieś w pobliżu gospodarzą albo czasami no, z sąsiednich gmin, więc no, każdy rozgląda się za ziemią, tak bym powiedziała.
1: To jest głównie ten aspekt finansowy, czy właśnie po prostu nie ma komu przejmować tych gospodarstw?
0: Różnie. No, demografia tutaj bardzo mocno też dotyka rolnictwa, tak? Jest problem zarówno i z samymi następcami, z ich ilością, często zmienili swój profil, wykształcili się, wyjechali do miasta, natomiast też bywa to różnie, nie chcą wracać wracać, zaczynać od nowa, bo często jest też ta bariera inwestycyjna.

0: każda inwestycja, począwszy od maszyny, po chociażby jeden hektar ziemi, to są no, ogromne pieniądze i później jest duże obciążenie takim zobowiązaniem, więc no, każdy różnie buduje tę swoją drogę, więc no, z następcami jest różnie, natomiast myślę, że nie brakuje też chętnych, żeby poszerzyć swoją działalność.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem była Iwona Dyba, redaktor naczelna Farmer.pl i miesięcznika Farmer. Dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A rozmawiał Michał Krasoń, nasz dziennikarz, który zostaje na Agroshow w Bednarach koło Poznania i oczywiście będziemy do niego jeszcze dzisiaj wracać. A ja przypomnę, że trwa policyjna obława w Limanowej w Małopolsce. Doszło tam do kradzieży w sklepie jubilerskim. Wartość skradzionej biżuterii to nawet kilkaset tysięcy złotych. A na stronie rmf24.pl już możecie zobaczyć zdjęcie mężczyzny, który najprawdopodobniej dokonał tej kradzieży. rmf24.pl gorąco polecam w każdej wolnej chwili, a my wracamy już za moment.
3: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

przy znakomitej muzyce spędzamy razem z wami piątkowe popołudnie w Radiu RMF24, no i wspólnie odliczamy ostatnie godziny przed weekendem. Mam dla was informację z Sejmu, który ponownie uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Przyjęto poprawkę, która zakłada, że podatek byłby naliczany od marca tego roku do marca przyszłego roku. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu. W założeniu pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. No i podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Ten temat wróci już za chwilę w Faktach RMF FM punktualnie o 13:00.

0: punktualnie 13, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśna.
1: Zapraszam. Pożar na terenie firmy w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się zbiorniki z gazem. Dwie osoby są ranne. Policyjna obława w Limanowej w Małopolsce po kradzieży w sklepie jubilerskim w jednej z galerii handlowych. Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych. A w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy, czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Dwie osoby zostały ranne w dużym pożarze w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się i wybuchły zbiorniki z gazem na terenie miejscowej firmy. Informacje dostaliśmy od naszej słuchaczki na gorącą linię RMF FM.
2: Nastąpił wybuch w zakładzie pracy. Wybuchło 5 butli z gazem. Taki duży wybuch był słyszalny tutaj aż w Osięcinach. Wybuchy były dość takie spektakularne.
1: Na miejscu jest 19 zastępów Straży Pożarnej. Zablokowana jest pobliska droga krajowa numer 62. Pożar hali magazynowej w Piekarach Śląskich. Budynek nie był użytkowany. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Na miejscu jest w tej chwili co najmniej 8 strażackich wozów.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Policja szuka złodzieja, który okradł jubilera w Limanowej w Małopolsce. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, mężczyzna zabrał biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych. O działaniach funkcjonariuszy informowała w Radiu RMF 24 aspirant sztabowy Jolanta Batko z policji w Limanowej.
4: Funkcjonują punkty blokadowe. Publikujemy również wizerunek mężczyzny podejrzanego o dokonanie tej kradzieży. Mężczyzna nie był zamaskowany, miał czarną czapeczkę, szarą kurtkę, wszedł do sklepu, nie używał żadnych niebezpiecznych narzędzi, nikt nie został ranny, nie groził, po prostu dokonał kradzieży, po czym szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
1: Opublikowany przez policję wizerunek złodzieja mamy na rmf24.pl. Sejm ponownie uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Tuszyn Południe. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytamy w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Argo Show w podpoznańskich Bednarach. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem. Michale, rozmawiałeś już z rolnikami. O jakich problemach usłyszałeś?
5: No, lista jest długa. Rolnicy mówią o suszy, coraz trudniejszej do przewidzenia pogodzie, rosnących kosztach prowadzenia gospodarstw, cenach nawozu i paliwa, a także o problemach ze znalezieniem pracowników.
6: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją.
7: Zebraliśmy połowę tego w zeszłym roku. Sprzedawaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
8: Czy to się jeszcze opłaca?
9: To jest bardzo drogie hobby.
5: Czekamy też na Wasze głosy. Możecie do nas wysyłać SMS-y pod numer 3322. Z podpoznańskich Bednar, Michał Krasoń.
1: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Gentlemanów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo konkretnie zobaczymy na ekranie, o tym już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell
10: you something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Gentlemanów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów.
1: Testament w kinach w przyszłym roku. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 14.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a w piątkowe popołudnie trwa program Twoje zdanie. Dziś w naszym cyklu pytamy, zawód rolnik, czy to się dziś opłaca? I naszym gościem będzie w tej godzinie szef Krajowej Rady Izb Rolniczych, z którym porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed rolnikami. Przypominam, że trwa również spotkanie szefa BBN z ministrem obrony. Powiem również o wzmocnieniach na granicy z Białorusią. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest Radio RMF 24. Przypomnę, słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, na RMF On w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. No a w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 szukamy dziś odpowiedzi na pytanie: zawód rolnik, czy to się dziś opłaca? Jedną z trudności rolników jest konkurencja zagraniczna i o tym teraz powiemy. I przypominam również, że czekamy na Wasze głosy. SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12, tam możecie nagrać swój głosowy komentarz oraz mail do nas radio@rmf24.pl. Łączymy się podobnie z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na Agroshow w miejscowości Bednary koło Poznania i jego gościem.
1: Dzień dobry, kłaniam się ponownie, a moim gościem jest pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Panie prezesie, z jakimi obecnie zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi muszą radzić sobie rolnicy w Polsce?
2: Zewnętrzne to kłopoty, które mamy wywołane w związku z wojną na Ukrainie. No i na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen paliw, nawozów z tym się wiąże, więc to są ogromny wzrost kosztów. Nie wiadomo, na czym to się skończy, energii i innych rzeczy. Więc to jest największy problem w kraju. Największy problem to zmiany klimatyczne, które u nas mimo wszystko są. Susza, nagłe zmiany to pogody, deszcze ulewne, nawalne, oberwanie w różnych częściach kraju. No i to wszystko powoduje jeszcze ta niestabilność cen na rynkach światowych.
1: Na pogodę wpływu nie mamy, ale możemy walczyć z tymi zagrożeniami zewnętrznymi, na przykład z żywnością z krajów Mercosur czy z Ukrainy. W jaki sposób to robić?
2: Myślę, że zamknąć się w pewnym sensie nie da, bo świat się zrobił taki, jaki się zrobił. Na to też nie mamy wpływu zbytnio, ale możemy kontrolować to, co do nas wpływa. I tutaj wszystkie służby państwowe, inspekcja handlowa, sanepid i inne powinny kontrolować wszystko to, co do Polski wpływa. Te, które nie spełniają norm naszych, europejskich, nie powinni na nasz rynek wpuszczane być. To jest jedyna szansa. A z takich krajów trzecich jeszcze oprócz tego, jak Ukraina, którą mamy tutaj, wszyscy jesteśmy za tym, żeby Ukrainie pomóc, ale nie może ona doprowadzać do tego sytuacji, że jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, tu jak gdyby, przyfrontowym krajem, że na nas rynek to spowoduje zakłócenia, które mieliśmy w 2023 roku.
1: O działania Krajowej Rady Izb Rolniczych chciałem zapytać. Jak wy działacie, no żeby tym rolnikom tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o tą presję zewnętrzną, było nieco lepiej, nieco łatwiej?
2: Cały czas walczymy o dodatkowe środki z Unii Europejskiej. To pierwsza sprawa, na tą pomoc, tak, która dzisiaj nam na przykład jest dla Polski 66 milionów euro. Walczymy o to, żeby dołożył budżet państwa 200. I to jest załatwione. Nie są to środki, które zniwelują wszystkie straty, które żeśmy z tego tytułu to ponieśli, ale także dzisiaj będziemy we wrześniu składać o nowe to programy zabezpieczenia tych wszystkich ryzyk, które są. Dyskutujemy przy różnych rozporządzeniach, zarządzeniach, ustawach, które dzisiaj są, których jest głośno, jak ustawa o wielofunkcyjnej roli produkcji wsi, ustawa o aktywnym rolniku. Jest wiele, wiele rzeczy, które się dzisiaj mocno dzieją na zasadzie takiej, żeby gospodarstwa rolne bronić, bo dzisiaj mamy problem jeszcze nie dość, że wiele rzeczy się dzieje, to w przepisach jak plany ogólne, które w niektórych przypadkach eliminują rozwój gospodarstw wiejskich na obszarach wiejskich, zwłaszcza w inwestycjach takich, jak są uciążliwe w pewnym sensie, ale one muszą być. To są przyhodowli zwierząt i różnych rzeczy, biogazowni i wiele, wiele innych tych rzeczy. Trzeba to uregulować prawnie, bo dzisiaj, jeśli nie będzie tych programów właściwych, to rolnicy nie będą mieli gdzie budować i zgody na budowanie. Rolnik się na obszarach wiejskich jest dzisiaj w mniejszości. Są przybysze z zewnątrz albo ludzie, którzy mieszkali, ale zajmują się czymś innym dzisiaj. Protestują przeciwko wszystkiemu, co się na wsi dzieje. Często nawet to są ci, którzy rolnikami nie tak dawno byli. Więc to trzeba uregulować prawnie, że wieś jest obszarem produkcji rolnej, tak jak i miasto i inne miejsca są obszarami do produkcji przemysłowej, mieszkania, że tramwaje jeżdżą, że pociągi jeżdżą i ludzie tam muszą mieszkać.
1: Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, naszym gościem w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękujemy, a z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na AgroShow w miejscowości Bednary koło Poznania, będziemy się jeszcze łączyć. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Szukamy odpowiedzi na pytanie: zawód rolnik, czy to się dziś opłaca? SMS 3322 i telefon 12 2 miliony 12 do waszej dyspozycji.

Piątkowe popołudnie, radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na spotkanie zaproszony został również szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Rozmowy dotyczą m.in. bezpieczeństwa kraju w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy oraz o rosyjskim uzbrojonym dronie, który został znaleziony w rejonie Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Jak zapowiadał Bartosz Grodecki, poruszony ma być również temat współdziałania instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski. Spotkanie trwa, czekamy na informacje po zakończeniu. Będziemy je wam przekazywać w radiu RMF 24. A już za chwilę o 13.30 najnowsze wydanie Faktów gorąco polecamy.

0: Wybiła 13.30 w radiu RMF 24 Fakty. Karol Kłaczkiewicz, zapraszam. Policja wciąż szuka złodzieja, który okradł jubilera w Limanowej w Małopolsce. Mężczyzna zabrał biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych.
1: Cały czas na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają i zabezpieczają monitoring, a także świadków tego zdarzenia. Funkcjonują punkty blokadowe. Czynności prowadzi również grupa dochodzeniowo-śledcza, która gromadzi materiał dowodowy i analizuje wszystkie informacje, które tutaj do nas napływają. Trwa także szacowanie strat powstałych w wyniku kradzieży. Publikujemy również wizerunek mężczyzny podejrzanego o dokonanie tej kradzieży.
0: Mówiła aspirant sztabowa Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Opublikowany przez policję wizerunek złodzieja mamy na rmf24.pl. Sejm ponownie uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Za było 237 posłów, przeciw 202. Jeden wstrzymał się od głosu. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej. Teraz ustawą zajmie się Senat. Dla producentów paliw stawka podatku ma wynosić 60% nadwyżki przychodów ponad wyliczoną marżę referencyjną, a dla firm, które paliw nie produkują, 50%. To druga próba wprowadzenia tego podatku. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując m.in. na zasadę niedziałania prawa wstecz. Od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia. Takie kary wymierzył Sąd Okręgowy w Poznaniu ponad 30 osobom oskarżonym o produkcję, przemyt i handel narkotykami. Grupa miała działać w Polsce, Hiszpanii i Holandii od 2014 do 2021 roku. Według śledczych wprowadziła do obrotu ponad 3 tony marihuany, a także amfetaminę i kokainę o czarnorynkowej wartości blisko 80 milionów złotych. Jednym z oskarżonych był Paweł P., którego wyjaśnienia pomogły śledczym rozpracować grupę. Został skazany na 5 lat więzienia, ale wykonanie kary zawieszono na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny.
2: To także są fakty.
0: Tańczyliście kiedyś na rowerze? W niedzielę będzie okazja. O godzinie 16 sprzed Tauron Areny wyruszy Bike Rave Kraków. Rowerowy przejazd z muzyką drum and bass graną na żywo przez DJ-kę Chandril.
3: Ty jedziesz tyłem do kierownika, a do swojego kierowcy, do swojego szofera, a przodem do raverów, do tancerzy.
4: Tak, dokładnie, przodem do ludzi, czyli jest dokładnie tak jak w klubie. Jest odwzorowanie tak jak w klubie. Jedyna różnica dla mnie przede wszystkim taka, że wszystko się trzęsie i rusza, ale ja lubię roller coastery to i dobrą jazdę.
3: Ale da się grać, nie? Jak tam
4: da się.
3: Trochę tak ci tu na tych...
4: Powiem tak, da się, ale jako, wiesz...
3: Krawężniczkach dobrze... wytrzyma.
4: Tak, krawężniki są ciężkie i jakaś kostka brukowa, nie? To wtedy trzęsie.
3: Szybki miks wtedy.
4: Tak, trzeba się trzymać, ale daje rady.
0: Mówiła Chandril, Iwona Kotuła, współorganizatorka tego muzycznego przejazdu. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk.

0: that funny.
1: To jest Radio RMF 24 i nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie: zawód rolnik, czy to się dziś opłaca? Tym razem zastanowimy się, czy dziś przetrwać mogą już tylko duże gospodarstwa. Czekamy na Wasze głosy. No i łączymy się ponownie z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na Agroshow w Bednarach koło Poznania i jego gościem.
2: A razem ze mną Cezary Rokicki, sadownik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dopłaty unijne to jest dla Was błogosławieństwo czy przekleństwo?
3: Trudno powiedzieć. Dla małych gospodarstw może, co mają trudność finansową, jakaś pomoga zawsze jest, pomoc, ale dla takich większych czy zaradnych gospodarstw no raczej nie, bo dopłaty robią to, że wszystko drożeje znowu. I to jest jedno w drugie wchodzi, czyli mielenie pieniędzy, bym tak powiedział.
2: Na Pana przykładzie jak to wygląda?
3: Nie odczuwamy tego, ponieważ jak są dopłaty wchodzą, to od razu nawozy drożeją o 20-30%. W ogóle wszystko drożeje, tak? Czyli te dopłaty praktycznie nikną w skali roku, to ich praktycznie nie odczuwamy.
2: Pan prowadzi duże gospodarstwo. No właśnie, wychodzi panu na plus czy na minus?
3: Wiesz, gospodarstwo mamy średnio jako powierzchnia, tak? Bo mamy niecałe 15 hektarów. To jest jako w Polsce, to jest średnie gospodarstwo, tylko że rodzinne. Dużo pracujemy sami, zatrudniamy tylko ludzi do zbioru i do sortowania. Tak to wszystkie zabiegi, wszystkie prace koło domu wykonujemy sami. I coś jeszcze z tego zostaje, tylko że z roku na rok odczuwamy coraz większe kłopoty, ponieważ energia drożeje, paliwo, nawozy, roboczogodziny drożeją, a nasze owoce, jak kosztowały 20 lat temu, tak kosztują dzisiaj.
2: Maszyny, to jest zakup maszyn, jest łatwiejszy dzięki tym dopłatom?
3: Nie, bo właśnie wspomnę to, co było wcześniej powiedziałem. Jak są dopłaty do jakiejś maszyny, to zaraz one drożeją o 150%, zależy od maszyny, tak? Czyli te dopłaty nic dobrego nie jest, bo wszystko jest wywindowane do góry, tak? Dzisiaj mały ciągnik sadowniczy wziąć to jest około 300 tysięcy złotych, a przed wejściem do Unii kosztował 50 tysięcy. Czyli ta dopłata nawet co jest 50%, to tak nie pokrywa tej

0: kupi moje owoce w sklepie, czy kupi pan ukraińskie, tureckie, z Argentyny, żeby były w takich samych parametrach, czyli były zdrowe.
1: Michał Krasoń i jego gość prosto z Agroshow w Bednarach koło Poznania. Będziemy tam jeszcze wracać. No i czekamy na wasze opinie. SMS 3322 i telefon 12 2 miliony 12 do waszej dyspozycji. A już za chwilę powiemy o wzmocnieniach na granicy z Białorusią.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: To jest informacyjne piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Praktycznie gotowa jest już druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoje prace. Krzysztof Zasada z nami i zna więcej szczegółów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opisz, jak wygląda instalacja.
1: To ogrodzenie postawione jest tuż obok drogi, asfaltowej drogi technicznej, którą wybudowano już jakiś czas temu przy tym głównym płocie granicznym, który mierzy, przypomnę, ponad 180 kilometrów. Ono jest postawione naprzeciwko tego płotu po drugiej stronie drogi. Oprócz ma 4 metry wysokości, jest z siatki, ma odciągi. Oprócz tego jest od strony drogi zabezpieczone zwojami drutu kolczastego, zwieńczone jest zwojami drutu kolczastego, za nim także znajduje się drut kolczasty oraz ostatnim ogrodzeniem już od strony kraju jest ogrodzenie, to jest taka specjalna siatka, która ma chronić zwierzęta przed tym, aby się nie zraniły, jeżeli by gdzieś przebiegały w pobliżu tego ogrodzenia. Ono zbudowane jest praktycznie do końca. Rozmawiałem ze strażnikami granicznymi, którzy zlecili wojsku budowę. Tam zostały ostatnie prace tak naprawdę do tego, aby to ogrodzenie powstało na całym 180-kilometrowym odcinku. Natomiast już ta zapora działa. No, ona już w tym momencie daje to, do czego była stworzona, czyli jej budowa była tym uwarunkowana, aby dać więcej czasu służbom, które dostają powiadomienie o przekroczeniu granicy przez tę główną zaporę, aby dotarły na miejsce, gdzie do tego przekroczenia dochodzi. Ja wytłumaczę, o co chodzi. Otóż w centrum takim monitoringu są końcówki wszelkich czujników przekraczania granicy. Te końcówki czujników zamontowane są na zaporze tej stałej. Gdy dochodzi tam do jakiegokolwiek ruchu, do próby przekroczenia granicy, nawet gdy słychać tupanie nóg człowieka, wtedy odzywają się konkretne wskaźniki w centrum monitoringu, które pokazują, gdzie mamy do czynienia z jakimś działaniem intruza, i wtedy w to miejsce drogą tą asfaltową wysyłane są jednostki Straży Granicznej i wojska, które mają przechwycić intruzów. W tym momencie, jeżeli intruzom uda się przedostać przez tę główną zaporę, a robią to ostatnio za pomocą drabin, jeżeli uda się przedostać na drogę, no to mają następną barierę do pokonania, czyli drut kolczasty, 4-metrową siatkę, drut kolczasty i jeszcze jeden drut kolczasty. I to daje czas na to, aby strażnicy graniczni i wojsko te osoby zatrzymały i aby udaremniły w ten sposób próbę dotarcia na terytorium Polski. Ja zaznaczę, że od dłuższego czasu tych prób przekroczenia granicy polskiej z Białorusi, tam gdzie stoi zapora, jest bardzo mało, bo od początku roku zanotowano około 430 prób. Straż Graniczna chwali się, że skuteczność przechwytywania nielegalnej migracji jest 100% na tym odcinku, czyli żadnemu migrantowi nie udało się nielegalnie przedostać z Białorusi przez to ogrodzenie na teren Unii Europejskiej.
0: Czyli w 100% działa zapora i działa Straż Graniczna.
1: Działa w 100% zapora i Straż Graniczna. No problemem jednak w ostatnich miesiącach jest granica polsko-litewska. W momencie, gdy zapora stanęła na polskiej granicy, na polsko-białoruskiej granicy, najtrudniejsza do przekroczenia tak naprawdę dla migrantów, których wysyła nam Łukaszenka, wtedy cała ta presja migracyjna została skierowana na Litwę, ale przede wszystkim na Łotwę, gdzie są słabe zabezpieczenia i przez Łotwę dostają się na teren Unii Europejskiej migranci, a stamtąd tak zwanym kanałem bałtyckim, czyli z Łotwy na Litwę i z Litwy przez przesmyk suwalski, gdy jeszcze nie było kontroli granicznej, przejeżdżali, jak właściwie wjeżdżali do Polski, jak w masło. Teraz są kontrole graniczne i tam przechwytywani są nielegalni migranci. Powiem tak, w zeszłym roku, przez cały zeszły rok zatrzymano tam 520 migrantów. Tyle osób podlegało procedurom readmisji, czyli zostały wycofane na teren Litwy, skąd nielegalnie przedostawały się do Polski. To było około 520 osób. Do początku września tego roku na tym odcinku pod readmisję podpadło, że tak powiem kolokwialnie, ponad 1020 osób, czyli już dwa razy więcej niż w całym zeszłym roku mamy w pierwszych trzech kwartałach tego roku.
0: O czym dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ja właśnie czytam informację o groźnym pożarze w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim i o tym już za chwilę jeszcze więcej w Faktach RMF FM o 14.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszeń.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku katastrofa Ehimei Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Posłuchajmy razem, jakie są fakty w RMF FM. To już 14. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Tak, zgadza się. Od tego zaczynamy. Właśnie na początek nowe informacje dotyczące dużego pożaru w Oświęcinach w Kujawsko-Pomorskim. Są zarzuty dla sprawców kolejowego paraliżu na kolei w Śląskiem w tym tygodniu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 dziś o tym, czy opłaca się być rolnikiem.
2: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł.
1: Wrócimy też do dzisiejszych powołań do piłkarskiej reprezentacji Polski. Strażacy walczą z dużym pożarem w Oświęcinach w Kujawsko-Pomorskim. W suszarni zboża eksplodował gaz w potężnych silosach. Wybuch był widoczny z odległości kilku kilometrów. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, dwie osoby zostały ranne. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory, witaj Tomku.
3: Dobry, witam.
1: Co jeszcze wiemy o tym wypadku?
3: Z przyczyn, które będzie można wyjaśnić dopiero po skończeniu akcji, po godzinie 11 w suszarni zboża w powiecie radziejowskim doszło do wybuchu aż 12 gigantycznych silosów, w których przechowywany był gaz używany do suszarni oraz zboże. Zniszczone zbiorniki miały pojemność od 4800 do nawet 6400 litrów. Ich eksplozja była słyszalna i widoczna z bardzo dużej odległości. W wypadku poparzony został jeden z pracowników suszarni. Ucierpiała też jeszcze jedna osoba. W tej chwili poza dogaszaniem wywołanego wybuchem pożaru obecnie na miejscu strażacy schładzają ostatni z silosów, ten, który nie został zniszczony. Akcja na miejscu trwa już od 2 godzin.
4: Na miejscu są zastępy gaśnicze w ilości 18. Dokoptowany był też pojazd, który zaopatruje strażaków w sprzęt ochrony dróg oddechowych.
3: Usłyszałem od starszej brygadier Małgorzaty Jarockiej-Krzemkowskiej z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej. Pracujące w Oświęcinach służby nie wzywały posiłków, ponieważ dogaszanie pożaru trwa. Przebiegająca obok suszarni droga krajowa nr 62 nadal jest nieprzejezdna.
1: Są zarzuty dla dwóch złodziei, którzy przedwczoraj doprowadzili do kolejowego paraliżu w Śląskiem. Jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o ich tymczasowy areszt. Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy. Marcinie, zarzuty dotyczą kradzieży. Co konkretnie ukradli podejrzani?
5: Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. Stąd awaria tu w Katowicach, która błyskawicznie sparaliżowała cały region. Jak powiedział mi prokurator, obaj przyznali się do winy i potwierdzili, że chodziło o rabunek. Po wycięciu części kabli sprzedali je na złom. To było około 4 kg miedzi, za co w skupie złomu dostali dokładnie 144 zł i 30 groszy, jednocześnie doprowadzając w całym województwie do opóźnień prawie 650 pociągów i odwołania ponad 70 składów.
1: A teraz uwaga kierowcy. 3 samochody osobowe zderzyły się na A1 w miejscowości Starcza w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. 3 młodsi bramkarze dostaną swoją szansę i od nich zależy, czy ją wykorzystają, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Jan Urban na najbliższe 4 mecze Widzy Narodów na tę pozycję powołał Kamila Grabarę, Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Zabrakło dotychczasowej 1 doświadczonego Łukasza Skorupskiego.
6: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy, bo też odpukać, wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
1: Mówił Jan Urban. Pełną listę powołanych znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM. Dziękujemy, a być może w tej godzinie poznamy polskiego kandydata do Oscara. Będziemy was oczywiście informować na bieżąco. A za chwilę Waszyngton i niespotykane przygotowania do wizyty chińskiego przywódcy. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest radio RMF 24. Jak się okazuje, Donald Trump chce przyjąć chińskiego przywódcę Xi Jinpinga w Waszyngtonie z honorami, jakich podczas swojej obecnej prezydentury nie oferował dotąd żadnemu zagranicznemu politykowi. Co dokładnie szykuje, to wyjaśni wam korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Słuchamy.
1: Dzień dobry. To będzie dopiero początek bardzo starannie przygotowanego ceremoniału. Xi wejdzie do Białego Domu po czerwonym dywanie. Odegrane zostaną hymny obu państw. Będzie asysta wojskowa i salwa honorowa. Wieczorem Donald Trump wyda na jego cześć uroczystą kolację państwową. Cała ta oprawa ma jednak znaczenie znacznie większe niż protokół dyplomatyczny. Politico informuje, że administracja Trumpa świadomie chce zrobić na Xi jak największe wrażenie. Jeden z urzędników tłumaczy, że dla chińskich władz niezwykle ważne są szacunek, status i pokazanie, że ich przywódca traktowany jest przez Stany Zjednoczone jak równorzędny partner. Biały Dom liczy, że wyjątkowe przyjęcie pomoże później przy stole negocjacyjnym, już w gabinecie owalnym. Nie wiadomo na razie, jakich dokładnie ustępstw Trump oczekuje od Pekinu. Wiadomo natomiast, że w środę zamierza wykorzystać nie tylko politykę i negocjacje, ale również cały arsenał prezydenckiego ceremoniału. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście jak tylko będziemy mieli nowe informacje w tej sprawie, to będziemy wam je przekazywać w radiu RMF 24. Piątek po południu, 18 września, jesteśmy z wami, mamy dla was sprawdzone najważniejsze informacje i oczywiście gramy dla was. Posłuchajmy razem.

0: Piątkowe popołudnie. Dzisiaj w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: zawód rolnik, czy to się dziś opłaca? A wy piszecie do nas w tej sprawie SMS-owo pod 3322. No i tutaj na przykład taki SMS: mam gospodarstwo rolne i utrzymuję je z pracy na ciężarówce. Masakra, nie wystarcza na podstawowe produkty. Pozdrawiam, słuchacz Roman. Pozdrawiamy również serdecznie. Inny SMS: żeby nie miłość do ziemi, to na pewno dawno byśmy to rzucili. Jesteśmy rolnikami od 30 lat. I jeszcze jedna opinia, jeszcze jedno twoje zdanie w tej sprawie. Ceny paliwa, ceny nawozów zabierają cały zysk. Czekamy dalej na wasze opinie. 3322 cały czas do waszej dyspozycji. A teraz Szczecin. Kwiaciarki muszą opuścić plac Szarych Szeregów w tym mieście. Za kilka dni rozpocznie się tam remont elewacji kamienicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Władze miasta nie wyznaczyły w zamian żadnego innego miejsca. Większość kwiaciarek z tego placu pracuje jednak w dodatkowych punktach, takich stacjonarnych kwiaciarniach, i tam zamierzają przeczekać trudniejszy czas. Posłuchajmy.
1: Nasze stoisko otwierała moja babcia z 50 lat temu co najmniej. Także te stoiska mniej więcej tak tam są. Tam był wcześniej betonowy stół z parasolami, później była ta renowacja, także z 50 lat spokojnie. Jest to jeden z najstarszych zawodów Szczecina.
2: To jest takie miejsce przez Szczecinian znane, lubiane. Takie jedyne miejsce w Szczecinie, gdzie faktycznie takie zagłębie kwiaciarni tutaj jest, więc to może być duża strata dla wielu mieszkańców, jak nie będą mogli tutaj kupować na placu kwiatów.
1: Na pewno wiele osób też nie wie, że taka sytuacja jest. No my staramy się informować naszych klientów, że po prostu będą zamknięte stoiska. Mamy to szczęście, że mamy czynnie działającą kwiaciarnię, więc nie musimy od nowa je gdzieś tam uruchamiać. Trochę trudniej może będzie, ale miejmy nadzieję, że będą nas odwiedzać.
0: Z jedną z kwiaciarek, panią Kasią, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Dodam, że jeśli pogoda pozwoli, remont kamienicy powinien zakończyć się w grudniu. Serdecznie pozdrawiamy panie kwiaciarki ze Szczecina. W całej Polsce panie kwiaciarki serdecznie pozdrawiamy. A w Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.30.

0: 14.30 w Radiu RMF24 Fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu potwierdził, że Polska jest już częścią tej inicjatywy. Koalicja ma służyć budowie europejskich zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. W lipcu Ukraina powołała ją wraz z 9 państwami europejskimi, m.in. Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Wcześniej Donald Tusk mówił, że Polska dołączy, jeśli rodzime firmy przedstawią odpowiednią ofertę przemysłową. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w przyszłym tygodniu odwiedzi Stany Zjednoczone. W programie wizyty są m.in. spotkania z gubernator Iowa Kim Reynolds, wizytą w siedzibie tamtejszej Gwardii Narodowej oraz udział w wydarzeniach związanych ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Rutte 23 września uda się do Nowego Jorku, gdzie ma spotkać się z przywódcami państw i przedstawicielami najwyższych władz. Dzień później wygłosi przemówienie podczas wydarzenia upamiętniającego ofiary zamachów z 11 września 2001 roku.
1: Istotne informacje dla kierowców.
0: Ceny paliw w Polsce rosną i biją rekordy. Analitycy prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna przekroczy 8 zł, a diesel 9 zł za litr. W hurcie metr sześcienny benzyny 95 kosztuje już ponad 6370 zł, a diesla ponad 7,5 tysiąca zł. Na stacjach benzyna E10 kosztuje średnio 7,99 za litr, diesel 8,89 za litr. Eksperci spodziewają się dalszych podwyżek w najbliższych dniach. Więcej o tym piszemy dla Was na rmf24.pl. Zaledwie tydzień temu otwierali nową siedzibę, a w ten weekend zapraszają na premierę. Teatr Przypadków Feralnych w Krakowie zaprasza na spektakl muzyczny na podstawie tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
2: Kryzys branży szarlatanów to muzyczna opowieść o ludziach wykluczonych, ludziach trochę z innej epoki, którzy nie do końca potrafią się wpasować w społeczne standardy. Krótko mówiąc, mówimy o szarlatanach, zarówno tych współczesnych, jak i z czasów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, autora tekstów, którego piosenki inscenizujemy na scenie.
3: Czym by był nasz świat bez szarlatanów? Czy to nie oni nadają mu koloryt? Czy gdybyśmy się ich pozbyli, nie byłoby szaro, nie byłoby biało?
4: Bogu wiec, nie wierzę, wszystko się dzieje, a tylko ja patrzę.
0: Mówią twórcy przedstawienia Natalia Mazurkiewicz i Michał Szafarski. Spektakl odbędzie się na nowej scenie teatru przy ulicy Świętego Krzyża 14 w Krakowie. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 15.

w Radiu RMF24 w naszym popołudniowym programie. Wiadomość, która dotyczy wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Jak mówiliśmy przed chwilą w faktach RMF24, Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem. Polski premier powiedział, że, tu cytat, teraz jest już jasne, że nasz kraj jest częścią tej inicjatywy. Premier wyjaśniał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Przypomnę, szef polskiego rządu bierze dziś udział w szczycie tak zwanej karpackiej ósemki w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski poinformował, że format tworzą obok Ukrainy Rumunia, Serbia, Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry i Unia Europejska jako całość. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji, już za chwilę premiery kinowe i internetowe. Zostańcie z nami.

0: Popołudnie z Radiem RMF 24. Co wśród premier w kinach, a które tytuły warto zobaczyć w streamingu? Oto pytam dziennikarkę RMF FM, redakcja kulturalna, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jestem z nami. Dzień dobry. No to na co, Kasiu, warto zwrócić uwagę?
1: Jeśli chodzi o kina, to chyba na klasykę literatury, najbardziej na Folwark zwierzęcy, bo on wraca do kina jako animacja. To jest bardzo ciekawa historia, bo to jest taka animacja skierowana raczej, co ciekawe, do młodszego widza. W związku z tym są oczywiście pewne uproszczenia, ale za tym wszystkim stoi Andy Serkis, aktor i reżyser. Znacie go na pewno z roli Golluma we Władcy Pierścieni. On się zajmuje też ostatnio kinem motion capture. To jest takie kino w tych takich specjalnych kostiumach, gdzie właściwie naśladuje się ruch aktora do właśnie do różnych animacji, do takich filmów hollywoodzkich. I on przygotował ekranizację klasycznego dzieła George'a Orwella, opowieść o tym, jak łatwo jest zatracić ideały, kiedy w grę wchodzi władza. To jest animacja bardzo interesująca, a kolejnym filmem, który wchodzi dzisiaj do kin, jest horror. Lubisz horrory?
0: Jak Jack Nicholson latał z tą siekierą,
1: aha,
0: w sensie...
1: czyli lśnienie Kubricka. Ale wiesz,
0: nie,
1: że ten film ma lat? 80 rok to jest. To ja nie jestem dobra z matematyki, ale on ma dużo lat. No w każdym razie wchodzi dzisiaj do kin, co ciekawe, Resident Evil, ale to jest zupełnie nowy taki restart niemalże filmowego uniwersum tej słynnej serii gier wideo, który nie nawiązuje do poprzedniej adaptacji. Fabuła skupia się wokół Briana, kuriera medycznego, który podczas nocnej dostawy trafia w sam środek takiego epidemii logicznego chaosu. Produkcja zbiera naprawdę świetne recenzje od krytyków za oceanem, więc warto zobaczyć. W zupełnie innym klimacie jest Obcy. To jest inna filmowa nowość. Filmowa adaptacja słynnej powieści Alberta Camus. To chyba kiedyś była lektura szkolna, nie wiem, chyba teraz się czyta już tylko fragmenty. Przeniesiona jest na ekran przez francuskiego reżysera François Ozona i to jest taka propozycja dla widzów, którzy szukają takiego głębszego kina, festiwalowego kina, nieco psychologicznego, kina o alienacji, o obojętności. Ten film był prezentowany w konkursie głównym festiwalu w Wenecji i dziś wchodzi do naszych kin.
0: Mnie się skojarzyło z ósmym Obcym. Alien.
1: Nie ten Obcy. Nie ten Obcy. Tamten był ósmy pasażer Nostromo. No ja wiem, tak. Czyli jednak z ciebie taki miłośnik tych horrorów. No dobrze, tamten Science Fiction, co prawda. Horror, no ale jednak.
0: Wszystko ze mnie wyciągnie, naprawdę. Co mamy na platformach, Kasiu?
1: Na platformach mamy oczywiście coś, o co jest burza od środy. Dziś jest piątek, tak? To od dwóch dni jest totalna awantura o lalkę na Netflixie. Jedni mówią, że super, drudzy mówią, że profanacja. Ja proponuję zobaczyć, żeby mieć zdanie swoje, a nie cudze. To jest jedna z najgłośniejszych, rzeczywiście najbardziej dyskutowanych premier miesiąca.
0: Coś
1: to jest
0: podobnie
1: ta wersja...
0: jak ze Znachorem chyba, prawda?
1: Ale nie aż tak bardzo, bo Znachor nie? jednak był blisko, dosyć blisko oryginału pierwowzoru literackiego, natomiast ta lalka, koło lalki Prusa w ogóle nie stała.
0: Okay, dobra,
1: nowoczesna serialowa
0: to,
1: wariacja kultowej powieści Prusa. Sandra, to jest ta wersja Sandra Drzymalska, Izabela Łęcka, Tomasz Szuchart, Stanisław Wokulski. Nie mylić z filmem, o którym nie będę teraz mówić, żeby się nie pomyliło. O filmie będę mogła powiedzieć, kiedy w poniedziałek już będzie recenzja lalki filmowej. Obiecuję, bo już widziałam, ale nie mogę jeszcze. Anglojęzyczny film Jana Komasy jest też w streamingu, Dobry chłopiec, i to jest film, który musicie zobaczyć. On od jutra będzie w serwisie tamten Netflix, to Canal Plus. To jest bardzo poruszająca opowieść o takiej dysfunkcyjnej rodzinie, o porwanym nastolatku, ale to jest naprawdę niedobry chłopiec, w sensie ten porwany. I tutaj się pojawia ulubiony ostatnio motyw twórczości Jana Komasy, czyli taki motyw dojrzewania, poszukiwania tożsamości. I Janek twierdzi, że żyjemy obecnie w czasach hałasu. Trudno się z nim nie zgodzić, że ta filmowa historia jest takim wołaniem młodego pokolenia o uwagę i o czułość. I naprawdę świetnie się to ogląda. Dobry chłopiec Jana Komasy w streamingu. A kto będzie w Gdyni na festiwalu, to może zobaczyć, bo ten film walczy w konkursie głównym też.
0: Kasiu, bo ja dzisiaj cały czas powtarzam, że dowiemy się, kto będzie polskim kandydatem do filmowego Oscara.
1: Tak.
0: Kiedy to mniej więcej będzie?
1: Bo to za godzinę mówili, mniej więcej. Jest teraz 14.49, to będzie 15.45 mniej więcej. Zaczyna się spotkanie w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Będziemy śledzić i poinformujemy was, jak już państwo podadzą ten tytuł. I powiemy, no jest 7 na razie tytułów. Wśród nich Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Zobaczymy, co to będzie za tytuł za godzinę. Wszystko powinno być jasne.
0: Bardzo dziękujemy. Katarzyna,
1: dziękuję. Dobrego popołudnia. Bye, bye.
0: Również bardzo dziękujemy. Dobrego popołudnia z najlepszą muzyką w Radiu RMF 24. Tylko taką dla was mamy. No a już za chwilę, za 10 minut, najnowsze wydanie faktów.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 15, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Witam również i zapraszam. Poseł Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, ze szczegółami reporterka RMF FM. Wypadki i utrudnienia na drodze numer 19 w Lubelskiem i na A2 w Łódzkiem. W faktach pytamy też, co z cenami paliw w najbliższym tygodniu. Posłuchajcie najnowszej prognozy ekspertów. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tuskiem. Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne. Taką informację przekazała adwokat posła Marta Smołka. Przed biurem Prokuratury Europejskiej w Katowicach jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, czy poseł przyznał się do zarzutów?
2: Nie przyznał się, złożył wyjaśnienia. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już 4 zarzuty. 2 w lipcu, 2 dzisiaj.
3: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
2: Mówiła mecenas Marta Smołka. Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ Sejm wyraził na to zgodę.
1: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 19 w Lubelskiem na trasie między Rzec Podlaski i Kock. W Radzyniu Podlaskim zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Kilkukilometrowy korek na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz, Łódź Północ zderzyły się 3 samochody osobowe. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. Łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą. Krzysztof, co przed nami?
4: Zauważalny wzrost. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
5: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
4: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem, tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest to najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
1: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Jak mówiliśmy już w faktach, szef polskiego rządu przybył do Ukrainy na szczyt nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki.
6: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność. Więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
1: Mówił premier Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Ukrainę w ramach koalicji antybalistycznej wspierało wcześniej 10 europejskich państw, m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
7: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
1: Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu.
8: Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie.
1: Z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
8: Dzień
1: witamy.
8: Dobry.
1: Grzegorzu, badania objęły rekordową liczbę, blisko 500 000 osób.
8: I pokazały, że przewlekły stan zapalny związany między innymi ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
1: Jak to trafnie ująłeś, Grzegorzu.
8: Ale weekend może się przyda.
1: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
9: koniec dnia będzie dość pogodny, choć w centrum Polski i na północy kraju możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Nieco powyżej 20 stopni Celsjusza na termometrach zobaczą jeszcze dziś mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich, tam nawet 6 kresek.
0: A to jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. U nas w tej godzinie powiemy o operacji hiszpańskich służb w Ceucie. Odwiedzimy Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej. No a za chwilę sprawdzimy, jakie są warunki do żeglowania na Mazurach. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: w Radiu RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Z nami na łączach pan Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przed nami dwa ostatnie tygodnie sezonu żeglarskiego. Jak teraz wyglądają warunki do żeglowania?
1: No ten weekend zapowiada się bardzo obiecująco, taka stabilna pogoda, nie za ciepło, nie za zimno, od tak 12-13 w nocy do 19-20 w dzień, wiatry stabilne, takie 2 do 3 w skali Beauforta, także ten weekend zapowiada się dla żeglarzy naprawdę bardzo obiecująco.
0: Kto może, niech się wybiera, kto kocha Mazury, kto kocha żeglowanie. Mimo że na szlaku jest mniejszy ruch, wy wciąż macie interwencję, prawda?
1: Tak, ten ruch rzeczywiście od kilku dni jest mniejszy, to za sprawą, że się skończyły wakacje i dzieciaki wróciły do szkoły, a rodzice do pracy. A my rzeczywiście, tak, nasze dyżury cały czas 24-godzinne zachowujemy na wszystkich naszych stacjach ratowniczych i ten tydzień pokazał, że naprawdę jesteśmy potrzebni, nie tylko w sezonie, ale również i poza. Noc z wtorku na środę, to taka feralna noc, my żeśmy dostali pierwsze zgłoszenie po 23 o mężczyźnie 65 lat, który skoczył na główkę ze swojej łódki. No i stała się tragedia, tak jak to się skacze na główkę w płytkich miejscach. Tam byli nasi ratownicy, przypłynęli za chwilę. Próbowali go reanimować i po jakimś czasie odstąpili od reanimacji, ponieważ no, ten mężczyzna już nie dawał żadnych nadziei na to, że przeżyje. I dosłownie 5 godzin później, kilkanaście minut po godzinie 4 nad ranem, druga część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, północna część, jezioro Śniardwy, tam prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna spadł z pomostu do wody, no i te życie tego mężczyzny też, jak się potem dowiedzieliśmy, nie udało się ratować. My żeśmy go przekazali do karetki kołowej jeszcze jak żył, ale na drugi dzień mieliśmy informację, że niestety ten mężczyzna zmarł w szpitalu.
0: No tragiczne to są informacje. Zdarza się, że jeszcze po zakończeniu sezonu, myślę październik, listopad, widać żagle na jeziorach?
1: Tak, widać żagle na jeziorach. Takich miłośników takiego spokojnego żeglowania, bo Mazury charakteryzują się tym po sezonie, że nadal jest pięknie, albo jeszcze piękniej niż w sezonie, ale nie ma tego tłumu, nie ma tego mnóstwa ludzi, nie ma przede wszystkim skuterowców, którzy sobie cenią ładną, słoneczną, ciepłą pogodę i ciepłą wodę. Nie ma tyle motorówek, luźniej jest w kanałach, luźniej jest w portach, a widoki Mazur jesiennych z jeziora naprawdę... Ten, kto nie był, to niech żałuje.
0: O czym mówił pan Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Spokojnego weekendu, spokojnych dyżurów.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Serdecznie pozdrawiamy również z Krakowa cały szlak Jezior Mazurskich. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę powiemy o operacji hiszpańskich służb w Ceucie. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radio RMF24. U nas teraz najnowsze informacje. Pod okiem ponad 240 funkcjonariuszy służb porządkowych i bezpieczeństwa rozpoczęła się operacja przeprowadzania migrantów z plaż Ceuty do nowego miejsca pobytu w porcie. Hiszpańskie władze przekazały, że, cytuję, miejsc w nim jest dla 1700 osób, tymczasem na plażach koczuje ponad 3000 migrantów. Przypomnę, ci ludzie przebywają na plażach od czasu masowego przedarcia się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej pod koniec lipca. Jeszcze jedna informacja. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Więcej o tym już za chwilę w Faktach RMF FM o 15.30.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Maria Domańska opowie, po co Putinowi wybory parlamentarne, zaś Paweł Rakowski przeanalizuje nowe problemy na Bliskim Wschodzie.
1: Już jutro po 10 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: 15.30 i fakty RMF FM.
4: Prawie 3 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa dotyczyła m.in. ostatnich rosyjskich ataków.
5: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania.
4: Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewniał także, że na linii prezydent-rząd panuje jednomyślność w kwestii starania o utworzenie na terenie Polski stałej amerykańskiej bazy wojskowej. 4 osobom z zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie i 3 lekarzom przedstawiono zarzuty związane z nadużyciami w placówce. Postępowanie dotyczy m.in. wypłaty medykom wynagrodzeń za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Śledczy ustalili, że szpital poniósł szkodę w wysokości 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Centralny plac w Dąbrowie Górniczej zamieniony w specjalny tor przeszkód. Od rana trwa tam rywalizacja o tytuł najsolidniejszego strażaka roku. W zawodach biorą udział strażacy z całego kraju.
6: Dla mnie najtrudniejszą konkurencją jest wspinalnia.
7: A trzeba wyjść jak wysoko?
6: Na 3. piętro.
7: W pełnym rynsztunku?
6: Tak, w pełnym umundurowaniu.
8: Jednak po całym torze, po całym przebieżce najtrudniejsze jest... Jakby dociągnięcie tych sił do końca.
7: A ten manekin ile waży?
8: 80 kilo.
7: Czyli już na końcówce trzeba jeszcze tyle wysiłku.
8: Dużo.
9: Dodam tylko, że w tym wszystkim nie pomaga to, że strażacy mają tu założony aparat oddechowy. No i to też ogranicza dopływ świeżego powietrza. No i też to jest jakby nie było sporym utrudnieniem.
7: Ale widzę uśmiech.
9: No oczywiście. Przyjechaliśmy się tu dobrze bawić, sprawdzić siebie przede wszystkim.
4: Podziwiamy strażaków. Strażackie zawody w Dąbrowie Górniczej obserwował nasz reporter Marcin Buczek. Kolejne fakty już o 16. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego, a ja już dziękuję i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest informacyjna piątkowa już popołudnie w Radiu RMF 24. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej trwają w Poznaniu. Miłośnicy znaczków pocztowych z całego kraju przyjechali do stolicy Wielkopolski, gdzie ich wystawy konkurują między sobą o nagrody. W tych zawodach liczy się nie liczba i wielkość kolekcji, ale oryginalność i ciekawe podejście do tematu. Posłuchajmy.
1: A jakie są kryteria?
0: Między sobą o nagrody. W tych zawodach liczy się nie liczba i wielkość kolekcji, ale oryginalność i ciekawe podejście do tematu. Posłuchajmy.
1: A jakie są

0: To jest minimum, żeby dostać medal duży złoty, to jest 90 punktów.
1: Mówił pan tutaj o wiedzy, to jest tak, że trzeba umieć opowiedzieć, wiedzieć, co takiego się ma w tej swojej kolekcji?
0: No jak najbardziej, bo żeby po prostu to już są jakby takie specjalistyczne tematy, bo przeważnie normalni filateliści to zbierają, ale bo filatelistkę tradycyjną, czyli po kolei jak poczta wydaje znaczki, tak oni je po prostu, każdy tylko reguluje od którego roku będzie go stać, żeby to zebrać w komplecie, bo celem jest zebranie kompletu, tak? Więc są te ograniczenia latami, są przedwojenne znaczki, które są bardzo drogie, trudne do zdobycia, później okres powojenny i później te współczesne, obecne. Natomiast tematyka wymaga po prostu ogromnej wiedzy z tematu, którego się chce zrobić eksponat. Bo po prostu każdy znaczek, ażeby móc łączyć do swojego eksponatu, musi się tematycznie w jakiś sposób, czasami te powiązania są luźne, no bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują no to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również te poszerzone, tak. Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił. No więc to też już nie jest typowy most, ale też łączy dwa punkty, więc po prostu można to zaliczyć do tego eksponatu. I to jest właśnie sól tych eksponatów, że właśnie zebrać na 5 ekranach, dobrać tak materiał, różnorodny materiał, to nie mogą być same znaczki, to muszą być całości, stemple, no przeróżne rzeczy, a żeby po prostu to wpływa po prostu i rzadkość tych rzeczy, i stan tych rzeczy powoduje tą większą lub mniejszą ocenę.
2: Mówi Henryk Monkos z Polskiego Związku Filatelistów, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Zbieracie, a może zbieraliście znaczki? Macie duże, grube albumy? Dajcie znać SMS-owo pod 3322. A za chwilę w Radiu RMF24 Francja i zagrożona infrastruktura energetyczna.
3: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Francuski rząd przygotuje szeroko zakrojony plan zaostrzonej ochrony infrastruktury energetycznej, koncernów zbrojeniowych i celów wojskowych przed potencjalnymi atakami rosyjskich hakerów i dronów. To zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. Podkreślił również, że całkowicie zgadza się z ostrzeżeniami premiera Donalda Tuska o coraz większym zagrożeniu krajów Unii Europejskiej i NATO ze strony Rosji. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, według Macrona Władimir Putin będzie próbował ingerować na wielką skalę w przebieg kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami do Pałacu Elizejskiego. To realne zagrożenie?
1: Jak najbardziej. Emmanuel Macron spotkał się ze wszystkimi kandydatami startującymi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji, by ostrzec ich, że między innymi rosyjscy hakerzy, trolle w internecie oraz grupy prowokatorów organizujących różnego rodzaju akcje w miejscach publicznych będą próbować wpływać na tutejszą opinię publiczną w ten sposób, by ułatwić wyborcze zwycięstwo tym kandydatom, którzy są najbardziej pobłażliwi wobec działań właśnie Władimira Putina. Obserwatorzy sugerują, że miał na myśli głównie szefową francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Przypomnijmy, że liderzy założonego przez nią ugrupowania Zjednoczenie Narodowe chcą między innymi wstrzymania lub znacznego ograniczenia pomocy dla Ukrainy oraz sprzeciwiają się, podobnie jak sama Le Pen, proponowanemu przez Macrona częściowemu rozciągnięciu francuskiego atomowego parasola obronnego na inne kraje Unii Europejskiej.
0: Marku, a jak konkretnie Macron skomentował ostrzeżenia premiera Donalda Tuska o tym rosnącym zagrożeniu krajów Unii i NATO ze strony Rosji?
1: Cóż, Macron podkreślił, że zgadza się z analizą szefa polskiego rządu, która jest jego zdaniem, cytuję, solidna i dobrze udokumentowana. Ostrzegł, że celem Putina jest zastraszenie krajów europejskich i skłonienie ich do wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Wyraził jednak przekonanie, że rezultaty tych prowokacji będą odwrotne, bo większość europejskich przywódców jest świadoma, iż wstrzymanie pomocy dla Kijowa byłoby, jak zasugerował między wierszami, posunięciem samobójczym.
0: I o tym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty RMF FM. W nich powiemy o akcji ABW i zatrzymaniu dwóch osób. Te fakty już za 9 minut o 16.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: like a sleep twitch.
1: Zbliża się 16, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Zachęcamy.
2: Służby zatrzymały dwóch nastolatków w Śląskiem.
3: Powód: kontakty z radykałami.
2: Na polsko-białoruskiej granicy stanęła druga zapora.
3: Opiszemy ten specjalny płot, jego parametry i rolę.
2: Jest polski filmowy kandydat do Oscara.
3: Niech mu wiatr znad wielkiej wody mocno wieje w żagle.
2: Wietrznie na Pomorzu.
3: Ale wciąż nie wywiało tam lata.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w ostatnich dniach w Śląskiem dwóch 16-latków.
3: Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. Więcej szczegółów zyskała nasza katowicka reporterka.
2: Na linii Anna Kropaczek. Anno, jak doszło do tych zatrzymań?
4: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
3: Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoją pracę.
3: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wygląda ta instalacja?
5: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
6: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tę zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej. Najczęściej już jesteśmy na miejscu, dlatego że te dodatkowe zabezpieczenie utrudnia, spowalnia, uniemożliwia również szybkie pokonanie granicy.
5: W tym roku, jak zapewnia straż, żadnej osobie nie udało się z Białorusi przedostać do naszego kraju przez ogrodzenie. Było ponad 400 prób. W zeszłym roku prób było ponad 20 tysięcy.
7: Podajemy fakty.
3: Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
2: To ten obraz będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
3: Bohaterem tej koprodukcji jest niemiecki pisarz, noblista Thomas Mann.
8: Idźmy na Hauso, papa.
9: Wo ist das?
2: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
3: Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
2: Na ten temat za chwilę więcej usłyszycie na antenie radia RMF 24. Gościem Igora Skrzypka będzie Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy.
3: A teraz kierowców z Krakowa ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradowej obwodnicy miasta.
2: Dwa samochody zderzyły się między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów. W kierunku Rzeszowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
3: Dziś na Mierzei Wiślanej wietrznie. Wypoczywający nie zmienili jednak planów i ruszyli nad morze.
10: Ale mimo takiego wiatru panie spędzają ten czas tutaj na plaży.
11: Tak, no tak, bo trzeba trochę poddychać.
12: No super pożegnanie z latem, idę teraz na kawkę.
13: Mimo wiatru jesteśmy, cieszymy się sobą, cieszymy się przyrodą, cieszymy się po prostu każdą wolną chwilą. Cudownie.
2: Oj, ten wiatr to słychać. A tak. Usłyszał w Krynicy Morskiej te wypowiedzi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Aż mu włosy rozwiało. Synoptycy zapowiadają, że weekend będzie ciepły i słoneczny.
2: Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie padać. W przyszłym tygodniu do Polski przyjdzie ochłodzenie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Piątek zakończy się dość pochmurnie. Deszczu możemy spodziewać się głównie w centralnej i północnej części Polski. W nocy temperatura od 9 do 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich. Tam 6 kresek. Jutro przed południem około 20 stopni i niemal bez opadów.
14: Fakty w popołudniowym programie RMF24. Igor Skrzypek, dzień dobry, kłaniam się nisko, towarzyszymy wam w to piątkowe popołudnie. U nas jeszcze więcej informacji i komentarzy już za chwilę o polskim kandydacie na kandydata do Oscara. Czy ojczyzna Pawła Pawlikowskiego ma szansę na statuetkę?

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej komentarzy. Tym razem, jak słyszeliście w faktach RMF FM, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentować Polskę w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polska Komisja Oscarowa zdecydowała o tym jednogłośnie, wybierając film spośród 7 zgłoszonych produkcji. Obraz miał premierę, no nie byle gdzie, bo podczas konkursu głównego festiwalu w Cannes, gdzie Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię. To również twórca Idy, jedynego polskiego filmu jak do tej pory, który zdobył Oscara w tej kategorii, oraz Zimnej Wojny, która otrzymała 3 nominacje do nagród Akademii. O samym filmie, jego szansach w oscarowym wyścigu i o tym, dlaczego właśnie Ojczyzna została wybrana, porozmawiamy z naszym gościem. Jest nim Łukasz Maciejewski, krytyk, recenzent filmowy oraz teatralny, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dla tych widzów, których ominęła być może Ojczyzna, o czym ten obraz Pawła Pawlikowskiego jest, o jakiej historii, jakich bohaterach opowiada ten film?
1: No, film Ojczyzna wpisuje się w już w pewnym sensie trylogię, jeśli bierzemy pod uwagę wspólnotę tematyczną Idy, Zimnej Wojny i Ojczyzna. Te wszystkie trzy tytuły sporo łączy, nie tylko pomysł wizualny, że to są filmy pokazywane, sfilmowane w czerni i bieli. To jest też tematyka okołowojenna i tematyka, w której przeszłość bardzo mocno, myślę, w założeniu takim narracyjnym mówi o teraźniejszości, a w Ojczyźnie chodzi o relację jednego z najwybitniejszych pisarzy w dziejach, czyli Tomasza Manna, autora Czarodziejskiej Góry, w tej roli Hans Zichler, i jego córki Eriki Mann, Sandra Hiller, oraz syna Klausa, opowieść o powrocie Manna do Niemiec. Film, wbrew pozorom, myślę, że to jest dosyć ważne, grany przez niemieckich aktorów, opowiadający o niemieckim pisarzu, i spokojnie może być polskim kandydatem, i myślę, że nie tylko kwestia Pawła Pawlikowskiego, ale też najbliższych współpracowników reżysera w tym filmie oraz producentki polskiej dowodzi, że tak się mogło i powinno chyba wydarzyć.
0: Już samo nazwisko Pawła Pawlikowskiego to jest zdecydowanie marka znana za oceanem, więc czy to pana zdaniem przeważyło przy tym wyborze? No bo komisja miała do wyboru 7 filmów, zdecydowała się właśnie na Ojczyznę, no i to, jak wiemy, jednogłośnie.
1: No, byłoby bardzo dużym zaskoczeniem, gdyby ten film nie został wybrany. Myślę, że nagroda za reżyserię w Cannes, marka Pawła Pawlikowskiego, o czym pan wspominał, jego obecność i pozycja na światowym rynku twórców kina europejskiego i światowego, no bezsprzecznie wskazuje, że to ten film powinien, również w mojej opinii, być polskim kandydatem do Oscara, ale też już abstrahując od tego pozycjonowania poza artystycznego, to znaczy nazwisko oceniamy, a nie konkretny tytuł, to w drugiej kategorii, czyli samego tytułu, również nie wszystkie filmy widziałem, ale zdecydowaną większość, no to był zdecydowanie najlepszy, najważniejszy film spośród tych, które zostały zgłoszone jako kandydat do polskiego kandydata do Oscara.
0: No właśnie, bo mówimy na razie o kandydacie na kandydata. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, czy pana zdaniem, po pierwsze, czy Ojczyzna może zostać nominowana? No a jeśli zostałaby nominowana, to czy może o statuetkę finalnie powalczyć? Czy obraz Pawła Pawlikowskiego ma realne szanse?
1: No, bardzo dużo teraz zależy od polityki, to niekoniecznie związanej tylko z polską kinematografią. Światowym dystrybutorem tego filmu jest platforma Mubi. To nie jest najmocniejszy gracz na rynku międzynarodowym i streamingowym.
0: Bo przez ten pryzmat też musimy patrzeć, kto film wypuścił.
1: Absolutnie. Absolutnie. No, zdarzają się takie niespodzianki jak nominacja dla Bożego Ciała Jana Komasy bez jakiegoś takiego wielkiego partnera strategicznego, ale myślę, że tutaj zaważy rzeczywiście i ta nagroda na festiwalu w Cannes jest bardzo istotna i nazwisko Pawła Pawlikowskiego. Trudno wyrokować, bo i konkurencja ogromna, to nie był zły rok dla światowego kina. Już powoli niektóre kinematografie zgłaszają swoich kandydatów i to są bardzo mocne kandydatury, ale mam poczucie, że szanse na nominację, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli ta kampania będzie prowadzona sensownie. Myślę, mamy spore, czy na Oscara, tutaj zdecydowanie mniejsze chyba, bo jak powiadam, jest bardzo, jest całkiem niezły rok, jeśli chodzi o kino europejskie i nieanglojęzyczne.
0: A ci najpoważniejsi potencjalni konkurenci ojczyzny, gdyby została nominowana, bo przypomnę, kandydat na kandydata, to które filmy by pan tu widział w tym gronie?
1: No niedawno Francja, to też jest właśnie ciekawe, bo już słyszę głosy negatywne, że Polska nie powinna wystawiać filmu, który powinna wystawić kinematografia niemiecka, tak naprawdę, bo to taki no niemieckocentryczny film, co tu dużo kryć, co tu kryć. Natomiast no Francja wystawia film z Wiagincewa, Minotaur, nakręcony przez rosyjskiego reżysera, który nie mógł tego filmu wyreżyserować w Niemczech. Też ten nasz świat staje się coraz bardziej koprodukcyjny w tym znaczeniu, że bardzo trudno, tak jak to niegdyś bywało, zrobić film tylko w jednym kraju, z dużymi nazwiskami, z dużym budżetem i wnioskować, żeby ten film był reprezentantem właśnie tego konkretnego kraju. Najczęściej to są koprodukcje i myślę, że w tej sytuacji bardzo ważne jest po prostu nazwisko reżysera. Tak jak w ubiegłym roku wystawiliśmy, niestety tej nominacji nie było. Polska kinematografia, Franca Kafkę, Agnieszki Holland, też film
0: nazwisko mocne.
1: Czeski. Nazwisko mocne, ale film też przede wszystkim czeski. W związku z tym myślę, że ta ojczyzna to jest dobry pomysł, żeby właśnie reprezentowała polską kinematografię, a czy się przebije, no zobaczymy.
0: Zobaczymy, poczekamy, trzymamy kciuki za polską kinematografię. Kibicował też i będzie kibicować dalej ojczyźnie zdecydowanie Łukasz Maciejewski, krytyk, recenzent filmowy oraz teatralny, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Bardzo panu dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Słuchajcie radia RMF24, a już za chwilę przenosimy się na Podkarpacie. Wracamy do tematu alertów, syren, alertów RCB i zagrożenia za wschodnią granicą.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to nasz popołudniowy program, piątkowy program i teraz temat głośny i donośny. Po wczorajszym alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu z powietrza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej i straży granicznej. No i co wiemy po tym posiedzeniu sztabu Zespołu Zarządzania Kryzysowego? Służby sprawdziły procedury bezpieczeństwa na przejściach granicznych. Przeanalizowano też stan infrastruktury oraz możliwości ochrony funkcjonariuszy i osób postronnych w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. No a jak wiemy, to zagrożenie ostatnio pojawia się coraz częściej. W sobotę, jutro, wojewoda ma osobiście skontrolować przejścia graniczne, a więc uda się na granicę. Sprawdzona zostanie m.in. możliwość adaptacji pomieszczeń i ustawienia tymczasowych miejsc schronienia. Te zapowiedzi o tym, że takie schrony mobilne mają się pojawić na granicy, już były wcześniej. Wojsko prowadzi już takie prace na przejściach na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wojewoda zobowiązała też służby do przeglądu i uzupełnienia procedur oraz dodatkowego przeszkolenia pracowników. Samorządy mają przedstawić raporty z działań podjętych po czwartkowym alercie. Władze regionu chcą również ograniczyć dezinformację i poprawić sposób przekazywania mieszkańcom informacji o zagrożeniach.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Słuchajcie, Radio RMF 24, piątkowy, popołudniowy program. Towarzyszymy Wam jeszcze przez kilka dobrych godzin. Za chwilę fakty najnowsze. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 16.30, fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu miejscowości Bociany między węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ na A1C Łódzkiem.
2: Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe i laweta.
1: Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
2: Kolejny raz nie udało się ambasadorom państw Unii Europejskiej uzgodnić przedłużenia sankcji wobec Rosji.
1: Chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów. Do sprawy Unia wróci w poniedziałek przed upływem wtorkowego terminu.
2: Problematyczne nadal są stanowiska Francji i Słowacji, które chcą wykreślenia z listy rosyjsko-uzbeckiego oligarchy Aliszera Usmanowa.
1: W niedzielę biegacze znów powalczą z górską trasą prowadzoną ulicami Krakowa. Przed nami 19 bieg Trzech Kopców.
2: Trasa tradycyjnie poprowadzi od Kopca Kraka przez Kopiec Kościuszki aż na Kopiec Piłsudskiego.
1: Dla kierowców w Krakowie w niedzielne przedpołudnie szykują się chwilowe utrudnienia, m.in. na Podgórzu.
3: Tam przez około 15-20 minut będzie zamknięta ulica Limanowskiego. Oczywiście od razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika udrażniamy ruch. Kolejne większe utrudnienia będą w okolicach Mostu Zwierzynieckiego, gdzie od godziny 10 do 12.30 zamknięta będzie łącznica w kierunku zachodnim. I też bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika otwieramy. I od godziny 10.30 do około 12.30 będzie zamknięta dla ruchu ulica Starowolska.
2: Kierunek wskazuje Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
1: Jutro natomiast od 6 rano w związku z Krakowia Maratonem na Rolkach zamknięta będzie Aleja Fosza w rejonie Błoń.
2: W faktach kulturalnych RMF FM nasz kandydat do oscarowej nominacji.
1: Zaprasza tak. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
4: Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Jak już wiecie z faktów, będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z dziećmi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś 9-osobowa komisja pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego. Jak podkreślają jurorzy, wybraliśmy film, który jest kompletny, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Pawlikowski ma Oscara za Idę i dwie nominacje za Zimną wojnę. Dziś uroczysta premiera, a w przyszłym tygodniu pokaz w konkursie głównym w Gdyni, a za tydzień hotspot Agnieszki Smoczyńskiej wejdzie do kin. Światem rządzi w nim wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową. A ja pytałam reżyserkę o emocje w tym sterylnym świecie.
5: Sposób wpływania i manipulowania naszymi emocjami, to się może pewnie zmienić i się zmienia od wieków, ale nasze uczucia, nasze emocje, czyli to wszystko, co odczuwamy, one są tak naprawdę nieprzewidywalne. I dlatego też są piękne, i dlatego też chcemy o nich opowiadać, chcemy je ponownie przeżywać, ponieważ chcemy też razem z bohaterami przeżywać pewną drogę, której być może my nigdy nie przejdziemy.
4: Główną rolę detektywa Johnego gra w tym filmie Andrzej Konopka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nowego ośrodka w porcie. Akcja zakończyła się dziś bez większych incydentów. Problem w tym, że w porcie przygotowano miejsce dla 1700 osób, podczas gdy na plażach koczowało ponad 3000 migrantów. Ośrodek zapełnił się w ciągu kilku godzin. Część osób, które nie dostały się do środka po zakończeniu operacji, po prostu wróciła na plażę. Przypomnę, migranci przebywają w Ceucie od końca lipca, kiedy ponad 70 tysięcy osób próbowało przedostać się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Lokalne władze i zarząd portu sprzeciwiały się wykorzystaniu nabrzeża jako miejsce zakwaterowania. Wskazują m.in. na kwestię bezpieczeństwa. Tymczasowy ośrodek znajduje się niedaleko zbiorników, w których przechowywanych jest około 1500 ton paliwa. Według hiszpańskiego rządu w Ceucie pozostaje obecnie od 9 do 10 tysięcy migrantów. Władze lokalne szacują ich liczbę jednak nieco inaczej, na około 13 tysięcy. Słuchacie radia RMF 24, a już za chwilę przeniesiemy się i zobaczymy, co słychać na drogach.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
3: Moim gościem będzie psycholog społeczny profesor Tomasz Grzyb, którego zapytam, dlaczego pozwalamy innym myśleć za nas i dlaczego trudno jest nam potem to zdanie zmienić.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Piątkowe popołudnie w radiu RMF 24, czyli na drogach wzmożony ruch. Przy drogach też, bo w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki na celowników mundurowych, kierowcy, którzy jeżdżą zbyt szybko. Kontrole prowadzone są m.in. przy Alei Smorawińskiego w Lublinie. Reporter RMF FM Dominik Smaga pytał funkcjonariuszy, czy niekorzystna pogoda dziś sprawia, że kierowcy choć trochę zwalniają.
1: Warunki pogodowe na pewno są niekorzystne, więc powinni zwolnić.
2: A zwalniają?
1: Myślę, że nie zwalniają. Cały czas są przekroczenia prędkości.
2: Duże?
1: A to różnie zależy gdzie, ale zdarzają się również wysokie przekroczenia prędkości.
2: Dzisiaj zmasowane kontrole.
1: Tak, zmasowane z racji tego, że mamy europejskie działania RADPOL. One są skoncentrowane przede wszystkim właśnie na egzekwowaniu limitów prędkości, ale również podczas kontroli prowadzimy kontrolę trzeźwości, zwracamy uwagę na stan techniczny pojazdów, jak również to, czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa.
2: Jesteśmy w Lublinie przy Alei Smorawińskiego. Dwupasmówka pod górę, no korci, żeby przycisnąć trochę mocniej pedał gazu.
1: Dokładnie, dłuższa prosta, odpowiednie dwa pasy, to są dobre warunki, aby przyspieszyć.
2: No ale widać policjantów z daleka, jakoś dzisiaj tutaj trochę wolniej.
1: Dzisiaj tutaj trochę wolniej, ale kierowcy muszą być czujni, żeby do takiego spotkania ewentualnie nie doszło.
0: Ostrzegała młodsza aspirant Magdalena Mazurewicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A już za chwilę fakty o 17:00. My nie zwalniamy kierowcom, radzimy, żeby zwalniali, ale my nie. Do 17:00 jedziemy już za chwilę. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku katastrofa Ehimei Maru. Jak okręt podwodny staranował szkolny statek. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na najnowsze fakty w RMF FM, a mają je dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania. Kontrola cywilnej obrony przed militarnym zagrożeniem.
2: Zarządzona na Podkarpaciu.
1: Nie dadzą, by wyrobiska w kopalni soli stały się magazynem odpadów.
2: Chłodawianie w rozmowie z reporterem RMF FM nie kryją oburzenia z powodu takich planów.
1: My nie z ognia, ale z lodu.
2: Nasz układ słoneczny mógł mieć inny początek, niż nam się wydawało. Wojewoda podkarpacka zapowiada przegląd schronień na granicy i procedur w szkołach.
1: To decyzja po wczorajszym alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem o zagrożeniu z powietrza.
1: Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
3: Witam,
1: reportera RMF FM. Wojewoda Teresa Kubas-Hul w związku z tym zwołała dzisiaj zespół zarządzania kryzysowego, prawda?
3: Tak jest. I ten zespół wciąż obraduje. Oprócz wojewody uczestniczą w nim przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Skarbówki, a także Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej. Rozmawiają o stanie zabezpieczenia infrastruktury na wypadek ewakuacji. Jutro rano wojewoda ma pojawić się na przejściach granicznych. Chce zobaczyć, w jaki sposób można zaadaptować pomieszczenia na przyjęcie osób, które będzie trzeba ukryć przed zagrożeniem. Wojsko już teraz prowadzi prace inwestycyjne dotyczące tymczasowych miejsc schronienia na przejściach i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie. Wojewoda zaapelowała też do służb, by przeprowadziły przegląd, przeszkoliły kadrę i uzupełniły procedury reagowania na zagrożenia z powietrza.
2: Kilkaset podpisów pod specjalnym apelem zebrali mieszkańcy wielkopolskiej Kłodawy.
1: Sprzeciwiają się pomysłowi składowania odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli.
2: Apel zostanie przekazany burmistrzowi. W Kłodawie był reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Beniaminie, jakie opinie i reakcje usłyszałeś od kłodawian?
4: Zdecydowanie nie zgadzają się na pomysł przedstawiony przez zarząd kopalni soli Kłodawa, który polega na składowaniu odpadów w nieużywanych wyrobiskach przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu wydobycia.
5: Są dwie osoby, które mnie wspierają w zbieraniu podpisów. To ma być wsparcie dla pana burmistrza. Ja oczywiście tam jest 9 punktów zawartych, żeby też były udzielone odpowiedzi na te pytania.
6: My tego nie chcemy, ludzie chcą pracować, ludzie chcą żyć, no dzieci dokładnie wychowywać. To jest jedyny zakład pracy.
7: Bardzo głupi pomysł, ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł.
8: Powinno być zarząd zlikwidowany.
4: Powiedzieli mi mieszkańcy Kłodawy, co zrobi zarząd i burmistrz. O sprawie robi się już bardzo głośno. O tym opowiem dziś w Faktach RMF FM.
2: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Na tę kartę postawiła 9-osobowa komisja w wyścigu po Oscara.
1: Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, to ten obraz będzie polskim kandydatem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
2: Akcja rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.
1: Czy ta historia ma szansę urzec amerykańskich akademików?
2: Igor Skrzypek pytał o to w radiu RMF 24 Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego.
9: No, bardzo dużo teraz zależy od polityki, to niekoniecznie związanej tylko z polską kinematografią. Światowym dystrybutorem tego filmu jest platforma Mubi. To nie jest najmocniejszy gracz na rynku międzynarodowym i streamingowym.
0: Bo przez ten pryzmat też musimy patrzeć, kto film wypuścił.
9: Absolutnie. Absolutnie, ale myślę, że tutaj zaważy rzeczywiście i ta nagroda na festiwalu w Cannes jest bardzo istotna i nazwisko Pawła Pawlikowskiego trudno wyrokować, bo i konkurencja ogromna, to nie był zły rok dla światowego kina.
1: Paweł Pawlikowski ma już Oscara za Idę i 2 nominacje za Zimną wojnę.
2: Nasz układ słoneczny ma za sobą raczej ognisty, a nie lodowy początek, przekonują naukowcy.
1: Gorące doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
10: Dzień
1: witamy
10: dobry.
1: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Pytamy, co dokładnie mają na myśli ci uczeni?
10: Najnowsze wyniki badań wskazują, że już w pierwszym milionie lat po narodzinach Układu Słonecznego dominującym budulcem planet, księżyców, protoplanet były tak zwane chondrule, drobne, powstałe w wysokiej temperaturze ziarenka skalne. I to podważa dotychczasowe przekonania, że równie duży udział miały bogate w lód i związki organiczne pyły.
2: A jak się udało to sprawdzić?
10: Badania żelaznych meteorytów pochodzących z zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego pokazały, że drobno ziarenka ziarnistego, zimnego pyłu zawierającego wodny lód było w nich zaskakująco mało. Teraz odkrycie, że jednak ogień w tamtych czasach dominował, nie tylko pogłębia wiedzę na temat początków Układu Słonecznego, ale także może pomóc w zrozumieniu procesu powstawania planet pozasłonecznych i poszukiwaniu na nich życia.
1: No, my nie ustajemy w poszukiwaniu drobin nowych informacji.
2: Opowiemy o nich w kolejnych faktach o 17.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Weekend będzie dość pochmurny. Na sobotę synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Tego dnia najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Nawet 23 stopnie Celsjusza. Najchłodniej na północy kraju 19 kresek. W niedzielę najwyższa temperatura na Podkarpaciu 25 stopni. Pojutrze deszcz w całej Polsce.
0: 17.05 na zegarach, to popołudniowy program Radia RMF 24. Igor Skrzypek nieustająco zapraszam. Co przed nami? Będziemy zastanawiać się na przykład, czy dawna kopalnia soli to dobre miejsce, by składować śmieci. O tym już niebawem. Zostańcie z nami. You know.

0: popołudniowy program Radia RMF24. Zerkamy teraz do Brukseli, bo Komisja Europejska naciska kraje Unii, w tym Polskę, by ratyfikowały porozumienie handlowe z Kanadą. Umowa CETA jest tymczasowo stosowana od września 2017 roku, no, a więc już nie tak tymczasowo, no ale do dziś wciąż brakuje ratyfikacji w 10 krajach. Polsce, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, Francji, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech i w Słowenii. A tymczasem Bruksela chce zbliżenia Unii z Kanadą. Zostało to zapowiedziane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w jej środowym orędziu o stanie wspólnoty. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginion.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, co konkretnie mówi komisja?
1: No rzeczywiście sytuacja jest dosyć paradoksalna. Tutaj szefowa komisji mówi o członkostwie stowarzyszonym Kanady, a z drugiej strony 10 krajów, czyli no 1/3 Unii nie ratyfikowała tej umowy. I komisja bardzo wyraźnie chce doprowadzić do pełnej ratyfikacji, do pełnego wejścia umowy CETA w życie. Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że jest to wręcz priorytet Komisji Europejskiej. Oczywiście przyznał, że jednocześnie, że sama ratyfikacja jest kompetencją państw członkowskich, ale no wysunął wiele argumentów, głównie takich gospodarczych. Powiedział, że CETA jest stosowana od 9 lat i w tym czasie handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 75%, a handel usługami o 97%. Komisja uważa, że umowa przyniosła bardzo dobre rezultaty i jest to, jakby tak można powiedzieć, potencjał do dalszego zwiększania tej umowy. I wyraźnie no, to będzie jeden z elementów rozmowy w październiku podczas szczytu Unii Europejskiej z Kanadą, bo Kanada oczywiście też chce, żeby pozostałe kraje, w tym Polska, ratyfikowały tą umowę.
0: No właśnie, Kasiu, a dlaczego Polska do tej pory nie ratyfikowała CETA? No i co jest takim głównym problemem dla Warszawy?
1: Polska zgadza się na to tymczasowe stosowanie umowy, ale nie zakończyła, tak jak już mówiłam, tej procedury i największym takim kontrowersyjnym problemem zgłaszanym tam w 2017 czy 2018 roku była sprawa dotycząca ochrony inwestycji oraz takiego mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Chodziło o możliwość dochodzenia przez zagranicznych inwestorów roszczeń wobec państwa. I tutaj Polska obawiała się, że taki mechanizm może w pewnych sytuacjach ograniczyć swobodę kraju do stanowienia prawa, ale podnoszono, i tutaj oczywiście rolnicy się w to szeroko włączyli, podnoszono też kwestię standardów żywnościowych i obecności GMO. To były właśnie takie no, troszeczkę zbliżone argumenty do obecnej dyskusji w sprawie Mercosuru, ale to nie były te oficjalne argumenty. I, no i teraz zobaczymy, co się wydarzy, czy pod wpływem Komisji Europejskiej no, rząd polski ponownie zwróci się do parlamentu, czy będzie chciał podsunąć tą umowę do ratyfikacji, no bo rzeczywiście no, bardzo byłaby dziwna sytuacja, gdyby ta część handlowa dalej była stosowana tymczasowo, nie została ona ratyfikowana, nie została ratyfikowana cała umowa.
0: No zresztą tymczasowa od wielu lat. Katarzyna Szymańska-Borginion prosto z Brukseli. Dziękujemy. A już za chwilę powiemy o składowisku odpadów, uwaga, w kopalni soli Kłodawa.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji to nasz popołudniowy, piątkowy program. I przenosimy się do takiego obrębu informacji, które na pierwszy rzut oka czy rzut ucha mogą wydawać się dość niecodzienne. Nie jest wykluczone, że zarząd kopalni soli Kłodawa, no jednak wycofa się z pomysłu, uwaga, składowania odpadów w nieużywanych wyrobiskach. Wiele ma zależeć od opinii ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na czas opracowania opinii proces jest wstrzymany, mówi Andrzej Sadowski, prezes kopalni Kłodawa, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Proces jest wstrzymany po wykonaniu tych opinii. Te opinie już troszeczkę w innej formule, nie takiej sensacji, a normalnych konsultacji, sami wystąpimy do społeczeństwa, do lokalnych polityków, samorządowców o konsultacje, czy w jakim kierunku zmierzamy. Podkreślę jedno, kopalnia przede wszystkim dzisiaj i jutro i w najbliższej przyszłości będzie zajmowała się przede wszystkim wydobyciem soli i produkcją szczególnych produktów i sprzedażą i będzie rozwijała dalej turystykę. Nie ma tu mowy, że tu jest jakieś zagrożenie, że inna działalność, dywersyfikacja tych nawet przychodów w ten sposób spowoduje, że tutaj zostaną utracone czy to miejsca pracy, czy ta podstawowa działalność. Takich zamierzeń, planów w kopalni nie ma.
2: Mówi pan tutaj o dywersyfikacji przychodów, o jakiej sytuacji finansowej mówimy teraz, bo tutaj powiedział pan pierwsze 8 miesięcy tego roku kilkanaście milionów na plusie, ale ta dywersyfikacja jest potrzebna? Kopalnia musi szukać jakiegoś innego źródła dochodów?
1: Powiem tak, przez ostatnie, to już można powiedzieć na takim rachunku ciągnionym kilkunastu lat, przychody kopalni generuje jednak sól drogowa, główne przychody, gdyż sól drogowa w zależności od zimy stanowi od 30 do 80% przychodów. Jak jest tylko 30, to wiemy, że w ogóle nie mamy przychodów praktycznie, w cudzysłowie mamy je pomniejszone o te procenty i wtedy kopalnia kończy rok obrotowy stratą. Jeżeli są dobre zimy, oczywiście to są różne inne uwarunkowania rynkowe i tak dalej, ale one nigdy nie są w stanie zniwelować tej jednak różnicy. No, całe społeczeństwo widzi, co się dzieje, jak jest zima, jak te solarki jeżdżą jedna za drugą, a jak nie ma zimy, to jest słoneczko świeci, nic się nie dzieje. I dlatego zeszły rok był trudny. Między 23 a 25 dwóch zim praktycznie nie było, one były bardzo słabe. Wszyscy odbiorcy, dostawcy, importerzy, producenci no, mieli zapasy soli, więc cena dodatkowo, małe były odbiory soli, małe zakupy, ale jednocześnie cena była bardzo niska, no bo każdy chciał coś tam sprzedać. Więc kopalnia niestety, robiąc te działania wewnątrz firmy, oszczędnościowe, ale to jest zakład górniczy, są bardzo wysokie koszty stałe, nie da się po prostu tego zastąpić takim działaniem oszczędnościowym. Najbardziej co, gdzie uderzyliśmy, no niestety po kieszeni pracownika. Pracownicy mieli wolne dni, nie były płacone odpowiednie tam premie, które są za wyniki i tak dalej. Wszystko to przyjęli, powiedzą, że tak bywa w kopalni. Tamten rok skończyliśmy praktycznie dużą stratą. Ten rok, no zima nam, te działania, które podjęliśmy w tamtym roku, plus bardzo dobra zima, jedna chyba z lepszych w ostatnich dziesiątkach lat, spowodowała, że to powiedziałem, że sytuacja jest bardzo stabilna, jest rynek otwarty, są zamówienia, są kontrahenci, jest dobra cena i planujemy w tym roku, na koniec roku sprzedaż obrazowo mówiąc ponad 700 tysięcy, to jest jedna z większych, no chyba to jest trzecia co względem wielkości w ostatnich 15 latach ilość soli, którą kopalnia wyprodukuje i sprzeda. I to mamy w zasadzie pewne. A jakby jeszcze przyszła zima w grudniu, to będzie ta sprzedaż jeszcze dużo większa, jeżeli byłoby, a jeżeli nie będzie, to będzie na tym poziomie. I to pozwala ten rok przeżyć z bardzo dobrym wynikiem finansowym, ze stabilnymi finansami.
0: Mówi prezes kopalni Kłodawa Andrzej Sadowski w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. A my zbliżamy się do godziny 17.30. To oznacza, że już za chwilę fakty RMF FM, najnowsze doniesienia. Zostańcie z nami.

0: Fakty RMF FM.
1: Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu czterech samochodów na trasie S17 na Lubelszczyźnie.
2: Do wypadku doszło między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód. Pas w kierunku Lublina jest zablokowany.
1: Utrudnienia też pojawiły się na czwórce między Katowicami a Krakowem.
2: Przed węzłem Mysłowice zderzyły się trzy auta. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko pasem awaryjnym.
1: W Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim technicy kryminalistyki prowadzą oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem.
2: Do eksplozji doszło na terenie suszarni zboża. Była ona widoczna z odległości kilku kilometrów.
1: Dwie osoby ucierpiały. Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.
2: W Wielkiej Brytanii narasta skandal wokół książki autorstwa brata tragicznie zmarłej księżnej Diany.
1: Publikacja ukaże się w przyszłym tygodniu, ale już teraz w odcinkach pojawia się na łamach jednego z dzienników.
2: O szczegółach z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Największe kontrowersje wzbudziły wspomnienia dotyczące zachowania księcia Karola po śmierci Diany. Earl Spencer twierdzi, że były już wówczas mąż księżnej, a obecnie król, wyglądał tu, cytuję, na oszołomionego ze szczęścia, jakby wygrał na loterii. Brat Diany oskarża w książce rodzinę królewską o instytucjonalne okrucieństwo i hipokryzję. W reakcji na publikację Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy, że jego wysokość król Karol ma świadomość, że ból po stracie może przysłonić rozum, wpłynąć na osąd i zniekształcać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych.
1: Księżna Diana zmarła 29 lat temu.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej.
2: Ceny paliw szybują. O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No jeśli sytuacja się nie zmieni, w wielu miejscach możemy być świadkami przebudowy pylonów na stacjach paliw, bo nie każdy pomieści czterocyfrowe stawki. Coraz bliżej do 10 zł za litr oleju napędowego. Co prawda jeszcze nie w najbliższych dniach, ale powoli staje się to realnym zagrożeniem.
6: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy już w przyszłym tygodniu musieli zapłacić.
5: Prognozuje analityk portalu epetrol.pl Jakub Bogucki. Drożeje też autogaz. 3,10, 3,20 to bardzo prawdopodobna stawka w najbliższych dniach za litr LPG. Nie pomagają drogie waluty. Euro kosztuje około 4,36 zł, dolar po 3,80, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,08 zł. Tymczasem za oceanem koniec epoki. Warren Buffett, jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, odchodzi ze stanowiska prezesa Berkshire Hathaway. 96-letni Buffett nie znika zupełnie z dzieła swojego życia, obejmie honorowe stanowisko w zarządzie. Na czele Berkshire stał od ponad 60 lat. Według magazynu Forbes, Warren Buffett jest 9. najbogatszym człowiekiem globu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To informacyjne popołudnie z radiem RMF24, piątkowe popołudnie, a więc mam nadzieję, że po piątkowemu spokojne albo pełne planów. Mniej spokojne popołudnie piątkowe na pewno ma mer Lwowa, jak się okazuje. Andrii Sadowy poinformował, że w jego samochodzie służbowym znaleziono urządzenie przypominające sprzęt do podsłuchu. O sprawie zostały powiadomione ukraińskie organy ścigania. Sadowy pokazał w internecie nagranie, na którym widać płytki z układami scalonymi, przewody, antenę i kartę SIM. No, zbiorczo wygląda to jak sprzęt właśnie ku takim celom. Zaznaczył, że nie wie, do czego dokładnie służy urządzenie, no ale podejrzewa, że może być sprzętem podsłuchowym. Podejrzenia pojawiły się po tym, jak w ciągu ostatniego miesiąca dwukrotnie całkowicie rozładował mu się akumulator samochodu. Sadowy zwrócił też uwagę na stukanie dochodzące z jednego z elementów pojazdu. Po jego rozebraniu znaleziono podejrzane urządzenie. Mer nie wskazał, kto mógł je zamontować. Przypomniał jednocześnie, że dokładnie rok temu w jego gabinecie znaleziono urządzenie określone wówczas jako podsłuch. Jak twierdzi, do dziś nie otrzymał w tej sprawie konkretnych informacji od śledczych. Słuchajcie Radia.

0: Wieczorny program w Radiu RMF24. No i teraz przenosimy się na piłkarskie boiska, bo ruszyła 9. kolejka najpiękniejszej Ligi Świata. Oczywiście jakiej? Piłkarskiej Ekstraklas. Zaczynamy meczem Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Po kilkunastu minutach jest bezbramkowy remis. No ale stała się rzecz niecodzienna, nawet jak na Ekstraklas. Mecz zaczął się z opóźnieniem, a w studiu ze mną już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Co się wydarzyło?
1: No już różne sytuacje widywałem. Zdarzyło się na przykład kiedyś tak, że prądu gdzieś zabrakło. A tu się stało też coś, tak można powiedzieć, budowlanego. No, może się kojarzyć rzeczywiście, no, awaria wodociągowa wokół obiektu na Widzewie. Więc to nawet nie jest tak, że na Widzewie, tylko jeżeli dobrze rozumiem cały ten ambaras, gdzieś tam
0: czyli dookoła. Wokół i nawet nie na Murawie.
1: Nawet nie na Murawie, no na szczęście nie na Murawie, bo to gdyby woda pojawiła się w nadmiarze, prawdopodobnie byśmy tego meczu nie zagrali. Ale rzeczywiście, jak słuchałem w Kanal Plusie rozmowy z rzecznikiem Widzewa, no to on mówił, że w zasadzie o centymetry było, żeby padł ten komunikat, że trzeba będzie mecz przekładać w ogóle i byśmy nie mieli o czym mówić. No albo, no już wiadomo, zawsze byśmy coś tam znaleźli. Zawsze. Natomiast tutaj klub też znalazł rozwiązanie. Trzeba było, jak się okazuje, zorganizować przenośne toalety, bo zgodnie z wymogami imprezy masowej, no takowe muszą być. Także są rozsiane dookoła obiektu, kibice na obiekcie są, ale za potrzebą niestety będą musieli wychodzić, także dzisiaj prawdopodobnie spożycie płynów na stadionie Widzewa będzie niższe niż zwykle.
0: Przenośne toalety przy imprezach masowych zawsze na wagę złota, no ale tak zejdźmy z tematów sanitarnych. Teraz może o sytuacji sportowej obu klubów. Jak stoją w lidze Widzew i Wieczysta?
1: No i kolejne S. Słabiutko, bo Widzew miał ambicje pucharowe. To trzeba wyraźnie podkreślić. W sumie Wieczysta też. Pamiętajmy, że tutaj są pieniądze, są i ambicje automatycznie. Widzew jest 11, ma zaledwie 8 punktów. Jedno zwycięstwo prestiżowe z Jagiellonią, ale tylko jedno. Żadnego zwycięstwa u siebie. A u siebie Widzew zawsze był mocny. Również w ubiegłym sezonie, nawet wtedy, kiedy miał kłopoty. Wieczysta stoi jeszcze gorzej, bo jest dopiero 17. 4 punkty, to jest zaledwie jedno zwycięstwo i w tym momencie strefa spadkowa. Obaj panowie trenerzy są relatywnie nowi. Mateusz Stolarski gra drugie spotkanie. Debiutował z Legią, teraz czeka na pierwsze zwycięstwo. Także pan Żeliko Kopicz z Wieczystej czeka na pierwsze zwycięstwo. No i cóż, no jeden z nich na pewno jeszcze poczeka. Pytanie tylko, jak długo? No i teraz pytanie do pana redaktora. Jak pan myśli, ilu zawodników dzisiaj powołał Jan Urban do kadry z obu tych klubów?
0: Strzelam, że skoro to pytanie się pojawia...
1: A nie są to potęgi, jak mówiłem.
0: To jest to okrągłe zero?
1: A nie, jest lepiej. Jest lepiej i to jest właśnie paradoks, bo drużyny, zdawać by się mogło przeciętne, a jednak zawodników mają naprawdę na poziomie reprezentacyjnym. Mamy Wiśniewskiego, mamy Karola Świderskiego z Widzewa, mógł być jeszcze Bartek Drągowski i dla niego miejsca zabrakło. No i jest Mateusz Kochalski, bramkarz z Wieczystej Kraków. Wydaje mi się, że realne szanse na grę mają raczej Widzewiacy w kadrze. No ale to oczywiście wszystko zobaczymy w meczach Ligi Narodów. Natomiast to pokazuje, że to naprawdę są bardzo poważne nazwiska i ambicje w obu klubach.
0: I z tego, co wiem, z tego, co pamiętam sprzed rozpoczęcia sezonu, to te słabe wyniki na biednych nie trafiły, prawda?
1: No
0: to
1: tak,
0: znaczy,
1: tak.
0: Tu w tych klubach obu są pieniądze.
1: Może są słabi, za to bogaci. Widzew wydał niebotyczne pieniądze na transfery. Gdyby tak przeliczyć poza jeszcze tym ostatnim okienkiem transferowym, powiedzmy, cofnąć się

0: Do momentu przejęcia Widzewa przez Roberta Dobrzyckiego, właściciela firmy zajmującej się, powiedzmy, żeby tutaj nie reklamować, powierzchniami magazynowymi. Jest to bardzo duża firma i pieniądze też są bardzo duże. Również te wpompowane w Widzew, nawet kilkanaście milionów euro na transfery, ale także kolejne kilkanaście milionów euro na pensje. To są naprawdę kolosalne pieniądze, tylko wyników nie ma. Także Wieczysta ma możnego właściciela, no bo jak... Tak mały klub mimo wszystko, z całym szacunkiem, mógłby dojść do tego poziomu ekstraklasowego. Pan Wojciech Kwiecień, zdaje się, w branży farmaceutycznej, apteki. No i Wieczysta tylko w tym okienku transferowym wydała ponad 10 milionów złotych na same transfery. Także ambicje, tak jak wspominałem, są ogromne, nakłady są ogromne. No tylko, że futbol nie pierwszy raz, również w naszych warunkach, przypomina, no uczy pokory, bo pieniądze to nie wszystko. I chyba tak już najlepiej zakończę. 0-0, właśnie 19 minuta. Czekamy na gole, czekamy na emocje, no i zapewne kibice czekają na wyniki, jedni i drudzy.
1: I oby tych emocji, wyników, goli nie zabrakło. My jeszcze z Czarkiem będziemy to sprawdzać w wieczornym programie RMF24. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia za godzinę, a my już zbliżamy się właśnie do godziny 19 powoli, więc wielkimi krokami zbliża się wydanie, najnowsze wydanie Faktów RMF FM.

0: Zbliża się 19. Fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór.
2: Jest europejski wniosek o areszt dla posła Wojciecha Króla.
1: Chodzi o zarzuty korupcyjne.
2: W kurską elektrownię atomową w Rosji uderzył dron.
1: Zakład nie przerwał prac.
2: Śledzimy też fakty z boisk.
1: W ekstraklasie starcie Widzewa z Wieczystą.
2: Urlop we wrześniu to całkiem dobry pomysł.
3: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
1: Więc kto może, niech korzysta. Jest wniosek prokuratury europejskiej o areszt dla Wojciecha Króla. Poseł, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym.
2: Wczoraj zgodę na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził Sejm.
1: Z nowymi informacjami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Czy wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję o areszcie posła?
4: Najpóźniej jutro. Natomiast półtorej godziny temu zakończyło się przesłuchanie posła. Wojciech Król powtórzył to, co już wcześniej mówił, że jest niewinny. Przypomnę, że śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury europejskiej poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw. Parlamentarzysta wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Wśród korzyści majątkowych był m.in. wyjazd do Tajlandii i udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król mówił, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
1: Dron uderzył w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Rosji, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
2: Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Jak zapewniano, nie spowodowało to pożaru ani przerwy w jej pracy.
1: Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wezwał Rosję i Ukrainę do maksymalnej powściągliwości wojskowej, aby ograniczyć ryzyko wypadku nuklearnego.
2: Węgierski sąd o 3 miesiące przedłużył areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w połowie sierpnia rozbił się na autostradzie.
1: Mężczyzna odmówił węgierskim prokuratorom złożenia wyjaśnień.
2: W sierpniowym wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób.
5: Piłkarska ekstraklasa w faktach RMF FM.
1: Z opóźnieniem rozpoczął się pierwszy mecz 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy.
2: Trwa pierwsza połowa spotkania. Widzew kontra Wieczysta. Łodzianie prowadzą 1-0.
1: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy,
6: dobry,
1: Cezary.
6: Dobry.
1: Kto trafił do siatki?
6: A nikt z Widzewa, jak się okazuje. Antonio Milicz, obrońca Wieczystej, pechowcem. To jest gol samobójczy. Widzew prowadzi 1-0 i prowadzi zasłużenie, bo od początku ma przewagę. Teraz 32 minuta w Łodzi.
2: A jaki był powód opóźnienia?
6: Dość nietypowe. Awaria sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. Doszło do niej kilka godzin przed meczem, ale dopiero o 17.30 Widzew poinformował, że pierwszy gwizdek zabrzmi z opóźnieniem. Mecz się zaczął o 18.30. Jeśli chodzi o czysto sportowy aspekt, oba kluby na razie zawodzą. Odpadły z Pucharu Polski. W Ekstraklasie Widzew jest dopiero 11. Wieczysta 17, czyli w strefie spadkowej. Ale pamiętajmy, że możni właściciele Robert Dobrzycki i Wojciech Kwiecień od dłuższego czasu pompują w swoje kluby horrendalne ilości gotówki, więc prędzej czy później wydaje się, że drużynę odpalą. Przypomnę, na razie w Łodzi zdecydowanie lepiej radzi sobie Widzew. Prowadzi z Wieczystą 1-0.
2: A na koniec faktów chwila oddechu.
1: No, dobry mamy sezon na wypoczynek. Dużo miejsca, spokojniej, wolniej.
2: Tak, urlop we wrześniu oceniają wypoczywający na Mierzei Wiślanej.
1: Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
7: Jest już praktycznie po sezonie i jest spokojnie.
3: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
8: Jeszcze promyki słońca można łapać.
9: Nie ma tak dużo ludzi, jest taki spokój, cisza.
8: A pogodowo?
9: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
2: Takiego pogodowego szczęścia życzymy wszystkim wrześniowym urlopowiczom.
1: A jeśli wiatrów, jak dziś w Krynicy Morskiej, co słyszeliśmy, to tylko pomyślnych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Takie były najnowsze fakty, a to wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się nieustająco. Będę z wami do godziny 20. Na boiska ekstraklasy w tej godzinie między innymi wrócimy. Sprawdzimy, czy w spotkaniu Widzew Wieczysta nadal bez strzelców ze strony Widzewa. Ale piątkowy wieczór między innymi z polityką. Ugrupowanie Rozwój Plus będzie mieć swojego wicemarszałka Sejmu, a Prawo i Sprawiedliwość nie. O tym też porozmawiamy. Rozmawiamy.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Zerkamy na wyniki, ale tym razem nie z Ekstraklasy, a choć do tego jeszcze w tej godzinie wrócimy. Rozwój plus 1, PiS 0. Tak wygląda na razie starcie na liczbę wicemarszałków obu tych ugrupowań w Sejmie. W Radiu RMF 24 czas na komentarz polityczny, bo Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu. Polityk ugrupowania Rozwój plus. A PiS nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Posłowie wybrali na wicemarszałka Marcina Horałę. Jego kandydaturę poparło 254 posłów, podczas gdy zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Marcin Ociepa otrzymał 167 głosów. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, mówił po tym głosowaniu, że środowisku Mateusza Morawieckiego jest dziś bliżej do rządzącej koalicji niż do PiS, a Marcin Horała odpowiada z kolei, że to PiS sam się zakiwał, bo nie poparł pomysłu, by w prezydium Sejmu znalazło się miejsce zarówno dla PiS-u, jak i Rozwoju Plus. Moim gościem jest teraz profesor Bartłomiej Biskup, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: No tak patrząc na sejmową arytmetykę, no to wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nieco się zakiwało, no bo przecież PiS jest znacznie większym klubem niż Rozwój Plus, a Marcin Ociepa wicemarszałkiem nie został.
1: No trochę tak jest, dlatego że rzeczywiście takim rozwiązaniem, który by wszystkich satysfakcjonował pewnie, byłoby zwiększenie liczby wicemarszałków. I nie wiem, dlaczego tego nie zrobiono. No pewnie dlatego, że te rany, powiedziałbym, po odejściu posłów Morawieckiego, związanych z Morawieckim, i są świeże jeszcze. I, no i jakby nikt nie pomyślał chyba w PiS-ie, że można tam spróbować się porozumieć i ugrać jakby dla dwóch ugrupowań coś, no bo tutaj zwycięża taka logika partyjna, że tylko my musimy, prawda, wygrać, nie może być win-win, tylko właśnie musi być 1-0. No i to 1-0, tak jak pan redaktor powiedział zresztą, to jest akurat dla przeciwnika, się okazało. A to dlaczego? No dlatego, że tak czy siak do wyboru wicemarszałka potrzebna była większość, którą daje tylko głosowanie którejś, nie wiem, z części koalicji rządzącej, czy to jest KO, czy inne ugrupowania, prawda? I tak się też stało, to znaczy wybrała ta koalicja rządząca de facto, tak, między tymi dwoma kandydatami. No trochę rozumiem, że na złość Prawo i Sprawiedliwości, które ma największy klub, czy ma większy klub niż Rozwój Plus, ale też przez 3 lata tego stanowiska nie zgłaszało. Nie zgłaszało na to stanowisko kandydatki. Czy kandydatki, no też mając oczywiście swoje powody, bo ja akurat osobiście uważam, że klub każdy ma prawo do wyznaczenia swojego wicemarszałka i to się tak nie zdarzało wcześniej, żeby kogoś nie powoływać, ale żeby ty Witek nie powołano. No ale de facto ta sytuacja trwa aż tyle. No i tak się stało, jak się stało teraz, to znaczy jakby wybrano Marcina Ociepę, no to rozumiem, że tak samo by mówiła druga strona, albo może nie wiem, że to jest jakaś koalicja z Tuskiem, tak? To nie chodzi o żadną koalicję z Tuskiem, tylko chodzi o po prostu raczej taką koincydencję może. Raczej uznaję to za taki fakt trochę jakiś anegdotyczny, to znaczy, że rzeczywiście chciano temu PiS-owi, koalicja rządząca, no chciała gdzieś tam trochę się pośmiać z niego i wytrącić jakiś tam argument. To jest mała sprawa, drobna, raczej symboliczna, no ale to się akurat w tym głosowaniu udało.
0: Panie profesorze, a nie ma pan wrażenia, że trochę w ostatnim czasie to Rozwój Plus narzuca tempo rozgrywki Prawu i Sprawiedliwości? No bo tak jak pan profesor wspomniał przed chwilą, PiS przez 3 lata w zasadzie stał na stanowisku, że Elżbieta Witek o muerte, że jeśli Elżbieta Witek nie zostanie wicemarszałkiem, to my nie chcemy żadnego wicemarszałka. Teraz pojawił się Rozwój Plus i Marcin Horała, no to mamy inną propozycję, jest to Marcin Ociepa. Czy to trochę nie świadczy o tym, że to teraz większy klub musi reagować na to, jakie kroki stawia klub zdecydowanie jednak mniejszy?
1: No zdecydowanie, no bo ta propozycja, ona się pojawiła swojego wicemarszałka ze strony Rozwoju Plus, zaraz jak ten klub powstał, czy jeszcze powstawał, prawda? I, a PiS o tym przecież nie pomyślał, co to będzie, jak tych posłów się pozbędzie. I takich ruchów nie inicjował, w związku z tym to jest odpowiedź i to jest działanie reaktywne, tak? No i to jest trochę taka burza w szklance wody, ale to też pytanie, czy to jest ten sposób odróżnienia się, bo te partie muszą teraz się jakoś odróżnić tego od siebie, żeby też wyborcy wiedzieli, na kogo mają głosować, czy też żeby mogły przyciągać wyborców. No i pytanie, czy to jest ten sposób na odróżnienie się, to znaczy, że właśnie walczymy tutaj o wicemarszałka, a później jeszcze oskarżamy byłych kolegów o wręcz kolaborację tutaj z koalicją rządową, no co jest mało wiarygodne, no patrząc na w ogóle wypowiedzi tych posłów, czy nie wiem, czy działania tych posłów Rozwoju Plus, nie mówiąc już o 6 latach premierowania Mateusza Morawieckiego, czy tam 7 prawie, prawda? No więc jakby no widać, że ta opowieść tutaj ze strony PiSu jest taka, powiedziałbym, no bardzo, bardzo grubo ciosana i rzeczywiście ten mniejszy klub, no on ma więcej energii, ma więcej takiej chęci, prawda, do tego, żeby się pokazać politycznie. W związku z tym próbuje rozgrywać i różne pomysły wrzuca, prawda? No a PiS tutaj działa rzeczywiście reaktywnie. Jedyna dzisiaj chyba aktywność to była też taka w stosunku do klubu oczywiście Morawieckiego, że przeciągnięto jedną osobę z powrotem z klubu Morawieckiego do klubu PiS-u. Natomiast takich
2: Skwarek.
1: Właśnie rzeczy programowe, personalnych to tam nie ma.
0: Panie profesorze, a czy w tym głosowaniu nie krystalizuje się trochę to, co być może czeka nas w Sejmie kolejnej kadencji? No bo tak jak pan zauważył, no Horałę poparła większość koalicji rządzącej, a Ociepę w dużej mierze Konfederacja. Czy to oznacza, że Rozwój Plus ustawia się jednak gdzieś w jakiejś pozycji ewentualnego koalicjanta obecnej ekipy rządzącej, jest jakieś puszczanie oka wobec siebie wzajemnie, czy niekoniecznie, a z drugiej strony, czy to też nie oznacza, że gdyby to Prawo i Sprawiedliwość mogło być siłą, która tworzy rząd w przyszłym rozdaniu, to w tej układance Rozwoju Plus zabraknie.
1: No ja to po pierwsze, to wydaje mi się, że to nie oznacza jakiegoś tam puszczania oka, dlatego że jak mówiłem, to jest takie akurat głosowanie, powiedziałbym, które można było zrobić na złość PiS-owi, tak? I to koalicja dzisiaj zrobiła. A właśnie biorąc pod uwagę wypowiedzi, działania i tak dalej na tych posłów, no to nie przybliżają oni się jakoś do koalicji rządzącej dzisiaj, do Donalda Tuska. Także to bym traktował zupełnie jednostkowo. No co tam będzie po wyborach, to w ogóle będzie inna układanka. No i pytanie, czy będzie w niej Rozwój Plus. No, jeżeli będzie koalicja partii prawicowych tak zwanych, prawda, czy tych, po tej stronie sceny politycznej, no to bez Rozwoju Plus prawdopodobnie w ogóle nie uda się jej stworzyć. No tak dzisiaj te sondaże mówią, więc tam już nie będzie pytanie czy i to my wam zrobimy na złość, tylko po prostu będzie twarda gra miejscami, prawda? Mamy tyle głosów w Sejmie, no to chcemy tego, tego i tego. Wy macie tyle, no to macie tutaj to i tamto, prawda? Taką liczbę różnych stanowisk, w tym też wicemarszałku Sejmu, czy ministrów i tak dalej, jeżeli do takiej koalicji dojdzie. Więc wtedy no ta układanka będzie zupełnie inna. To jest zawsze tak, że do wyborów te komunikaty są bardzo ostre, właśnie odróżniające od innych ugrupowań politycznych, a później po wyborach no liczą się te nagie szable, które można wyciągnąć w tym Sejmie i zagłosować.
0: Panie profesorze, to jeszcze dopytam na koniec, czy według pana oceny tak na teraz, no bo Rozwój Plus wystartował dość wcześnie, jak na to, jak patrząc na kalendarz wyborczy. Czy w tej chwili, pana zdaniem, Rozwój Plus ma szansę dojechać do wyborów, nie obawiając się progu wyborczego?
1: No, na razie wydaje mi się, że na razie ma. To znaczy najcięższy okres chyba teraz jest przed nimi, dlatego że rzeczywiście wystartowali trochę za wcześnie i muszą przetrzymać to, jeżeli ich punktu widzenia to sondażowo, to znaczy muszą być cały czas nad progiem, żeby upewnić wyborców o swojej wiarygodności, o tym, że mają szansę przejść. Na razie w większości sondaży są ponad tym progiem, ale no muszą cały czas właśnie oni rozgrywać. Muszą sami coś inicjować, żeby właśnie opinia publiczna o nich nie zapomniała i wyborcy też o nich nie zapomnieli. Więc na razie szanse są moim zdaniem duże, ale ta jesień będzie pewnie kluczowa dla tego ugrupowania.
0: No, a z punktu widzenia rozgrywki politycznej wicemarszałek Marcin Horała może w tym pomóc. Naszym gościem był profesor Bartłomiej Biskup, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

Radio RMF 24. Wieczorny program, jak słyszymy, te dźwięki stają się coraz delikatniejsze. A majątki miliarderów za oceanem coraz większe. Bogaci się bogacą, jak się okazuje. Tak wynika z tegorocznego rankingu magazynu Forbes. Co trzeba zrobić, by znaleźć się w zestawieniu 400 najbogatszych Amerykanów? Poza tym, że trzeba się pewnie szczęśliwie urodzić albo być bardzo, ale to bardzo zdolnym. Ale na papierze. Próg wejścia wynosi 4,5 miliarda dolarów, prawie, żeby znaleźć się na liście 400 najbogatszych Amerykanów. I okazuje się, że coraz większa część całego majątku najbogatszych skupia się w rękach ścisłej czołówki, ale to naprawdę ścisłej, bo 20 osób z pierwszych miejsc rankingu posiada połowę majątku wszystkich 400 miliarderów. Po raz piąty z rzędu na pierwszym miejscu znalazł się Elon Musk po giełdowym debiucie SpaceX. Jego majątek jest szacowany już na około, uwaga, 900 miliardów dolarów. Dalej są Jeff Bezos z majątkiem 378 miliardów oraz współzałożyciel Google'a Larry Page 278 miliardów dolarów. A w pierwszej dziesiątce znaleźli się również m.in. Michael Dell, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Larry Ellison i Jensen Huang. USA Today zwraca uwagę na rosnące różnice majątkowe wśród samych miliarderów, no bo właśnie skoro 20 ma więcej niż pozostała reszta z tych 400 najbogatszych, no to coś tu się zmieniło. A ekonomiści i politolodzy, cytowani przez amerykańskie media, wskazują też na rosnące wpływy najbogatszych na życie publiczne, media i politykę. Słuchacie Radia RMF 24. Za chwilę pozostajemy jeszcze w tematach amerykańskich, ale będzie już nie tak gorzko, będzie nieco bardziej słodko.

0: Wieczorny program Radia RMF24. Nie zachęcamy do podjadania na wieczór, bo to podobno niezdrowe, no ale zajrzymy teraz do Łodzi, a tam było niezwykle słodko. Pop-up z amerykańskimi cookies rozgrzał łódzką pracownię cukierniczą podczas Jemy w Łodzi Food Fest. Tegoroczna edycja festiwalu to prawdziwa uczta w stylu Made in USA, a na niej królowały ciasteczka wypchane czekoladą, orzechami, no i oczywiście kaloriami. Ostatecznie jakby tak to wszystko podliczyć. Jak powstają te cukrowe bomby zza oceanu? To sprawdziła dla Was reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
1: Dlaczego cookiesy są takie pyszne?
2: Mają różne smaki, ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest właśnie wyjątkowe. I jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to na dzienie i jest naprawdę przepyszne.
3: Na pewno spróbuję tego z tym pysznym boczkiem.
2: To nie będziemy się ograniczać.
3: Dziecko nie może tego widzieć.
1: Rozumiem, że dzieci dzisiaj akurat nie mają dostępu dziś dla dorosłych.
3: Przyjechaliśmy w tym czasie, żeby sami dorośli byli. Pochowamy sobie, żeby tylko dla nas było.
1: Takie amerykańskie typowe cookies, czyli te ciasteczka z nacieniem, z wierzchu chrupiące. Łatwo jest je zrobić? Da się je zrobić w domu? Czy to do tego potrzebny jest profesjonalny cukiernik?
4: Pewnie da się je zrobić w domu. Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. One mają troszeczkę inną formę i inną strukturę. One są z zewnątrz chrupiące, a w środku mają lejące się nadzienia. Więc żeby zrobić takie ciasteczko, trzeba pierw zrobić insert i my te inserty robimy na różnego rodzaju najlepszej jakości czekoladach i pastach orzechowych 100% plus jakieś dodatki. Więc pierw robimy taki insert. Insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto. To ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin. Potem trzeba złożyć takie ciasteczko. To ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec. I dzięki temu, że ono jest zamrożone i upieczone, to ma taką idealną strukturę, że z zewnątrz jest chrupiące, a w środku jest lejące.
1: Jest środek dnia, a tutaj co chwila ktoś przychodzi po ciastka, bierze naprawdę ich zapas, bo to też jest wyjątkowa okazja. Pracownia na co dzień nie jest otwarta, więc dzisiaj tylko można odwiedzić ich, zobaczyć, jeszcze spróbować nowych smaków, które na co dzień nie są dostępne. To jest jedna z takich imprez towarzyszących festiwalowi, ale będziemy mieć też wkrótce, bo w weekend kolejne takie wydarzenie.
5: Tak, pierwszy raz w Łodzi wielki targ kolacyjny. Robimy go w zabytkowej elektrowni Fuzji. Tutaj skupiamy się na gotowych rzeczach i będą stoiska i z kuchnią azjatycką, i z bowlami. Będą rzemieślnicze makarony, nie mogło zabraknąć łódzkiej kuchni, więc będzie zalewajka, będą sznytki, będą bajgle, półgęski, pierogi i wszystko w takim bardzo rzemieślniczym, jakościowym wydaniu.
0: Targ kolacyjny w łódzkiej Fuzji tylko jutro, w sobotę od godziny 17 do 22, przypomina organizatorka festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest Izabella Borowska, a tajemnica amerykańskich ciasteczek zdradzała cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk. Jeśli narobiliśmy Wam apetytu na wieczór, na słodkości, no co złego to nie ma. Ale w zamian trochę ruchu będzie, trochę sportu, bo za chwilę znów zajrzymy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Co się dzieje w meczu Widzew-Wieczysta?

0: To wieczorny program Radia RMF 24. Nasłuchaliśmy się o słodkościach, o kaloriach, więc teraz zgodnie z obietnicą trochę się rozruszamy. Może te kalorie uda się jakoś spalić, przynajmniej słuchając o tym, co dzieje się na boiskach Ekstraklasy, bo teraz w Radiu RMF 24 ponownie o sporcie. I ponownie ze mną w studiu dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Czarku,
1: dzień dobry, wiecie.
0: Co się dzieje w Łodzi, jak już się ten mecz zaczął, opóźniono, o czym rozmawialiśmy, awaria wodociągów. Wtedy, jak się spotkaliśmy ostatni raz, był bezbramkowy remis, a teraz?
1: A teraz jest bramkowy remis, 1-1. A tak ładnie mówiłeś o tym paleniu kalorii, to może jak dłużej pogadamy, to uda się trochę coś tam na antenie. Antonio Milicz trafił do własnej siatki, pechowiec, muszę przyznać, widziałem tę bramkę. Interwencja, zdawać by się mogło, niegroźna, był kawałek od bramki, jechał na ślizgu, mówiąc kolokwialnie, ale trafił niestety do własnej siatki. Antonio Milicz to jest w ogóle, no muszę przyznać, jestem trochę zawiedziony na razie tym transferem, bo był ważnym zawodnikiem Lecha Poznań, mistrza Polski, jakby nie było. No i po odejściu z Lecha Poznań trafił do Wieczystej. To nie jest ta forma i on cały czas szuka formy.
0: A ile ten transfer kosztował?
1: To akurat jest darmowy transfer. To jest akurat tak. Natomiast
0: mniej szkoda.
1: Jakbyś zapytał o pensję, to bym powiedział, że nie wiem, ale strzelałbym, że gdzieś w przedziale 500 000 euro do 1 000 000 euro rocznie. To nie są małe pieniądze. Jeżeli Lech Poznań, mistrz Polski, nie był w stanie zapłacić Miliczowi, no bo się nie dogadali tyle, co Wieczysta, no to znaczy, że Wieczysta ma naprawdę możnego właściciela. No ale później 37 minuta i Lucas Piazon, Brazylijczyk, trafił do siatki po jednym z kilku kontrataków Wieczystej. I tu jestem zbudowany akurat postawą drużyny z Krakowa, bo wydawało mi się, że, znaczy obawiałem się po mocnym początku Widzewa, że Wieczysta będzie miała problemy, żeby dotrzymać kroku, ale Widzew nie wykorzystał momentu. No poza tym, że strzelił tę dość przypadkową bramkę, nie strzelił nic więcej. No i Wieczysta zdołała wyrównać, przejęła inicjatywę. Myślę, że na razie to jest taki zasłużony remis. Druga połowa zaczęła się raczej już nie od wyraźnej przewagi którejś z drużyn, tylko mamy całkiem niezły, dynamiczny mecz, sytuację z obu stron. Brakuje konkretów. 57-58, za chwilę minuta. Myślę, że jeszcze sporo w tym meczu może się wydarzyć. No pamiętajmy, że tutaj jedna bramka i jedni będą zadowoleni, a drudzy będą musieli przełknąć prawdopodobnie gorycz porażki. Na razie sprawiedliwy remis.
0: Trenerzy obu tych drużyn wyczekują zwycięstwa.
1: Pierwszego
0: zwycięstwa. To w Łodzi, no ale to nie wszystko, co się dziś dzieje na boiskach Ekstraklasy. No bo porozmawiamy jeszcze o drugim wieczornym meczu. Wisła Kraków kontra Śląsk Wrocław. No mecz wzbudzający większe emocje niż jeszcze kilka lat temu, no bo ranga jest po prostu inna.
1: No tak, tak, bo się troszeczkę, no ja przypomnę tylko historię, jak ktoś nie pamięta albo jeszcze nie słyszał. Ostatni mecz obu tych drużyn nie doszedł do skutku, było to 7 marca, znaczy miało to być 7 marca. Kibice Wisły, Kraków w pierwszej lidze przeważnie nie byli wpuszczani na wyjazdy. No i miarka się przebrała. Jarosław Królewski, właściciel Wisły, zdecydował, że drużyna jego nie przyjedzie do Wrocławia na spotkanie pierwszej ligi. No i tak myślę, że mógł sobie na to pozwolić, bo Wisła miała zdecydowaną przewagę nad resztą ligi. Skończyło się tak, że mimo całej kampanii medialnej, wspierania Wisły, jej punktu widzenia, Śląsk Wrocław tych kibiców nie wpuścił. Śląsk Wrocław wyszedł na boisko, Wisła nie dojechała. Sędzia zakończył spotkanie. No i Wisła dostała potem walkovera. Nie udało się jej przed tym obronić, ale tak jak mówiłem, no w pewnym sensie mogła sobie na to pozwolić, żeby nie stracić potem awansu. Śląsk Wrocław dostał natomiast 1 000 000 złotych kary za niewpuszczenie kibiców. To jest chyba, z tego co pamiętam, najwyższa taka w historii. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że większej niż 1 000 000 złotych za niewpuszczenie kibiców kary raczej nie mogło być. Najwyższa komisja odwoławcza PZPN oddaliła odwołania obu klubów w tych sprawach. No i to są

0: właśnie te emocje pozasportowe. A są też takie, że kiedyś oba kluby, kibice obu klubów byli zaprzyjaźnieni. Byli trzej królowie z wielkich miast, Śląsk, Wisła, Lechia, Gdańsk. A teraz jakoś tam się troszeczkę pokłócili, że tak powiem. No i cóż, i będą emocje, myślę, także na trybunach, także w lożach VIP, jak słyszeliśmy. A jeżeli chodzi o aspekt sportowy, no to myślę, że Wisła jest faworytem. Delikatnym, bo delikatnym, ale Wisła jest piąta w tabeli, ma 14 punktów, potrafiła zaskoczyć większe firmy, faworytów w tym sezonie. Śląsk poniekąd także, ale no jednak Wisła u siebie przede wszystkim punktuje. Wisła przeważnie u siebie wygrywa w tym sezonie. No ja myślę, że dla Wisły też właśnie ta dodatkowa motywacja może się okazać kluczowa, ta pozasportowa.
1: My sobie życzymy raczej właśnie tych sportowych emocji w tym spotkaniu.
0: Oczywiście.
1: Czarku, jeszcze
0: 20:30. Nie powiedziałem najważniejsze.
1: Dokładnie tak, 20:30 i na pewno relacje z tych spotkań usłyszycie w Faktach Sportowych RMF FM, a z radiem RMF 24. Czarka Dziwiszka, powoli już żegnamy za te relacje w wieczornym programie. Serdecznie dziękujemy. A my zbliżamy się do godziny 20:00, co oznacza, że i Cezary Dziwiszek wróci w Faktach, ale też tak wrócą jest. Fakty z innych działek niż sportowe.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
1: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
2: Powinna być wykonana praca ku temu, żeby ta baza i to, co napisał pan prezydent Trump, było finalizowane.
3: Ale jesteśmy w interesie... na dużym poziomie ogólników, przyzna pan, panie ministrze.
2: No ale nigdy nie było tak daleko idącej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Radio RMF 24.
1: Dobiega końca wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, było mi przemiło spędzić ten czas wspólnie, a już teraz fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Witamy i zapraszamy.
3: Dobry wieczór.
4: Do aresztu trafi sprawca nieudanego na szczęście zamachu bombowego w Sosnowcu.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty.
4: Prezydencko-rządowy pojedynek na projekty paliwowych ustaw.
2: Oba ośrodki władzy mają własne pomysły na obniżkę horrendalnych cen.
4: Folwark zwierzęcy w kinowej odsłonie.
2: Na film zaprasza jeden z bohaterów.
4: A w faktach sportowych?
2: Pojedynek Widzewa z Wieczystą.
4: Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej.
2: Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt nie został ranny.
4: Łączymy się ze śląskim reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem.
2: Co zarzuca się podejrzanemu?
5: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomych. Ładunek eksplodował na samochodzie tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 w Pomorskiem.
4: W Borkowie między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe zderzyły się dwa auta osobowe.
2: Uważajcie, kierowcy, zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdyni. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw.
4: To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
6: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
2: Tak wczoraj o ustawie paliwo kosztuje normalnie mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Dziś, przypomnijmy, Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
4: To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe.
2: Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Uwaga, skażona woda pod Krakowem.
2: Bakterie z grupy coli znaleziono w próbce z jednego ze zbiorników w gminie Wielka Wieś.
4: Woda w kranach w Modlniczce i Modlnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W 5 lokalizacjach na terenie tych miejscowości podstawiono beczkowozy.
7: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
2: Folwark zwierzęcy, słynna książka George'a Orwella, zainspirowała twórców nowego animowanego filmu.
4: Tak dobrze od dziesięcioleci znana historia buntu zwierząt zyskała nową, nowatorską formę i odmienne, uwspółcześnione przesłanie.
2: Anglojęzyczny film w reżyserii Andiego Serkisa ma znakomity polski dubbing.
4: W jednej z ról Kwiczoła usłyszymy Artura Pątka.
8: Kwiczoł nie jest jakąś postacią, która w jakiś spektakularny sposób ma zmieniony głos. Po prostu jest miłym, sympatycznym prosiakiem, który bardzo serdecznie zapraszam na Folwark Zwierzęcy, gdzie odnajdziecie Państwo coś zarówno dla siebie, jak dla widzów młodszych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF w całej Polsce, no i za sprawą prawdopodobnie właśnie technologii przypuszczam, że na całym świecie.
4: Cała rozmowa z aktorem oraz zwiastun filmu jest na rmf24.pl.
2: Folwark Zwierzęcy można od dziś obejrzeć w polskich kinach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe.
4: A na starcie, zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór, starcie Krezusów. Druga połowa, Widzew prowadzi z Wieczystą 2-1. Najpierw samobójczego gola strzelił Antonio Milicz, potem wyrównał po kontrataku Lukas Piazon. Ale po zmianie stron Widzew przycisnął i do siatki trafił Mario Garcia. Teraz mamy 75. minutę w Łodzi. Mecz, przypomnę, zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu awarii sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. O 20.30 starcie Beniaminków. Wisła Kraków, Śląsk-Wrocław. Pamiętacie Państwo, 7 marca w pierwszej lidze spotkać im się nie udało, bo Wisła zbojkotowała mecz.
3: Ja generalnie nie lubię wracać pamięcią do czegoś, co było pół roku temu, bo wiem, że w piłce to jest bardzo dużo. Mocno się zmienił rywal, jest wielu nowych zawodników.
10: Trener Wisły, Mariusz Jop. Z Białej Gwiazdy ani Śląska nikt nie dostał powołania na zgrupowanie naszej kadry. Rusza w poniedziałek. W sumie z Ekstraklas jest 6. Wiśniewski i Świderski z Widzewa, Kochalski z Wieczystej. Wszyscy dzisiaj grają. Mońka z Lecha, Wojtuszek z Jagiellonii i Kasper Urbański z Górnika. Pełną listę powołanych do reprezentacji Polski mamy na rmf24.pl. A już teraz o pierwszych powołaniach Zinedina Zidana do kadry Francji. Opowie nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
11: Nowej reprezentacji zabraknie wprawdzie napastnika Marcusa Thurama i dotychczasowego wicekapitana drużyny Aureliana Tchouaméniego. Nie powróci też N'Golo Kanté, ale filary kadry pozostaną te same. Kylian Mbappé pozostanie kapitanem. Większość napastników, obrońców i bramkarzy, którzy sprawdzili się między innymi w czasie mundialu, nadal będzie nosić barwy narodowe Francji.
10: Zizu powołał 23 piłkarzy, a w reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp aż 44. Zawodników podzielił na dwie grupy i będzie testował.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Tu Radio RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Szpieg, który odmienił Bliski Wschód. Prawdziwa historia Lawrence'a z Arabii.
1: Jest 6 lipca 1917 roku. Do miasta Akaba, leżącego nad Morzem Czerwonym, zbliża się spory oddział arabskich powstańców.
2: Ich celem jest zajęcie tego ważnego strategicznie portu, który nadal pozostaje pod kontrolą wojsk Imperium Osmańskiego.
1: Wśród buntowników jadących na wielbłądach jest także brytyjski oficer ubrany w powłóczyste arabskie szaty. Tym człowiekiem jest Thomas Edward Lawrence, znany jako Lawrence z Arabii.
2: Od kilku miesięcy pomagał prowadzić powstańcom działania partyzanckie przeciwko Osmanom, a jego dokonania stały się niemal legendarne.
1: Dlaczego jednak brytyjski oficer zdecydował się pomóc Arabom w walce i czy jego decyzje rzeczywiście w tak dużym stopniu przyczyniły się do sukcesu powstania?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawiamy prawdziwą historię Lawrence'a z Arabii.
1: Thomas Edward Lawrence przychodzi na świat 16 sierpnia 1888 roku w walijskiej wsi Tremadog.
2: Od młodości interesuje się historią i architekturą średniowieczną. Już jako nastolatek odbywa wiele wycieczek rowerowych, odwiedzając stare angielskie kościoły i zamki.
1: W latach 1907-1910 studiuje historię na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wtedy też zostaje członkiem rezerwy Armii Brytyjskiej.
2: W 1909 roku po raz pierwszy jedzie do Palestyny, gdzie samotnie odbywa długą wędrówkę szlakiem zamków krzyżowców.
1: W 1910 roku, po ukończeniu studiów z wyróżnieniem, bierze udział w wyprawie archeologicznej zorganizowanej przez British Museum.
2: Uczestniczy w wykopaliskach starożytnego miasta Karkemisz, znajdującego się na terenie Imperium Osmańskiego.
1: Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie robotników, co pozwala mu lepiej poznać język i miejscowe zwyczaje.
2: W styczniu 1914 roku, gdy widmo wybuchu wojny w Europie staje się coraz bardziej realne, wywiad brytyjski postanawia zlecić młodemu archeologowi tajną misję.
1: Brytyjczycy kontrolują Egipt i obawiają się, że Imperium Osmańskie, sprzymierzone z państwami centralnymi, może zaatakować kanał Suezki od strony Półwyspu Synaj.
2: Kapitan Stewart Francis Newcomb spotyka się z Lawrence'em i tłumaczy mu cele misji.
3: Chcielibyśmy, żeby wziął pan udział w ekspedycji na Półwyspie Synaj. Oficjalnym celem będzie znalezienie śladów miejsc wspomnianych w Księdze Wyjścia, ale to oczywiście tylko przykrywka. Tak naprawdę chcę, żeby sporządził pan jak najdokładniejsze mapy tego obszaru.
1: Lawrence'owi w wyprawie towarzyszy jego przełożony z wykopalisk, Leonard Woolley.
2: Ekspedycja kończy się sukcesem, a zdobyte informacje i naszkicowane mapy okażą się niezwykle przydatne w prowadzeniu przyszłych walk na Bliskim Wschodzie.
1: Gdy wybucha pierwsza wojna światowa, Lawrence rozpoczyna czynną służbę w wojsku. Ze względu na swoje doświadczenie i wcześniejsze sukcesy trafia do Kairu, gdzie zostaje przydzielony do pracy dla wywiadu brytyjskiego.
2: Początkowo do jego zadań należy redagowanie biuletynów dla wojska oraz opracowywanie map.
1: Rok 1915 jest bardzo trudny dla Brytyjczyków walczących w tym regionie. Desant na półwyspie Gallipoli zostaje powstrzymany przez wojska osmańskie, a armie Ententy ponoszą ogromne straty.
2: Także ofensywa na Bagdad zostaje zatrzymana po tym, jak wojska brytyjskie zostają oblężone i pokonane w bitwie o miasto Kut.
1: Wobec braku znaczących sukcesów militarnych, Wielka Brytania postanawia osłabić wroga w inny sposób.
2: Okazją jest konflikt na tle narodowościowym, który narastał wewnątrz Imperium Osmańskiego już od końca XIX wieku.
1: Rząd w Stambule dąży do centralizacji władzy i ograniczenia autonomii poszczególnych regionów, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem ludności arabskiej.
2: Wrogość narasta zwłaszcza po wybuchu I wojny światowej, gdy władze osmańskie zaczynają podejrzewać arabskie środowiska narodowe o zdradę.
1: W Damaszku i Bejrucie zostaje straconych kilku przywódców ruchu, co jedynie zaostrza konflikt.
2: W tej sytuacji wielu arabskich dygnitarzy zaczyna rozważać zbrojne powstanie przeciwko imperium. Wśród nich są członkowie dynastii Haszymidów, rządzących królestwem Hidżazu.
1: Jego władca i zarazem szarif Mekki, Husajn ibn Ali, zdaje sobie jednak sprawę, że bez pomocy z zewnątrz ewentualne powstanie może się nie udać.
2: Dlatego postanawia skontaktować się z brytyjskim dyplomatą Henrym MacMahonem i wybadać, czy Anglicy byliby skłonni uznać niepodległość Arabii. MacMahon kontaktuje się ze swoimi przełożonymi w Londynie i po otrzymaniu zgody kontynuuje pertraktację oraz składa obietnicę.
4: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
1: W kolejnych listach dokładnie omawiano, które części imperium miałyby wejść w skład przyszłego państwa. Jednak brytyjski dyplomata zaznaczył w jednym z listów:
4: ostateczny przebieg granic zostanie ustalony dopiero po zakończeniu działań wojennych.
2: Hussein zgadza się na te warunki i w czerwcu 1916 roku na terenie Królestwa Hidżazu wybucha zbrojne powstanie.
1: Rebelianci początkowo odnoszą sukcesy. Opanowują Mekkę i kilka miast leżących nad Morzem Czerwonym.
2: Jednak ich oddziały składają się głównie z kiepsko wyposażonych i niewyszkolonych Beduinów.
1: Dlatego atak na ufortyfikowaną Medynę, której garnizon jest wspierany przez artylerię i lotnictwo, kończy się niepowodzeniem.
2: Porażka sprawia, że Mekka jest narażona na kontratak, co mogłoby doprowadzić do klęski powstania. Brytyjczycy uznają, że w tej sytuacji konieczne jest większe wsparcie.
1: Poza sprzętem wysłanych zostaje kilku oficerów, którzy mają służyć jako doradcy. Wśród nich jest kapitan Lawrence, wybrany ze względu na swoje doświadczenie i znajomość miejscowych zwyczajów.
2: Brytyjczyk rozpoczyna współpracę z Faisalem, jednym z przywódców powstania i synem Husajna ibn Alego.
1: Gdy Lawrence przygląda się oddziałom Beduinów, stwierdza:
5: w otwartej bitwie z Osmanami rzeczywiście nie mamy szans na wygraną. Beduini nie mają dostatecznego wyposażenia ani dyscypliny, ale świetnie sprawdzą się w walce podjazdowej.
2: Strategia okazuje się być niezwykle skuteczna. Niewielkie, ale niezwykle mobilne oddziały zadają wojskom tureckim dotkliwe straty.
1: Jednym z głównych celów ataków staje się linia kolejowa, która łączy najważniejsze miasta na Półwyspie Arabskim.
2: Oddziały Beduinów wysadzają most, tory, a nawet pociągi. Wszystkie te działania mocno zakłócają transport żołnierzy osmańskich oraz zaopatrzenia.
1: Lawrence uczestniczy w potyczkach, nosi arabskie szaty i jeździ na wielbłądzie, czym zdobywa sobie szacunek pośród powstańców. Zdobywa też przydomek Lawrence Zarabi.
2: W połowie 1917 roku Brytyjczyk wraz z Faisalem zaczyna planować atak na miasto Akaba.
1: Jest to ostatni port nad Morzem Czerwonym, który znajduje się pod kontrolą wojsk osmańskich.
2: Jego zdobycie umożliwiłoby Turkom atak na kontrolowany przez Brytyjczyków Egipt oraz pozwoliłoby na łatwiejsze dostarczenie zaopatrzenia dla powstańców.
1: Jednak zdobycie miasta nie należy do prostych zadań.
6: Akaba jest silnie ufortyfikowanym portem i jakikolwiek atak od strony morza jest skazany na porażkę. Ale miasto nie ma żadnych umocnień od strony lądu. Nie spodziewają się ataku od strony gór i pustyni.
2: Lawrence po przestudiowaniu mapy odpowiada:
5: jeżeli udałoby nam się przejść przez pustynię, to moglibyśmy dość łatwo opanować Akabę. Myślę, że warto zaryzykować.
1: W maju oddział liczący kilkudziesięciu jeźdźców na wielbłądach wyrusza na wyprawę do Akaby. W trakcie długiej drogi udaje im się zwerbować kolejnych Beduinów.
2: 6 lipca 1917 roku wojska arabskie docierają do miasta. Tak jak przewidywano, garnizon turecki zupełnie nie spodziewa się ataku od strony lądu.
1: Natarcie jest błyskawiczne i dzięki elementowi zaskoczenia powstańcom udaje się opanować Akabę.
2: Oddziały są jednak wycieńczone długim marszem przez pustynię. Ich zapasy także są już niemal na wyczerpaniu.
1: Lawrence Zarabi postanawia wtedy samemu jak najszybciej ruszyć w stronę kanału Sueskiego, aby poinformować Brytyjczyków o zajęciu portu i poprosić ich o przesłanie prowiantu i wyposażenia.
2: Lawrence dociera do Egiptu całkowicie wycieńczony, ale jego wyczyn wzbudza ogromny podziw wśród brytyjskich dowódców.
1: Do Akaby zostaje wysłanych kilka okrętów bojowych z zaopatrzeniem, które dodatkowo zabezpieczają port.
2: Generał Edmund Allenby, głównodowodzący wojskami brytyjskimi w Egipcie, mocno docenił sprawczość Lawrence'a. Po wojnie wspominał:
7: dałem mu wolną rękę, znał ich język, maniery i mentalność. Poza tym zawsze cechował się najwyższą lojalnością, a jego praca rzeczywiście była nieoceniona. Można powiedzieć, że był on siłą napędową powstania arabskiego.
1: Lawrence nadal kontynuuje walkę po stronie wojsk powstańczych, niejednokrotnie podejmując samotne misje zwiadowcze.
2: Podczas jednej z nich w mieście Dara miał zostać schwytany przez tureckich żołnierzy.
1: Według jego późniejszej relacji w więzieniu miał zostać pobity i wykorzystany seksualnie przez miejscowego dygnitarza. Jednak dzięki pomocy miejscowego lekarza udało mu się uciec.
2: Po tym wydarzeniu stwierdził:
5: ta noc pozostawiła trwały ślad w mojej psychice.
1: Jednak Lawrence nie rezygnuje z walki, a wojska Ententy zaczynają odnosić znaczące sukcesy.
2: 11 grudnia Lawrence uczestniczy w triumfalnym wkroczeniu generała Allenby'ego do zdobytej przez Brytyjczyków Jerozolimy.
1: W połowie 1918 roku sytuacja Imperium Osmańskiego staje się tragiczna. Kraj przegrywa na wszystkich frontach i zmaga się z coraz większymi problemami wewnętrznymi.
2: 19 września Brytyjczycy rozpoczynają uderzenie w kierunku Damaszku. W czasie kilkudniowej operacji wojska pod wodzą generała Allenby'ego rozbijają armię turecką. 1 października upada Damaszek.
1: Lawrence Zarabi nie uczestniczy w samych walkach o miasto, jednak gdy do niego wjeżdża, jest witany jak bohater. Pomaga też w organizacji nowych struktur władzy, na których czele staje książę Faisal.
2: Jednak wtedy arabscy powstańcy otrzymują druzgocącą wiadomość. Zwycięskie mocarstwa Ententy nie zamierzają spełnić obietnicy dotyczącej niepodległości Arabii.
1: Co więcej, Francja i Wielka Brytania zawarły w 1916 roku tajną umowę Sykes-Picot, która dzieliła Bliski Wschód na strefy wpływów.
2: Rozgoryczony tymi wiadomościami, Lawrence składa rezygnację, choć generał Allenby awansuje go na pułkownika.
1: Lawrence wraca do Wielkiej Brytanii, gdzie wykorzystując swoją sławę, próbuje przekonać elity do wsparcia projektu utworzenia niezależnej Arabii.
5: Silne i niepodległe Królestwo Arabii jest jak najbardziej w interesie Wielkiej Brytanii. Poza tym powstańcy wielokrotnie wspierali działania wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie.
2: Choć udaje mu się przekonać kilku polityków i arystokratów do poparcia jego pomysłu, ostatecznie ustalenia umowy Sykes-Picot nie zostają zmienione.
1: Granice przebiegały bez uwzględnienia lokalnych podziałów etnicznych czy religijnych, co miało przez kolejne dziesięciolecia doprowadzić do wielu konfliktów.
2: Po zakończeniu I wojny światowej Lawrence wydaje kilka książek, choć równocześnie unika dziennikarzy i wywiadów.
1: W 1922 roku wstępuje pod zmienionym nazwiskiem do Królewskich Sił Powietrznych, ale szybko zostaje rozpoznany.
2: 12 maja 1935 roku ulega wypadkowi na motocyklu. W wyniku doznanych obrażeń mózgu umiera 19 maja.
1: Hugh Kearns, jeden z lekarzy zajmujących się Lawrencem, jest bardzo poruszony niepotrzebną śmiercią bohatera.
2: W następnych latach prowadzi badania, które przyczyniają się do spopularyzowania kasków motocyklowych.
1: Lawrence Zarabi jeszcze za życia stał się prawdziwą legendą. Już w kwietniu 1918 roku dziennikarz Lowell Thomas uczynił go jednym z bohaterów swojego filmu propagandowego skierowanego do Amerykanów.
2: Jego legendę utrwalił film Lawrence Zarabi z 1962 roku w reżyserii Davida Lina.
1: Jednak część historyków powątpiewa, czy rzeczywiście jego działania miały tak decydujący wpływ na przebieg powstania arabskiego.
2: Ujawnione archiwa potwierdziły jednak prawdziwość wielu z jego dokonań. Innych twierdzeń, które opierają się tylko na jego wspomnieniach, nie sposób już zweryfikować.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Na zegarach 21 w studiu Faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Kierowcy w Łódzkiem i Pomorskiem. Dla was na początek ważna informacja o utrudnieniach. Potem Macron o możliwych rosyjskich atakach. Jego zdaniem ostrzeżenia Tuska są uzasadnione. Powiemy też o największym termalnym fenomenie Europy. A w faktach sportowych powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski. Kierowca motocykla ranny w wypadku na A1 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło między węzłami Tuszyn Łódź Południe. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Zmotoryzowani, noga z gazu także na S6 w Pomorskiem, w miejscowości Bojanowo między węzłami Chwaszczyno i Koleczkowo. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany pas w kierunku Słupska. Ostrzeżenia Donalda Tuska o coraz większym zagrożeniu krajów Unii Europejskiej i NATO ze strony Rosji są solidne i dobrze udokumentowane. Tak oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Wczoraj, przypomnę, premier alarmował, że możliwe są tu, cytat, przypadkowe uderzenia dronami, rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, o czym jeszcze mówił Macron?
2: Na konferencji prasowej Emmanuel Macron podkreślił, że już w tej chwili Rosja mnoży ataki hybrydowe również na Francję. W związku z tym zaostrzone zostaną środki przeciwdziałania, między innymi możliwym atakom rosyjskich dronów i hakerów na francuską infrastrukturę energetyczną, przedsiębiorstwa zbrojeniowe i potencjalne cele związane z obroną terytorium kraju. Na dzisiejszej naradzie ze wszystkimi kandydatami startującymi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji obecny lokator Pałacu Elizejskiego ostrzegł, że Władimir Putin będzie w różny sposób próbował ingerować w przebieg tych wyborów, faworyzując ugrupowania bardziej pobłażliwe wobec jego działań.
1: Treningi reagowania na alarmy i komunikacja o zagrożeniach z powietrza odbędą się jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować na alerty RCB i gdzie szukać schronienia. Będzie można także przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Treningi odbędą się w godzinach od 11 do 14. Listę miejsc, w których będą organizowane, można znaleźć na stronach lubelskiej oraz podkarpackiej PSP. To kontynuacja ogólnopolskich ćwiczeń sierpnia, w których uczestniczyło ponad 154 tysiące osób. W faktach teraz śląskie. Dwaj podejrzani o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni przyznali się do winy. Śledczy podkreślają, że nie był to akt dywersji, a chodziło o rabunek. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. To doprowadziło do całodniowych utrudnień w ruchu pociągów w całym regionie. Kwiaciarki znikną z placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Rozpoczyna się tam remont elewacji kamienicy PCK. Ma potrwać kilka miesięcy. Większość z nich przeniesie się do pobliskich stacjonarnych punktów. Przyznają jednak, że to może być dla nich trudniejszy czas.
3: Byliśmy mniej lub więcej na to przygotowani. No i co, no trzeba to przeczekać po prostu. 3 do 4 miesięcy, miejmy nadzieję, że nie dłużej.
4: Jak długo to stoisko tam już jest na placu?
3: Bardzo długo, bo nasze stoisko otwierała moja babcia 50 lat temu. Tam był wcześniej betonowy stół z parasolami. To jest jeden z najstarszych zawodów czynnie działających w Szczecinie.
1: Usłyszała od kwiaciarki pani Kasi nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: Ma 38 metrów głębokości, a jego woda całkowicie wymienia się w zaledwie 3 doby. Węgierskie jezioro Hevis to największy termalny fenomen Europy. Unikalny skład mineralny oraz idealna temperatura wody umożliwiają lecznicze kąpiele przez cały rok. Miejsce to słynie z rzymskich legend i terapeutycznego mikroklimatu. A więcej o jego zaletach przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
0: I na początek Kraków, gdzie w Ekstraklasie Wisła podejmuje Śląska Wrocław po około pół godzinie gry. Biała Gwiazda prowadzi 1-0. 4. gola w sezonie strzelił Angel Rodado po centrze Kacpra Dudy. Wcześniej Widzew wypuścił w końcówce zwycięstwo z Wieczystą i skończyło się remisem 2-2. Jan Urban powołał 26 piłkarzy na najbliższe 4 spotkania Ligi Narodów. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali Kacper Potulski, Wojciech Mońka, Kasper Urbański i Wiktor Nowak. Ten ostatni pomocnik Slavii Praga z 5 golami, jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej i nie dziwne, że bardzo ciepło wypowiada się o nim selekcjoner.
7: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny, jeśli zawodnik potrafi grać na dwóch pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
0: Uniwersalny środkowy pomocnik Wiktor Nowak. Zgrupowanie piłkarskiej kadry w Warszawie zaczyna się w poniedziałek. W piątek pierwszy z 4 meczów na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Terminarz i pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z gry w lidze w portugalskiej kadrze, mimo 41 lat na karku, nie rezygnuje Cristiano Ronaldo. Znalazł się w kadrze Jorge Jesusa na Ligę Narodów. Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy już jutro zagrają o awans do ćwierćfinału. Rywalem Łotwa.
8: Wczoraj było bez siatkówki, dzisiaj siatkówka. Fajny trening, fajnie, że można było troszkę potrenować, bo jednak dużo tego czasu wolnego tu mamy, więc można wypaść z rytmu i jesteśmy gotowi na jutro.
0: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00, potem zagrają Niemcy i Bułgaria. I ze zwycięzcą tego meczu biało-czerwoni mogą się potem zmierzyć w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... Pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
2: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dokładnie, co pan prezydent Trump napisał.
1: Ale to jest
2: świetna,
1: długi wpis.
2: Krótki, świetna wiadomość. Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wspaniałego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą, prezydent Donald Trump.
1: Kiedy ta lokalizacja, panie ministrze?
2: Jesteśmy w procesie. Jak widać, ten proces, mam nadzieję, się finalizuje, no bo te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy największego, że tak powiem, tutaj sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o kwestie militarne, najważniejszego i największego, no są bardzo zdecydowane.
1: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję, gdzie?
2: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
1: Panie ministrze, rozumiem, że Karol Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych, też Władysław Kosiniak-Kamysz. Pan sądzi, że wtedy też się, podczas tej wizyty szefa resortu obrony, już będą znane jakieś szczegóły?
2: Ja myślę, że dobrze, żeby wszystkie polskie czynniki polityczne, różne, że tak powiem, z różnych ośrodków władzy, czy to jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, czy szerzej mówiąc Pałac Prezydencki, czy jeżeli chodzi o rząd i koalicję rządzącą, powinna być wykonana praca ku temu, żeby ta baza i to, co napisał pan prezydent Trump, było finalizowane.
1: A na razie jesteśmy w interesie... na dużym poziomie ogólników, przyzna pan, panie ministrze.
2: No ale nigdy nie było tak daleko idącej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych i żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od wielu, wielu lat mówimy o stałej obecności amerykańskich żołnierzy, więc jesteśmy dzisiaj najbliżej, można powiedzieć, w historii. To też trzeba jasno powiedzieć. Jeszcze raz podkreślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że jest dwóch silnych liderów, odpowiedzialnych. W Polsce prezydent Karol Nawrocki, w Stanach Zjednoczonych Donald Trump.
1: Pełna zgoda, że jesteśmy tak blisko, jak jeszcze nie byliśmy. Tylko pytanie, czy jesteśmy już po tej drugiej stronie, czy już zapadła decyzja o bazie i pytanie jest teraz tylko gdzie i kiedy, czy jeszcze wciąż tej decyzji nie ma?
2: Dzisiaj jesteśmy najbliżej, no bardziej już jakby dosadnie niż cytując prezydenta Stanów Zjednoczonych, że poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii Stanów Zjednoczonych. No nic więcej ponad to nie mogę powiedzieć, ale tak jak mówię, historycznie to jest najdalej idąca deklaracja przywódcy Stanów Zjednoczonych. Nigdy tego nie było. Chciałbym też zauważyć, panie rektorze, szanowni państwo, czy zwrócić uwagę na jeden aspekt. W 2009 roku, wtedy, kiedy również premierem był Donald Tusk i ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a prezydentem Stanów Zjednoczonych demokrata Barack Obama, 17 września, trzeba to przypomnieć, bo
1: ale to
2: symbole
1: było wiele
2: mają...
1: lat temu, panie ministrze, nie wracajmy do tego.
2: A dlaczego mam nie wrócić? Dlatego, wtedy 17 września, czyli w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, zdecydowano, że nie będzie, że tak powiem, tego parasola rakietowego nad Polską. Teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację.
1: To, znaczy, panie ministrze,
2: prezydent Trump mówi 17 września, bardzo wymownie, wtedy, kiedy putinowska Rosja zagraża bezpieczeństwu wolnego świata, kiedy za naszą granicą toczy się regularna wojna, mówi, jesteśmy najbliżej tego, żeby
1: nie tylko
2: stała baza była tutaj w Polsce.
1: Jeżeli stała baza amerykańska w Polsce, to ilu żołnierzy? Wiemy to?
2: To oczywiście są jeszcze szczegóły, które trzeba dopracować, bardzo ważne szczegóły, natomiast... Znowu chciałbym zwrócić uwagę, że prezydent Trump wtedy, kiedy wspomina prezydenta, czy mówi o tych relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, nie rzuca słów na wiatr. Przypomnę, 3 września zeszłego roku, wtedy, kiedy pierwsza wizyta w Waszyngtonie prezydenta Nawrockiego i od razu deklaracja. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce.
1: No dobrze,
2: Z Niemiec są wycofywani, z Rumunii są wycofywani, w Polsce zostają. Dlaczego? Dlatego, że jest w Polsce lider, mówię o panu prezydencie Nawrockim, który rozmawia z Amerykanami, który
1: ale rozumiem,
2: ma bardzo
1: że
2: dobre relacje z Waszyngtonem.
1: Nie ma, a czy te szczegóły będą uzgadniane podczas wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych?
2: Oczywiście
1: się spotka z Donaldem Trumpem, mówiąc wprost.
2: Pewnie te spotkania takie, jak to przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych będą, ale czy to będzie spotkanie szersze, tego nie wiemy. To zawsze ten kalendarz jest bardzo dynamiczny. Będzie wiele spotkań, będzie na pewno spotkanie, jest zaplanowane spotkanie, chociażby z naszymi przyjaciółmi, czyli prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, a więc więc tworzenie także takiego sojuszu tutaj, w naszej części Europy, szalenie ważnego, bo jeżeli mamy odpowiedzieć na to zagrożenie, które płynie ze strony Moskwy, to z jednej strony oczywiście wielki nasz sojusznik, Stany Zjednoczone, i ta siła, 60% siły militarnej sojuszu, ale z drugiej strony spójna polityka państw naszego regionu pod przywództwem Polski. Ale to trzeba bardzo jasno mówić, pod przywództwem Polski.
1: Ale na razie tego spotkania w planach nie ma, spotkania z Donaldem Trumpem.
2: Ja powiem tak, panie redaktorze, ja wiem, że jak prezydent Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych, to albo dzieje się coś w Polsce, albo coś trzeba załatwić, to ja nie mam do pana redaktora żadnych pretensji, ja to rozumiem, że zawsze jest oczekiwanie, że będzie spotkanie z prezydentem Trumpem. Tylko chciałbym podkreślić, że te relacje, spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne w ciągu, no, nieco ponad roku są, że tak powiem, najczęstsze ze wszystkich prezydentów Polski, bez względu na to, na przestrzeni ostatnich lat, czy od 89 roku, nie było prezydenta w Polsce, który tak często spotykałby się z prezydentem Panie Stanów Zjednoczonych, tak często z nim rozmawiał i tak jakby załatwiał tak ważne sprawy i nie było też po drugiej stronie oceanu prezydenta, który w tak jasny, czytelny sposób mówił, tak, dzieje się to wszystko dlatego, że Polacy wybrali na prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Jeszcze problem jest inny.
2: Dlatego, że wszystko to właściwie jest w rękach pana prezydenta Nawrockiego. Gdyby Polacy nie zdecydowali tak, jak zdecydowali 1 czerwca zeszłego roku, to właściwie nie mieliśmy z naszym najpoważniejszym sojusznikiem żadnych relacji. Nie mieliśmy ambasadora. Do tej pory to nie jest dowiezione.
1: Panie ministrze, to wszystko to są komentarze. Ja bym chciał zapytać o szczegóły.
2: To jest opis faktów i rzeczywistości, panie redaktorze.
1: A propos faktów. Pan mówi tak, nie wiemy w tej chwili, ilu żołnierzy, nie wiemy w tej chwili, gdzie ta baza i nie wiemy, kiedy będzie ostateczna decyzja. Natomiast pytanie jest takie, czy ta stała obecność, to jest, rozumiem, dodatkowa liczba amerykańskich żołnierzy, oprócz tej rotacyjnej obecności, która będzie w tej chwili
2: dzisiaj
1: w Polsce.
2: Dzisiaj nie ma takich informacji. To są sprawy, które trzeba dopracowywać. To jest dyplomacja. To są spokojne, ale konsekwentne rozmowy, które były, są i będą prowadzone. No nie ma przypadków, panie redaktorze, w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych w tej dacie daje tak mocny sygnał, tak mocną deklarację. Dodatkowo kiedy słyszeliśmy wczoraj od polskiego premiera o takim bardzo poważnym zagrożeniu ze strony rosyjskiej. To jest po prostu dobra wiadomość, już oddzielając to wszystko
1: od kwestii
2: politycznych i personalnych. To naprawdę jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, dla pana rektora, dla mnie, dla naszych słuchaczy, dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej przyszłości.
1: Kiedy dowiedziała się o tym, że będzie taka deklaracja Donalda Trumpa?
2: My te rozmowy, pan prezydent Nawrocki, administracja pana prezydenta prowadzi nieustająco, więc to czasami jest tak, że państwo nas pytacie, a co się dzieje w relacjach? No właśnie to się dzieje, że efekty, rezultaty mówią więcej niż opisywanie procesu.
1: Ale wie pan,
2: Proces trwał, a finalizacja tego procesu to jest ta deklaracja prezydenta Trumpa.
1: Tylko pytanie jest, czy rząd wiedział wcześniej, czy powiadomiliście o możliwym takim wpisie Donalda Trumpa?
2: Ale wszyscy mówiliśmy, to tutaj nie ma jakiegoś chyba zaskoczenia, że w polskim interesie narodowym, polską racją stanu jest to, żeby amerykańscy żołnierze byli na stałe na terytorium Polski i o to też zabiega, jak rozumiem, minister obrony narodowej. Dzisiaj zresztą ważne spotkanie pana prezydenta z szefem MON-u po to, żeby właśnie wypracowywać te najważniejsze wektory kierunki polityki międzynarodowej. No jeżeli my słyszymy, panie redaktorze, że jest jakiś raport CIA, pan chyba go nie ma. Chyba to raczej by polegało na pewnej...
1: Albo może być informacja, tak? Nikt nie powiedział, że to jest napisany dokument.
2: Na pewnej dyskusji czy rozmowie jednego z członków Rady Ministrów ze swoim odpowiednikiem, czy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, no to myślę, że dobrze, gdyby taka informacja była przekazana prezydentowi, na przykład przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ale przede wszystkim osobiście panu prezydentowi.
1: Ale to znaczy, że Karol Nawrocki czuje się niedoinformowany w tej sprawie?
2: Czy jeżeli jest w przestrzeni publicznej informacja o różnego rodzaju ważnych wiadomościach dotyczących polskiego bezpieczeństwa narodowego z relacji z naszymi sojusznikami, to oczywistym jest, że prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych, człowiek, który ma te bardzo dobre relacje z Waszyngtonem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, powinien o tym wiedzieć.
1: Ale wiedział o tym wcześniej,
2: w pierwszej kolejności. Redaktorze, wydaje się, że tego raportu w ogóle nie ma.
1: Nie, ja nie mówię, ten premier Donald Tusk, premier Donald Tusk nie mówi, że jest pisemny dokument, on mówi tylko o informacji, jaką dostał od szefa CIA.
2: Media mówiły i nie było to dementowane przez stronę rządową, przynajmniej ja takiego dementi nie słyszałem, o raporcie CIA.
1: Panie ministrze.
2: Więc, panie redaktorze.
1: Panie ministrze,
2: bo bądźmy poważni w tych sprawach, bardzo poważnie.
1: Jeżeli prezydent chce wiedzieć, to ma do tego ciało. Ma do tego Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego jej nie zwołuje?
2: Ale naturalną rzeczą jest, że przepływ informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego powinien następować automatycznie, bezpośrednio, bez żadnej zwłoki. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest forum, na którym można rozstrzygać, czy podejmować decyzje, czy kierunki, w których powinny pójść działania dotyczące obrony narodowej, kwestii bezpieczeństwa, natomiast informacje powinny być przekazywane na bieżąco.
1: Ale przyzna pan,
2: że za każdym razem, co do każdej informacji, ma prezydent zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
1: No nie, to, tak to nie powinno jest funkcjonować. Informacja. To nie jest każda informacja, panie ministrze, to jest ważna informacja. Przyzna pan, że to trochę...
2: A jeszcze inaczej zapytam, panie redaktorze, czy prezydent ma zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby sprawdzać, czy w ogóle informacja jest?
1: Ja bym
2: no chyba nie o to chodzi. Myślę, że skoncentrujmy się na tym. Jest dobrze, że jest spotkanie, wczoraj było spotkanie szefa BBN-u, z drugą stroną.
1: A szef BBN już przekazał informację prezydentowi?
2: Szef, pan minister jest w nieustającym, że tak powiem, kontakcie, tak jak my wszyscy. I taki kontakt powinien być również z członkami rządu, którzy odpowiadają
1: po tych informacjach, które przekazał Tomasz Siemoniak.
2: Dzisiaj jest to kluczowe spotkanie. W sposób oczywisty nie mogę mówić o tym, czego dotyczą te informacje, ale tak jak mówię, no, była cała dyskusja o raporcie CIA. No.
1: Panie ministrze, to ja zapytam pana inaczej. Czy prezydent, czy kancelaria prezydenta zgadza się i podziela te obawy rządu, jeśli chodzi o rosnące zagrożenie ze strony Rosji?
2: Znaczy myślę, że to widzimy wszyscy. Tylko chodzi o to, żeby nie było to instrumentem pewnej rozgrywki wewnętrznej, politycznej, tylko żeby była to odpowiedzialna polityka polskiego bezpieczeństwa.
1: A w waszej ocenie tak jest? Że to jest element rozgrywki?
2: No jeżeli mamy sytuację, w której media obiega informacja dotycząca różnych bardzo poważnych wiadomości dotyczących, płynących od naszych sojuszników, dotyczących polskiego bezpieczeństwa narodowego, a ta informacja nie jest przekazywana prezydentowi, no to trzeba postawić co najmniej znak zapytania. Ja naprawdę jestem ostatnią osobą. Takie samo zdanie ma pan prezydent. Żeby rozgrywać kwestie polskiego bezpieczeństwa wewnątrz. To jest nasz interes.
1: Rozumiem,
2: czy jesteśmy
1: sporu,
2: po tej, czy po różnej, czy
1: ktokolwiek,
2: jaki ma światopogląd, jak głosuje. My naprawdę powinniśmy w tych kwestiach być, no powiem dosadnie, śmiertelnie poważni.
1: Tylko w takim razie, panie ministrze,
2: hiperodpowiedzialni.
1: Jeśli pan pozwoli.
2: Tego oczekujemy tylko od rządu. Pan prezydent tego oczekuje od rządu.
1: To, w takim razie, skoro prezydent sam przyznaje i pan przyznaje, że prezydent nie wie wszystkiego, to dlaczego zanim się tego wszystkiego nie dowiedział, od razu mówi, że nie będzie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To jest dla mnie nielogiczne.
2: Redaktorze, bo są te spotkania. Było spotkanie szefa BBN-u, dzisiaj spotkanie pana prezydenta z wicepremierem rządu, ministrem obrony narodowej, żeby te kwestie na spokojnie, bez jakiejś temperatury i emocji politycznych wyjaśnić. Myślę, że to można zrobić. Znaczy nie może być też tak, ja rozumiem tak jak wezwania chyba pana marszałka Czarzastego.
1: No i też szefa do polskiej dyplomacji.
2: Że spada jeden dron. To oczywiście są ważne zdarzenia, których nie można, mówiąc już tak kolokwialnie, pokpić. Nie można lekceważyć. Ale to też nie może być powodem jakiegoś rozedrgania w Polsce, bo wszyscy nas obserwują. No, obserwują nas rodacy, obserwują nas nasi sojusznicy, ale obserwują już nasi wrogowie. Nie?
1: Nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to w każdym razie w tej chwili nie ma takiego tematu.
2: Na tę chwilę tego pan prezydent nie planuje, natomiast są na najwyższym szczeblu prowadzone rozmowy, tylko ja mówię, przepływ informacji powinien być niezakłócony, błyskawiczny i bieżący.
1: Panie ministrze,
2: o to tylko, że tak powiem, pan prezydent apeluje, prosi i mam nadzieję, że tak się będzie.
1: A propos
2: słów
1: prezydenta, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Pan zna już te słowa pewnie na pamięć. To była niezręczność ze strony Karola Nawrockiego?
2: Nie, to był opis rzeczywistości z września 1939 roku. No jeżeli ktoś te słowa odczytuje tak jak pan premier inaczej, po to, żeby znowu wrzucić taką uszczypliwość polityczną, to jest to śmieszne, infantylne, żeby nie powiedzieć żałosne.
1: Panie ministrze, powiem za Słowackim. Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Ma
2: ale
1: pan
2: przecież
1: wrażenie, że tutaj ten język nie był do końca giętki?
2: Ale przecież i pan prezydent Nawrocki, i pan premier Tusk są historykami. Doskonale wszyscy wiemy, co się stało 17 września. Sowiecka Rosja, domówiona wcześniej w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow, wbiła nam nóż w plecy, atakując terytorium II Rzeczypospolitej. Pan prezydent Nawrocki, używając tego sformułowania, że można nam zabrać część terytorium, ale nie można nam zabrać naszej ojczyzny, opisywał tamtą rzeczywistość. To znaczy, że Polska została napadnięta przez dwa totalitaryzmy. Brunatny niemiecki i czerwony sowiecki. I
1: jego
2: ojczyznę żeśmy zachowali, nieśliśmy ją w naszych sercach,
1: w działaniu
2: armii
1: zakładam to, że nie
2: podziemnej,
1: nie
2: największej na świecie, w Polsce. Nie, one były, panie redaktorze, nie idźmy tą drogą. zaapeluję. Panie redaktorze, proszę państwa także jako dziennikarze, nie wchodźmy w tę rozgrywkę, jeszcze raz podkreślę, nieodpowiedzialną, żałosną, trochę z piaskownicy premiera Tuska, żeby czepiać się słów, które opisują doskonale tamtą rzeczywistość. Mówią o heroizmie Polaków, którzy mimo, że stracili państwo, to nie stracili swojej ojczyzny, bo ją nieśli w swoich sercach i umysłach, w swojej walce i w Polsce, i na różnych frontach. Jeżeli ktoś zawsze chce uszczypliwość wrzucić na X-ie, to może to robić, tylko to nie jest poważne. Historię. To nie jest poważne.
1: To zostawiamy historię, panie ministrze. Teraz teraźniejszość. Pan chce osobiście oglądać, czy może prezydent Nawrocki chce oglądać dokumenty Macieja Berka poświadczające spełnienie wymogów formalnych do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym?
2: Ja myślę, że ta wiadomość należy się nie tylko panu prezydentowi w pierwszej kolejności, bo jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej.
1: Należy się ta informacja?
2: Ale należy się panu, należy się naszym słuchaczom. Wie pan, jeżeli
1: nie jest
2: pan
1: nigdzie w Konstytucji napisane, że sędzia Trybunału czy kandydat na sędziego Trybunału musi przedstawiać Piotrowi Salakowi informacje do tego, na ten temat, czy się do tego nadaje, czy nie. Zgadza się pan.
2: Transparentność życia publicznego. Jeżeli nikt nie ma nic do ukrycia, to by te dokumenty położył na stole. Jeżeli jest odpowiedź, że tych dokumentów nie pokażą, to znaczy, że prawdopodobnie tych dokumentów nie ma, panie redaktorze. A jeżeli pan pyta mnie o podstawę prawną, na której opiera się pan prezydent, tak, bo to była wątpliwość pana marszałka w odpowiedzi pana
1: marszałka, także szefa, Macieja Berka.
2: Szefa, no ale Maciej Berek jest zainteresowany w tej
1: to
2: sprawie.
1: Jest sędzią,
2: nie powinien być sędzią we własnej sprawie. To jest chociażby wynikająca z preambuły do konstytucji zasada współdziałania władz. Współdziałania, bo pan prezydent mówi, proszę pokażcie te dokumenty, a druga to jest artykuł 126. Prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Ale elementem tej władzy państwowej jest Trybunał Konstytucyjny, jeden z najważniejszych organów konstytucyjnych, a poza tym jest strażnikiem konstytucji.
1: A zna pan zasadę legalizmu, panie ministrze, przecież doskonale.
2: Zasada legalizmu polega na tym, żeby wskazywać podstawy prawne, więc ja wskazuję artykuł 126 Konstytucji, artykuł 4 ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi o tym, że ślubowanie składa się wobec prezydenta, a prezydent jest strażnikiem konstytucji.
1: Panie ministrze.
2: Czy prezydent ma przyjąć ślubowanie od osoby, która być może, a przynajmniej są gigantyczne wątpliwości w tym zakresie, nie spełnia w ogóle wymogów formalnych.
1: Panie ministrze,
2: prezydent nie ocenia kwestii politycznej. Pan prezydent nie ocenia kwestii dotyczących wiedzy merytorycznej pana doktora Macieja Berka, byłego ministra w rządzie, jeszcze niedawnego ministra w rządzie premiera Tuska, czy on jest politykiem, czy nie. Pan prezydent pyta o zasadniczą sprawę. Czy spełnia wymagania formalne? To tak jakby zapytać kogoś, kto miałby kierować autobusem i odpowiadać za ludzi, którzy jadą te autobusy, czy w ogóle ma prawo jazdy?
1: Panie ministrze, to jest kwestia kluczowa. Tak. Kluczowa jest taka, że prezydent jest organem państwa. Co byśmy o tym nie powiedzieli?
2: Dokładnie
1: i działa
2: tak
1: na podstawie i jedynie w granicach prawa. Nie ma nigdzie takiego prawa, które by dawało prezydentowi prawo do wglądu w dokumenty
2: tych dokumentów, jak pan oglądał Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nie pokazano także posłom, którzy o to prosili, domagali się, wnioskowali. Oni też nie mają prawa, żeby zobaczyć te dokumenty.
1: Pamięta pan, że 20 lat temu, gdy się odwołujemy do historii, Lech Kaczyński, mimo wątpliwości, zaprzysiąg sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mimo że zgłaszał pewne wątpliwości, powiedział, nie mam wyjścia, bo takie jest moje
2: zobowiązanie.
1: Panie
2: redaktorze, na miły Bóg, co stoi na przeszkodzie, jeżeli te dokumenty poświadczające rzeczywiste wykonywanie zawodu przez 10 lat przez pana ministra Macieja Berka są... To przecież uczciwi ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, wyciągają te dokumenty, rzuciliby, ja w imieniu pana prezydenta o to pytam, rzuciliby mi je w twarz i powiedzieli, proszę bardzo, zanieść to
1: chodzi
2: prezydentowi.
1: O to, czy prezydent
2: wie pan, czemu nie przedstawiają tych dokumentów?
1: Takie są zarzuty opozycji.
2: Wie pan, czemu nie przedstawiają tych dokumentów?
1: Nie przedstawiają tych dokumentów, tak rozumiem zarzuty dzisiaj rządzących, dlatego że prezydent sobie rozszerza uprawnienia, których nie można wyczytać z żadnego fragmentu konstytucji.
2: Panie redaktorze, czy prezydent, który powinien gwarantować ten drugi etap wyboru, czy wybór się dokonał przez Sejm, ten drugi etap obejmowania urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jakim jest ślubowanie, czy prezydent nie powinien gwarantować praworządności tego procesu? Jeszcze raz posłużę się tym sformułowaniem. Gdyby Sejm wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia i ten koń byłby przedstawiony panu prezydentowi, to prezydent też nie miałby prawa zapytać
1: nie
2: o to.
1: Nie ma takiej możliwości, bo wie pan doskonale, na pierwszym roku prawa tego uczą, że koń nie ma osobowości prawnej.
2: Panie redaktorze, ale posługuję się tym daleko idącym przykładem, żeby pokazać absurdalność tej sytuacji. No pan marszałek zachowuje się tak jak ten szatniarz w Misiu. Nie mamy, prawdopodobnie nie mamy dokumentów i co pan nam zrobi?
1: Nawet opozycja mówi, dzisiejsza opozycja, nawet Konfederacja, nawet Sławomir Mentzen mówi, że Karol Nawrocki powinien zaprzysiąc sędziego Macieja
2: Berka. Ja się wczytałem w ostatni wpis pana marszałka Bosaka, który...
1: Słyszałem, że korepetycje przechodził pana.
2: Nie, to nie korepetycje, to jest odpowiedzialność polityka. To jest odpowiedzialność polityka. Po pierwsze rozmawiał, jak pan marszałek napisał, ze swoimi kolegami, prawnikami z Konfederacji. Tak, rozmawialiśmy już o tym. To nie są korepetycje, tylko to jest wymiana informacji. Ja też bardzo często od innych osób, w tym również od marszałka Bosaka, dowiaduję się rzeczy, których ja osobiście nie wiem. Nie wstyd nie wiedzieć, wstyd nie chcieć się dowiedzieć. Polacy chcą się dowiedzieć, pan prezydent chce się dowiedzieć, czy pan Berek w ogóle może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że pan marszałek odpowie. I celem pana prezydenta jest doprowadzenie do ślubowania osoby, która spełnia podstawowe wymagania formalne.
1: Tak mówi Zbigniew Boguski, szef kancelarii prezydenta.
2: Nie porozmawialiśmy o paliwach w ogóle.
1: W ogóle prezydenta, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Mamy jedno zdanie, już nie, tak? Nie.

0: To już prawie godzina 22. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek Małopolska i tragiczne zdarzenie w powiecie myślenickim. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. Za dużo alertów RCB na wschodzie Polski. Szef resortu obrony komentuje.
2: Trudno często nie stosować tego alertu.
1: W faktach także Eurowizja w centrum uwagi brytyjskiej Izby Gmin. Tragedia w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jak poinformował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jedna osoba nie żyje, druga została ranna.
3: Policjanci z Myślenic otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę, grozi jej. Według ustaleń, które zostały poczynione na miejscu, mężczyzna ten w trakcie tej awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
1: Życia mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Kierowcy, uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Rulewo. To odcinek Warlubie, Nowe Marzy. Pali się samochód osobowy. Autostrada w stronę Łodzi jest zablokowana. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w ostatnim czasie otrzymują coraz więcej alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Eksperci ostrzegają, że ich nadmiar może z czasem prowadzić do zobojętnienia i osłabienia reakcji na rzeczywiste zagrożenie. Czy rzeczywiście alertów w związku z atakami Rosji na Ukrainę jest zbyt dużo? Dziennikarze pytali o to dziś w Sejmie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Jeżeli się pojawia zagrożenie na Ukrainie, ono może być 100-200 kilometrów, tylko że szybkość przemieszczania się dronów odrzutowych czy rakiet manewrujących jest tak duża, że trudno często nie stosować tego alertu, nawet jeżeli on jest na wyrost. Jeżeli nie jest to tuż w pobliżu polskiej granicy, bo jeżeli będzie tuż w pobliżu polskiej granicy, to po prostu nie zdążymy. Kilkanaście dni temu, kilkadziesiąt dni temu miałem pytania, czemu nie ma alertów? Dzisiaj się pojawiają pytania, dlaczego są alerty?
1: Mówił szef resortu obrony. O rosyjskich prowokacjach niedaleko polsko-ukraińskiej granicy porozmawiamy jutro w naszym programie Sprawdzam. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zapraszamy po 8:30.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmie się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu. A powód jest jeden. Jaki?
6: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W trzech ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Kolejne fakty RMF FM już za niecałą godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Ostatnie już dziś fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszek.
8: Po remisie Widzewa z Wieczystą 2-2 bliska zwycięstwa w Ekstraklasie jest Wisła, która u siebie w Krakowie wciąż prowadzi ze Śląskiem 1-0. Teraz 76. minuta. Do siatki w pierwszej połowie trafił Angel Rodado. Na czoło Bundesligi wysuwa się Bayern, który gromi Union Berlin już 6-0. A to jeszcze nie koniec meczu. Rozważam zmianę ustawienia na czterech obrońców, przyznaje selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban, który rano rozesłał powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów. Powrót do reprezentacji zaliczy grający w Azerbejdżanie Tymoteusz Puchacz.
9: Zasłużył sobie po prostu swoją grą. W lidze takiej, a nie innej, stąd też jego liczby ofensywne naprawdę dobre, nawet w eliminacjach Ligi Mistrzów, asysty. Kurczę, ale to jest lewy obrońca i mnie interesuje, jak broni.
8: Inny lewy defensor, Michał Gurgul z Lecha, powołania nie dostał, bo jak powiedział Jan Urban, to jeszcze nie poziom reprezentacyjny. Gurgul zostaje więc na razie u Jerzego Brzęczka, walczącej o awans na Euro kadrze U21. Szansę debiutu dostaną w niej Bartosz Mazurek z Salzburga i Bright Ede z Deportivo La Coruña. A teraz przykład klątwy komentatora. Zmiana wyników w Krakowie. Wisła już nie jest bliska zwycięstwa, bo remisuje ze Śląskiem 1-1, a gola strzelił 18-letni Adam Ciucka. Świetnym wynikiem lekkoatletyczny sezon kończy Maciej Wyderka. W 72. memoriale Janusza Kosacińskiego w Chorzowie w biegu na 800 metrów czasem minuta 43 sekundy i 65 setnych pobił rekord meetingu i zbliżył się do rekordu Polski.
10: No widać, że forma potrzebowała trochę czasu, żeby dojrzeć. Szkoda, że na tych najważniejszych imprezach trochę dałem ciała, że tak powiem. No ale no nie oszukujmy się, no te przygotowania nie poszły tak, jak miały pójść.
8: Maciej Wyderka miał kontuzję, oby ominęły go przed kolejnym sezonem, a teraz, jak mówił biegacz, czas na 2 tygodnie wakacji.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
11: Tu Radio RMF 24.

0: rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem, tak jak mówiliście, jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam, panie premierze.
2: Dzień dobry.
1: Panie premierze, to co, nie będzie jednak ponad podziałami. Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
2: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
1: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
2: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojnie w ich kraju.
1: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
2: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
1: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to daleko za granicą, za amerykańską granicą.
2: Dodajmy. Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
1: Ja wiem, że pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją i się nie stawiło. No to pokazuje, ile możemy z Metą.
2: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
1: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
2: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary? I tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się, jako pierwszy polityk w Europie, olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest 1 miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
1: Ktoś się już dołączył?
2: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie, to Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
1: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumem nie połapiecie.
2: Wrócę do tego fakebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
1: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
2: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce. To jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
1: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
2: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego, tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
1: To mocna opinia.
2: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
1: Może
2: nie wiedział,
1: mówi, że uchwała to za mało, może chciał. No to znaczy, że nie. Trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
2: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazujący lokalizacje. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od Pałacu Prezydenckiego? Macie sukcesy, tak jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces. Każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak. My zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
1: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
2: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
1: prawda,
2: jeden
1: panie premierze, ale ja przypomnę,
2: powiem o kosztach tego.
1: Tak.
2: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
1: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy, tak, ale wciąż nie ma ich więcej.
2: No, ale jest w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
1: Do Polski.
2: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
1: Dobrze, to stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi.
2: Dzięki.
1: A przypominam, naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Rozumiem, że w ciągu kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
2: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki. Ale podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
1: No to właśnie, skoro
2: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
1: No właśnie, panie premierze, pojawiały się takie głosy części ekspertów, że te ataki na przygranicy to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków, ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
2: Po pierwsze, mamy i ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
1: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
2: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
1: Udało się już jakby uniemożliwić takich działań, że nie będzie wody albo prądu?
2: Udało nam się przeciwdziałać największemu atakowi na polską energetykę, który miał miejsce w końcówce 2025 roku, dokładnie w dniach przed Sylwestrem, kiedy polskie farmy fotowoltaiczne i elektrownie, dwie duże w Polsce, zostały w tym samym czasie, w tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane, żeby w Polsce kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd.
1: Panie premierze, ale szykować się na kolejne takie scenariusze, szykujemy się, jest to możliwe, że ktoś...
2: Nie tylko się szykujemy, one będą. Znaczy, już nie opowiadajmy tych historii, że być może coś się wydarzy. Dzieje się codziennie. Wczoraj dron 4 kilometry od polskiej granicy. W tamtym tygodniu wielokrotnie poderwane polskie myśliwce.
1: No dziś w nocy Litwa, w przestrzeń Litwy wleciały rosyjskie samoloty.
2: Dane amerykańskiego wywiadu, wczoraj też prezentowane przez premiera Tuska, wskazują, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji z zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią, i tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową. Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary. Bo przypominam, że w Polsce już mieliśmy ofiary. To znaczy była rakieta w przewodowie. Mamy sytuacje krytyczne, które powodują, że dron zamiast spaść na pole albo wylądować gdzieś w terenie niezabudowanym, może uderzyć w miasto, może spaść na ulicę. Przecież też po to są podrywane polskie śmigłowce, podrywane polskie F-16, żeby te drony nie miały możliwości wlatywać polską przestrzeń powietrzną.
1: Ale to są teraz szybsze drony, bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Wczorajszy dron, jest bardzo mało czasu na reakcję.
2: Wczorajszy dron, według wstępnych informacji, kilkaset kilometrów na godzinę z taką prędkością leciał, co powoduje, że ta reakcja musi być bardzo szybka. Dlatego w wojsku zostały wdrożone procedury mówiące, jak ma wyglądać najszybszy czas reakcji, właśnie po to, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną. Po to są budowane programy SAN, po to takie programy jak Wisła czy Narew, żeby ta polska przestrzeń powietrzna była nie do przestrzelenia, ale postęp technologiczny to jest jeszcze olbrzymi, a sabotaże też są realizowane po to, żeby nie były wywołanie wojny. Bo nie, ja się nie boję, że będzie wojna pełnoskalowa. Nie mam takiego poczucia, że dzisiaj wjadą tutaj czołgi, że przylecą samoloty, będą bombardowania.
1: No, wystarczą drony i rakiety, jeżeli
2: ale
1: będą
2: mogą
1: lecieć.
2: Być bez oznaczeń drony i rakiety, do których się nikt nie przyzna, a zabiją ludzi. No to się może wydarzyć. I to będzie taka wojna, nie wiadomo czyich dronów, chociaż wszyscy będziemy wiedzieli, że rosyjskie. Rosja się nie będzie przyznawała, ludzie mogą ginąć, sytuacja się zaostrza i dlatego potrzebna jest też nowa doktryna NATO w tej sprawie, nie przymykania oczu, wszyscy dalej za jednego i gdyby cokolwiek się stało.
1: A mamy był pewność, atak, że tak będzie?
2: Gdyby był atak na któreś państwo bałtyckie, to Polska nie może powiedzieć, poczekamy, zobaczymy. My mamy być w pierwszej linii tych, którzy mówią, pomagamy, bo gdyby
1: czyli
2: to nas dotykało.
1: Wysyłamy żołnierzy.
2: Tak jest, bo jak nie wyślemy, jeżeli Polska będzie, zbiesi się, jeżeli Polska jako mająca olbrzymie granice z Rosją i z Białorusią powie, nie, poczekajmy, nic się nie dzieje u Bałtów, to później Polska zostanie tak samo potraktowana. Dzisiaj wyłamanie się Polski, która jest na wschodniej flance NATO, z możliwości pomocy Bałtom albo innym państwom, jeżeli były zaatakowane, to jest w przyszłości tragedia dla każdego Polaka.
1: Panie premierze, może trzeba po prostu zacząć odpowiadać. Ja nie mówię oczywiście o atakach kinetycznych, ale cybernetycznych. No jak oni nam atakują infrastrukturę krytyczną, to nie wiem, zakładam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby spróbować wyłączyć Moskwie wodę albo prąd. Nie mówię tylko Polska, są inne siły.
2: Ja nie mogę mówić.
1: Nie musimy się przyznawać do tego.
2: Nie mogę mówić, jakie Polska ma zdolności. Nie mogę mówić, co Polska robi, ale mogę panu powiedzieć, co Polska potrafi. Opiszmy to ringiem. Na tym ringu, którym stoi, powiedzmy, zawodnik z innego państwa, niech to będzie Rosja, Polska ma o wiele bardziej wytrenowanego zawodnika i o wiele mocniejsze rękawice, którym jak przyłoży, to na tym ringu naprawdę może ktoś być znokautowany.
1: Ale to jest chwalenie się, jesteśmy silni. To jest
2: ale
1: takie
2: ja przed... nie będę panu mówił, jakie operacje realizujemy.
1: Ale realizujemy jakieś operacje.
2: Może coś tam robimy.
1: Może?
2: No panie rektorze, ja jestem też wicepremierem oczywiście i ministrem cyfryzacji, jestem też pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ja nie mogę panu powiedzieć na otwartej antenie, co Polska robi. Ja mogę panu powiedzieć, że polscy obywatele mogą być dumni z polskich żołnierzy, mogą być dumni z polskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni i mogą być dumni, że przychodzą do nas sojusznicy, w tym Amerykanie, i mówią tak: Polska to najlepszy cyfrowy lotniskowiec na świecie, który jest dzisiaj najlepszym na wschodniej flance NATO pomocnikiem, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Jak ja słyszę takie rzeczy, a rozmawiałem osobiście z szefem NSA, i słyszę takie rzeczy: bez Polski nie dalibyśmy rady. No to ja wiem, co ja potrafię. Wiem, co Polska potrafi. Wiem, co polscy specjaliści potrafią. Ale nie będę panu o operacjach opowiadał.
1: No, ja rozumiem, tylko ja się o to pytam także dlatego, że ludzie mają takie poczucie, że Rosjanie nas atakują. Cały czas słyszymy o tym. Obroniliśmy się. A mamy takie poczucie, niektórzy z nas, że my jesteśmy trochę bezbronni. To znaczy odpowiadamy reaktywnie.
2: Polska potrafi przyłożyć sierpa w cyfrowym rynku. I oby nikt nie chciał tego sierpa spróbować.
1: Ale no, jeżeli pan mówi, że możemy to zrobić, to i nawet być panie, może to robimy, panie, to może już ktoś spróbował.
2: Ale ja nie będę panu mówił, gdzie Polska jest i co potrafi. To, że jesteśmy dzisiaj na ringu, na którym nie było w Polsce nawet liczenia Polski, a to jest na przykład systemy państwowe, wyłączenie możliwości korzystania z banków, brak wody w jakimś województwie, no to jesteśmy mocni. Bo na przykład spójrzmy na Niemcy. Ten atak energetyczny, o którym panu mówiłem, my odparliśmy. Oni nie.
1: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu niż
2: właśnie,
1: Polska.
2: No więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja odpowiadam: Niemcy dzisiaj cyfrowo są dwa kroki za Polską, a w cyberbezpieczeństwie jesteśmy w piątce najlepszych państw na świecie.
1: Panie premierze, Rosja atakuje bardzo blisko nas, możemy zacząć reagować. Nad ukraińskim niebem pojawiają się takie sugestie, że może trzeba zacząć strzelać. Powiedzieć, że jakaś część nieba nad Ukrainą powinna być strefą wolną.
2: To nie jest łatwa decyzja, bo my musimy też wyobrazić sobie, co to jest za decyzja. Żeby można było reagować nad Ukrainą, trzeba tam wlecieć. Śmigłowcem albo samolotem. A tym śmigłowcem i samolotem kierują polscy żołnierze, polscy oficerowie.
1: Polscy albo jacyś inni, mamy też inne samoloty nad Polską.
2: Kierują żołnierze NATO.
1: Tak.
2: W tym najprawdopodobniej polscy, bo skoro Polska podjęła tę decyzję, to Polacy tam latają.
1: Tak.
2: To jest wtedy szansa, że będą szybciej drony spadały albo rakiety będą zestrzeliwane, ale jednocześnie szansa, że wyeskalujemy z Rosją większy konflikt dla Polski i dla NATO.
1: Dlaczego?
2: Bo tam też możemy mieć straty. Jak wysyła się żołnierzy do strefy wojny, a Ukraina to strefa wojny, to tam samolot albo śmigłowiec może spaść. A jak spadnie, to zginą ludzie. A jak zginą ludzie, to będziemy w strefie wojny. I pamiętajmy, co to oznacza. Polska w strefie wojny z polskimi żołnierzami, którzy zginęli, to Polska w bardzo bliskiej sytuacji, w której też będzie w Polsce domaganie się reakcji i wojny. Ja jestem zwolennikiem odpowiedzialności w bezpieczeństwie i szukania takich rozwiązań, takich systemów antydronowych, które będą reagowały szybko, ale niekoniecznie narażą polskiego żołnierza. Nie wykluczam żadnej opcji w przyszłości, bo wojna trwa 4 lata, idzie 5 rok i nie wiem, co się wydarzy za 2-5 lat. Polska jest gotowa na wszystkie scenariusze, ale dzisiaj takich rozmów nie ma.
1: Kids Act oczywiście i Ursula von der Leyen zapowiedziała, że będzie europejskie rozporządzenie. To hamuje nasze prace?
2: Nie hamuje naszych prac, bo Polska była jednym z państw, które namawiała Unię Europejską do takich działań.
1: No tak, ale z drugiej strony mamy sprzeczne zapisy. Oni chcą do 13 roku życia zakazu, my chcemy do 15.
2: Jedno w drugie wchodzi. Ja przypominam sobie spotkanie, które miałem z Ursulą von der Leyen, z kanclerzem Mercem, ale też prezydentem Macronem. To był kwiecień tego roku. I na tym spotkaniu w kwietniu tego roku rozmawialiśmy o Unii, która powinna mieć swoje przepisy i państwa powinny wspólnie przeciwko platformom społecznościowym działać. To znaczy to, co dzisiaj robi Polska, te kary, te wszystkie rzeczy dotyczące ograniczenia chociażby telefonów w szkołach, powinniśmy przenieść na poziom europejski, a w tym poziomie europejskim najważniejsze było to, żeby dzieciaki nie były uzależnione od social mediów. Żeby nie były uzależnione od social mediów, trzeba zdiagnozować, gdzie jest problem. Po pierwsze, wiek, bo mają dostęp już 6-7-latkowie, a 9-latki to już mają inicjację często za sobą. A określenie wieku, kiedy jest ten ban ostateczny. W Polsce mówimy 15 lat i Unia dużo się też nie różni, bo mówi tak: do 13 roku całkowity zakaz, 13-15 pod kontrolą. Czyli wskazuje, że jest miejsce. Pokazuje też, najważniejszym elementem jest weryfikacja wieku. To znaczy, że musimy mieć odpowiedni weryfikator, żeby dzieciaki go nie obeszły, po pierwsze.
1: Wiemy, że francuskie rozwiązania z kontrolą rodzicielską się nie sprawdziły. Wie pan, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak się miały sprawdzić.
2: No, bo gdyby to wszystko było proste, to by z tygodnia na tydzień to wprowadzić. Dlatego rozsądek jest potrzebny. Polska nie wyhamuje swoich prac, będzie dalej prowadziła. Zresztą Polska jest pierwszym krajem, który właśnie certyfikuje, czyli sprawdza europejski portfel tożsamości cyfrowej. Mamy swoje rozwiązania. Uważamy, że nie chcielibyśmy iść w biometrię. Dlaczego? Biometria to jest skanowanie twarzy. Bo uważamy, że dzieciaki będą to łatwo obchodziły, bo Australia jest przykładem. Na początek duży sukces, dużo kont znikło, a później
1: wszyscy
2: dzieciaki się...
1: wrócili prawie. No, nie wszyscy, ale większość.
2: Nie jestem fanem biometrii, więc rozwiązania za pomocą M-Obywatela, rozwiązania europejskiego portfela tożsamości, ale jednocześnie wskazanie problemu. To znaczy, dzieci muszą być, też i platformy mają za to mieć odpowiedzialność, nie mogą być narażone na uzależnienie się od scrollowania. To jest bardzo dobry europejski kierunek, o którym też mówiliśmy na tym spotkaniu. Polska wzięła dużo argumentów polskich, cieszę się, mam tylko jedną wątpliwość. Chciałbym, żeby te przepisy poszły szybko. Bo w Polsce planowaliśmy rok 2027. Wierzę, że komisja idzie ręka w rękę z nami.
1: Możemy wprowadzić wcześniej niż Unia Europejska? Czy będziemy jednak czekać, żeby tutaj potem nie uzgadniać?
2: Powinniśmy zrobić to razem. Wierzę, że komisja idzie ręka w rękę z nami.
1: Możemy wprowadzić wcześniej niż Unia Europejska? Czy będziemy jednak czekać, żeby tutaj potem nie uzgadniać?
2: Powinniśmy

0: Premierem decyduje w Polsce premier, kto będzie u niego w rządzie, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby oni razem się dogadali, żeby nie było kłótni, bo kłótnia, jeżeli będzie kolejny krok jakiejś kłótni pomiędzy panią Pełczyńską, którą lubię, i pomiędzy Szymonem Hołownią, którego też bardzo lubię, to źle dla całej koalicji. Zgoda.
1: A kto będzie wicemarszałkiem Sejmu?
0: Marcin.
1: To wiem. Który? No to... Który z Marcinów jest bliższy pana sercu?
0: Ja od wielu tygodni uważam, że my powinniśmy dawać jasny wyraz tego, że nie tylko PiS ma swojego kandydata na marszałka. Ja jesteśmy w klubie przed tym głosowaniem, które tam za 20-25 minut, bo jadę właśnie do parlamentu, żeby klub ustalił. Ale gdyby mnie ktoś pytał, to ja mentalnie bliżej jestem pana Horały.
1: Krzysztof Rokwowski, mentalnie bliżej Horały, wicepremier i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.

0: czas na fakty RMF FM punktualnie o 23:00 w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek tragiczny wieczór w ukraińskim mieście Sumy. Rosyjska bomba szybująca uderzyła w blok mieszkalny. Są zabici i ranni. Potem obawy o rosyjskie ataki na Polskę. Trump uspokaja Nawrocki, ma to pod kontrolą. W faktach także niezwykłe odkrycie w Portugalii. Naukowcy natrafili na ruiny rzymskiego miasteczka. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku bombą szybującą na wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Stan 3 rannych osób jest ciężki. Prezydent Wołodymyr Załański nazwał bombardowanie absolutnym, nieludzkim uderzeniem i zaznaczył, że pod gruzami budynku może znajdować się więcej ofiar. Załański dodał, że siły rosyjskie zaatakowały także klinikę w mieście Pałwochrat w obwodzie Dniepropetrowskim oraz centrum logistyczne na przedmieściach Kijowa. Przywódca Ukrainy nie podał szczegółów dotyczących skutków tych 2 ataków. Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego, ma to pod kontrolą, powiedział prezydent USA Donald Trump, pytany o ostrzeżenia o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Cóż, macie świetnego prezydenta, był wielkim fanem Trumpa, był na 12 miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę i ma to pod kontrolą, oświadczył Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Marcin Horała został 6. wicemarszałkiem Sejmu. Na członka klubu Rozwój Plus głosowało o niemal 90 posłów więcej niż na zgłoszonego przez klub PiS Marcina Ociepę. O wyborze Horały zdecydowały głosy posłów koalicji rządzącej. W poprzedzającej głosowanie debacie spierali się głównie podzieleni na 2 kluby posłowie wybrani z list PiS. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Osią sporu były oczywiście różnice między oderwanymi od PiS zwolennikami Mateusza Morawieckiego, a tymi, którzy w PiS zostali.
4: Głosowanie za politykiem z opozycji, która jest opozycją koncesjonowaną, będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.
3: Mówił szef klubu PiS, namawiając do poparcia Marcina Ociepy. Zwolennik Marcina Horały na to wypominał, że PiS już dawno mógł mieć funkcję wicemarszałka.
5: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz słyszymy, że to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
3: Przypominał stronnik Horały. Reszta Sejmu przysłuchiwała się debacie z lekkim rozbawieniem.
6: Te wasze kłótnie wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie.
3: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Koalicja Obywatelska swój dylemat nazwała wyborem między wygasającą dżumą PiS, a wczesnym stadium cholery Stowarzyszenia Rozwój Plus. Większość wybrała Marcina Horałę, bo ponoć przy odpowiednim traktowaniu cholery da się okiełznać.
1: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Jak informowaliśmy, poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wczoraj zgodę na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził Sejm. Sanepid sprawdzi, czy posiłki podawane w szkołach są zgodne z nowymi budzącymi emocje wytycznymi. Chodzi o zasady, według których regularnie w jadłospisach rzadziej ma pojawiać się mięso, a częściej dania na bazie roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Tymczasem część szkół sygnalizuje trudności z wprowadzeniem tych zmian. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ruszą te kontrole?
7: W ciągu kilku tygodni główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski uspokaja, że nie chodzi o nakładanie kar, tylko o rozwiewanie wątpliwości dotyczących tej nowej diety.
8: W tej chwili jeszcze nie są realizowane kontrole w takim rozumieniu restrykcyjnym, że będziemy dawać mandaty za to, że w szkole pojawi się, nie wiem, 3 razy w tygodniu kotlet. My chcemy w tej chwili, ażeby sytuację wytłumaczyć.
7: Szef sanepidu przyznaje, że rozporządzenie w sprawie zmian na szkolnych stołówkach, które ukazało się w lipcu, pojawiło się zbyt późno.
8: To też wyciągamy wnioski z takiej sytuacji, że takich zmian nie można przygotowywać w ostatniej chwili.
7: Część dyrektorów szkół skarży się, że przez to, że o zmianach dowiedzieli się tak późno, niektóre firmy cateringowe nie zdążyły zmienić swojej oferty i dopiero teraz dopasowują ją do nowych zasad.
1: Archeolodzy prowadzący wykopaliska w dawnym rzymskim mieście Cunibriga w Portugalii odkryli ceramikę, monety i dobrze zachowaną amforę. Znaleziska pochodzą z VI wieku i trafiły już do analizy. Naukowcy podkreślają, że zbadano dotąd zaledwie około 20% 13-hektarowego stanowiska. Wiadomo, że pod ziemią wciąż znajdują się ruiny budynków i kolejne artefakty. Prace mają być kontynuowane w najbliższych latach. A już o północy wracamy z nowymi faktami RMF FM. Słuchajcie nas.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sekundy dzielą nas od północy. Czas na fakty RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Podwójne zabójstwo w Koszalinie. Jest decyzja prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego. To będzie ważny tydzień dla światowej polityki. W centrum uwagi Ukraina i Iran. A na koniec Krynica Morska. Piękna także we wrześniu.
2: Jest spokojnie.
3: Nie ma tak dużo ludzi.
1: Mężczyzna podejrzany o zabójstwo dwóch osób w Koszalinie trafi tymczasowo do aresztu. Taką decyzję podjęła koszalińska prokuratura. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: 53-latek trafi do aresztu na razie na 4 miesiące. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o jego siostrę i jej partnera, z którymi mieszkał. 53-latek przyznał się do zabójstwa, nie przyznał jednak, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnę, policjanci zastali ciała 60-latków z licznymi ranami kłutymi i ciętymi we wtorkowy wieczór. W toku postępowania wyszło, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.
1: Światowi liderzy przygotowują się do ważnego tygodnia. To będzie bardzo intensywny politycznie czas. W Nowym Jorku odbędzie się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcona Ukrainie, Iranowi i innym problemom świata. O tym więcej z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier Radosław Sikorski. Nawrocki przemówi w środę i spotka się m.in. z liderami państw bałtyckich oraz sekretarzem generalnym ONZ. Dzień wcześniej wystąpi Donald Trump. Możemy spodziewać się krytyki ONZ, ale przede wszystkim mocnych słów o Iranie i partnerach, którzy nie przyłączyli się do działań Stanów Zjednoczonych. W środę uwaga przeniesie się także do Waszyngtonu. Trump ma osobiście powitać w bazie Andrews przywódcę Chin. Będzie pełny ceremoniał i kolacja państwowa. Biały Dom liczy na ustępstwa Pekinu. Tego samego dnia w Pentagonie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Pete'em Hegsethem. Jednym z tematów rozmowy ma być przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Śledzimy fakty.
1: Dostawy ropy naftowej do Polski oraz pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie, poinformował koncern, dodając, że ciągłość pracy rafinerii nie jest zagrożona. To reakcja na doniesienia Bloomberga. Agencja przekazała, że saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował odbiorców w Europie, że planowane na październik dostawy ropy naftowej zostaną odwołane. Decyzja ma dotyczyć wszystkich europejskich klientów saudyjskiej firmy. Obawy mieszkańców i przeciwników z całej Polski spływają do urzędów w wielkopolskiej Kłodawie. Dotyczą one planów utworzenia składowiska odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli. Burmistrz Piotr Michalak przygląda się działaniom kopalni i czeka na niezależne ekspertyzy zlecone przez zarząd.
7: Ja jestem oczywiście najbardziej zainteresowany swoimi mieszkańcami i tymi obawami i tymi uwagami, które kierują do nas. No docelowo to składowisko miałoby przyjmować 150 tysięcy ton odpadów i trzeba to dowieźć do zakładu górniczego. Czyli trzeba się poruszać między domami w ruchu miejskim, tam gdzie ludzie mieszkają, gdzie żyją dzieciaki. No tutaj są, że tak powiem, bardzo, bardzo duże obawy.
1: Na czas opracowania ekspertyz kopalnia ma wstrzymać działania prowadzące do powstania składowiska. Odpowiednie dokumenty zostały już przesłane do urzędu w Kłodawie. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców centrum Warszawy. W związku z Dniami Transportu Publicznego i Europejskimi Mistrzostwami Motorniczych organizowanymi na Placu Centralnym wprowadzono zmiany w ruchu. Z czym muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie, wyjaśni reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Do końca dnia tramwaje nie będą kursowały ulicą Generała Andersa przez Plac Bankowy i Marszałkowską na odcinku od Stawki do Placu Zbawiciela. Kursowanie na trzech liniach 15, 16 i 18 zostało zawieszone. Jeździ za to komunikacja zastępcza. Trasy innych linii zostały zmienione w taki sposób, żeby można było dojechać we wszystkie rejony stolicy. Najlepiej korzystać z metra albo pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, kursujących linią średnicową. Ulica Marszałkowska będzie zamknięta od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego.
1: A skoro mamy weekend, to na koniec faktów zabieramy Was na Pomorze. We wrześniu jest tam zdecydowanie spokojniej. Urlop we wrześniu na Mierzei Wiślanej może być wyjątkowo piękny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
2: Jest już praktycznie właśnie po sezonie i jest spokojnie.
3: Nie ma tak dużo ludzi, jest taki spokój, cisza.
9: A pogodowo?
3: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
1: A my życzymy jak najwięcej słońca i pozytywnego myślenia w ten weekend wszystkim naszym słuchaczom. Oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM. Wracamy o pierwszej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem,

0: Na zegarze za chwilę godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze decyzje Trumpa. Cła do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i wojska USA na Grenlandii. Druga zapora na granicy Polski z Białorusią już niemal gotowa. Sprawdzimy, jak w tej chwili wygląda ta instalacja. Kolejna miejska mozaika powstaje w Szczecinie, tym razem inspirowana pieczywem. Trump podejmuje decyzję w sprawie Rosji i Grenlandii. Prezydent USA podpisał ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Dokument daje mu możliwość nałożenia ceł sięgających 100% na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Chodzi m.in. o Chiny, Indie, Węgry i Słowację. Ustawa utrwala dotychczasowe sankcje wobec Moskwy i przewiduje możliwość nałożenia kolejnych restrykcji, m.in. na tzw. rosyjską flotę cieni. Podpis Trumpa kończy trwające od kwietnia ubiegłego roku starania amerykańskich kongresmenów o zwiększenie presji na Rosję. Prezydent USA ogłosił także, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoje prace. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Posłuchajcie, jak wygląda ta instalacja.
2: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
3: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tę zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej. Najczęściej już jesteśmy na miejscu, dlatego że te dodatkowe zabezpieczenie utrudnia, spowalnia, uniemożliwia również szybkie pokonanie granicy.
2: W tym roku, jak zapewnia straż, żadnej osobie nie udało się z Białorusi przedostać do naszego kraju przez ogrodzenie. Było ponad 400 prób. W zeszłym roku prób było ponad 20 tysięcy.
1: Ruszył proces odwoławczy 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka, który przez sąd pierwszej instancji został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci i zwierząt. Nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska wyjaśni, za co odpowiada przed sądem Przemysław L.
4: Za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia oraz zwierząt. Wyrok więzienia w tej głośnej sprawie usłyszała też jego była żona i była działaczka Platformy Obywatelskiej Kamila L., która miała wiedzieć o przestępstwach męża, ale nie udzielić pomocy ofiarom. Prokuratura w Świdnicy podkreśla, że sprawa małżeństwa była jedną z najbardziej szokujących w historii świdnickiej prokuratury. Dlatego domaga się jeszcze wyższego wyroku. Obrona oskarżonego wnioskuje o łagodniejszą karę. Dla dobra poszkodowanych sąd wyłączył jawność procesu.
1: Mieszkańcy Szczecina pracują nad kolejną mozaiką, która zawiśnie w mieście. Będzie przedstawiać pieczywo, które zwyciężyło w konkursie na najlepszy wypiek w mieście. Jak mówili uczestnicy mozaikowych warsztatów, dopasowywanie i przyklejanie kafelków to wciągające zajęcie. Ale trzeba mieć trochę siły w rękach.
5: Rąka jest zrobiona, kłosik, dłonie. Zostało w sumie do zrobienia tutaj wypełnienie. No i jeszcze napis.
6: To będzie za napis Śródmieście pieczone.
7: Jak się pracuje przy tej mozaice?
8: Bardzo dobrze, to jest mój debiut. Stwierdziłam, że przyjdę i podłubię. I dobrze mi się dłubię.
7: A nad jakim elementem pani teraz pracuje?
8: Skończyłam dłoń, teraz będę robić wypełnienie.
7: Chlebki nie będą z mozaiki. Jak to będzie wyglądać?
8: Chlebki będą wypiekane w piecu, będą gliniane.
9: Chcieliśmy, żeby było troszkę inaczej, żeby było bardziej apetycznie, żeby ten chlebek był faktycznie wypieczony.
1: Z uczestnikami warsztatów rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
10: Publicystyka w Faktach RMF FM.
1: Teraz w Faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. te o Pamelę Krzypkowską w kontekście przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
11: Panie premierze, to co nie będzie jednak ponad podziałami, Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
12: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
11: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
12: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojnie w ich kraju.
11: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
12: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
11: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to z daleko za granicą, za amerykańską granicą?
12: Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
11: Ja wiem, że pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją i się nie stawiło. No i to pokazuje, ile możemy z Metą.
12: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
11: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
12: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się jako pierwszy polityk w Europie olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest 1 miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
11: Ktoś się już dołączył?
12: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie. To Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
11: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumem nie połapiecie.
12: Wrócę do tego fakebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
11: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
12: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce to jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
11: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
12: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
11: To mocna opinia.
12: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
11: Może
12: nie wiedział.
11: Mówi, że uchwała to za mało. Może chciał,
12: no to znaczy, że nie.
11: Że trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
12: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazując lokalizacje. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od Pałacu Prezydenckiego? Macie sukcesy, tak jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak, my zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
11: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
12: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
11: prawda,
12: jeden
11: panie premierze, ale ja przypomnę,
12: powiem
11: że
12: o kosztach tego.
11: Tak.
12: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
11: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy, tak, ale wciąż nie ma ich więcej.
12: No, ale jest w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
11: Do Polski.
12: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Kolejny fragment tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Grenlandii i nowej umowy w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Podpisana zostanie w przyszłym tygodniu. Donald Trump już zapowiada zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. Czy zawód rolnika jest dzisiaj opłacalny? Temu przyglądali się nasi reporterzy w cyklu Twoje zdanie. Kryminalna intryga i walka o fortunę. W faktach o nowym filmie uznanego Guya Ritchiego. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone w przyszłym tygodniu podpiszą porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku, oświadcza kancelaria premier Danii Mette Frederiksen. Dojdzie do tego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak informowaliśmy Was w faktach, prezydent Donald Trump ogłosił nową umowę, która daje Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii. Według premier Mette Frederiksen umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Wciąż czekamy na decyzję amerykańskiego przywódcy w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział, że podejmie ją wkrótce. Stała baza sił USA to kolejny etap historii amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, która przez ostatnią dekadę była stopniowo wzmacniana. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Po rosyjskiej aneksji Krymu Amerykanie zwiększyli ćwiczenie i rotację na wschodniej flance NATO. W 2017 roku do Polski przyjechała amerykańska brygada pancerna, a Stany Zjednoczone objęły dowodzenie natowską grupą bojową w Polsce. Dwa lata później Donald Trump i Andrzej Duda uzgodnili zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i rozbudowę infrastruktury. W 2020 roku podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Joe Biden zrobił kolejny krok. Zdecydował o stałym rozmieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. W 2023 roku w Poznaniu powstał pierwszy stały garnizon US Army w Polsce. Ale większość amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nadal przebywa na zasadzie rotacyjnej. I właśnie to może się teraz zmienić. Pentagon prowadzi przegląd rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa baza oznaczałaby przysłanie dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, czy przesunięcie części sił z innych państw, na przykład z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zgody na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził wcześniej Sejm. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? Między innymi o to pytaliśmy w ramach naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
2: Ceny zbóż stoją od, można powiedzieć, 20 lat w granicach 100-300 zł na tonie różnicy, a dzisiaj maszyna kosztuje, ciągnik 150 koni, 500-700 tysięcy, tak? A te 20 lat temu kosztował 100-200 tysięcy, więc łatwo sobie przekalkulować.
3: No to pytanie kluczowe, to czy to się jeszcze opłaca?
4: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł, to sobie pan łatwo policzy, ile trzeba mieć tych hektarów, żeby godziwie żyć.
2: To jest bardzo drogie hobby.
0: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń, a cykl Twoje zdanie w RMF 24 wróci w kolejny piątek.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Gentleman.